0: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
1: Chińskie nie na prośby Unii Europejskiej. Produkcja elektryków w Europie tanieje, ale i tak jeszcze daleko do Chin. W tym programie zajmiemy się też dodatkowymi reflektorami halogenowymi. Ruszamy.
0: Autoradio.
1: Unia Europejska chciała zatrzymać gwałtowny wzrost importu chińskich hybryd bez rozpoczynania kolejnego sporu handlowego. Komisja Europejska liczyła, że chiński rząd zgodzi się na dobrowolne ograniczenie eksportu samochodów hybrydowych. Bruksela chciała, by udział hybryd w imporcie samochodów z Chin spadł z ponad 33% do około 15%. Dla Pekinu oznaczałoby to dobrowolną rezygnację z części bardzo perspektywicznego rynku. Według informacji podanych przez Financial Times, propozycja została jednak odrzucona, a unijni dyplomaci dowiedzieli się o decyzji tuż przed wizytą komisarza do spraw handlu Marosza Szewczowicza w Pekinie. To oznacza, że polubowne rozwiązanie, przynajmniej na obecnym etapie negocjacji, wyraźnie się oddaliło.
0: Aktualności.
1: Produkcja samochodów elektrycznych jeszcze niedawno oznaczała dla producentów konieczność opanowania wielu nowych procesów. Dziś sytuacja wygląda inaczej. Za zmianą stoją przede wszystkim postęp technologiczny oraz rosnąca skala produkcji, rozwój technologii, wytwarzania baterii oraz komponentów. Rosnące wolumeny również pomagają producentom. W 2025 roku na świecie wyprodukowano prawie 22 miliony samochodów elektrycznych, o 25% więcej niż rok wcześniej. W Unii Europejskiej produkcja zwiększyła się o 30% do blisko 3 200 tysięcy pojazdów. Co ważne, zwiększenie mocy produkcyjnych nie zawsze wymaga budowy nowych fabryk. Spośród 13 projektów produkcji modeli elektrycznych ogłoszonych w Unii Europejskiej w 2025 roku tylko 5 dotyczyło nowych zakładów. Pozostałe obejmowały modernizację istniejących linii, które mogą obsługiwać zarówno samochody spalinowe, jak i elektryczne. Niższe koszty produkcji zaczynają przekładać się również na ceny samochodów. W Niemczech średnia cena modeli bezemisyjnych spadła przed rokiem o około 6%. Elektryki nadal są jednak wyraźnie mniej dostępne cenowo do aut spalinowych. W Europie mniej niż 10% modeli elektrycznych kosztowało poniżej 30 tysięcy dolarów, podczas gdy w przypadku samochodów spalinowych udział takich modeli wynosił 25%. Niestety eksperci wskazują, że chociaż koszty produkcji elektryków w Europie spadają, a fabryki nabierają rozpędu, producenci ze starego kontynentu wciąż nie mogą spać spokojnie. Według ekspertów bezpośrednio średni koszt wytworzenia samochodu bateryjnego w Chinach jest o ponad 30% niższy niż w zachodnich gospodarkach.
0: Autoradio.
1: Temat stosowania w samochodach dodatkowych reflektorów halogenowych budził dużo wątpliwości. Nowe przepisy miały je rozwiać. W przypadku świateł przeciwmgłowych sprawa była jasna. Ułatwiają jazdę i tym samym podnoszą bezpieczeństwo. Sprawa dodatkowych halogenowych świateł drogowych jest bardziej skomplikowana. Chodzi zarówno o oślepianie jadących z przeciwka, jak i dużą różnicę w oświetleniu drogi. Po wyłączeniu dodatkowych świateł wzrok kierowcy odbiera to jako duży deficyt i musi długo adaptować się do słabszego oświetlenia. Rozwiązanie mają być fabryczne dodatkowe światła, które co prawda zmieniają zasięg, ale ich światłość pozostanie taka sama.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
2: Łukasz Gibała nowym prezydentem Krakowa. Policja zatrzymała mężczyznę, który groził atakiem na premiera. Papież przejdzie operację, wykryto u niego guzek w płucach. Ewelina Walczak. Łukasz Gibała wygrał drugą turę przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Zdobył 62,12% głosów, a Monika Piątkowska 37,88%. To oficjalne dane ze wszystkich obwodów głosowania opublikowane na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.
3: Pan Łukasz Gibała zdobył 161 184 głosy, natomiast pani Monika Jadwiga Piątkowska 98 306 głosów. W związku z czym podjęliśmy uchwałę o tym, że wybory wygrał pan Łukasz Gibała.
2: Mówił przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl. Do czasu ślubowania Gibały swoją funkcję będzie pełnił komisarz Stanisław Kracik, który wcześniej był zastępcą odwołanego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazał nowe informacje na temat mężczyzny, który groził zamachem na premiera Donalda Tuska. Marcin Kierwiński w TVP Info powiedział, że sprawcą był około 60-letni mężczyzna. Został zatrzymany na Dolnym Śląsku. Służby trafiły do niego przez dokładną analizę treści udostępnionych w internecie. Na ich podstawie służby będą podejmować kolejne decyzje. Przypomnijmy, w niedzielę rano do służb ochrony państwa wpłynęła informacja o planowanym ataku na Donalda Tuska i wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Instrukcje na wypadek ataku w szkole mają trafić dziś do dyrektorów i nauczycieli. To w związku z zeszłotygodniowymi atakami młodocianych nożowników. Dziś nadal w kilku szkołach zawieszono zajęcia. O szczegółach Marcin Starzec.
4: Wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz zapowiedziała upowszechnienie instrukcji reagowania na atak z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Materiały powstały we współpracy z MSWiA, MON-em, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i ABW.
5: To jest instrukcja dla dyrektorów i nauczycieli, rzecz jasna.
4: Dziś rano ministerstwo spotka się też ze związkami zawodowymi.
5: Tak, żeby popracować nad tym, żeby jeszcze skuteczniej wspierać bezpieczeństwo.
4: Resort przygotował również wsparcie dla nauczycieli i rodziców, w tym webinary z psychiatrami. W związku z atakami, do których doszło w zeszłym tygodniu w Wyszkowie, dziś i jutro zajęć nie będzie w 9 szkołach na terenie miasta i gminy.
2: Niepokojące wieści o stanie zdrowia papieża. Podczas modlitwy Anioł Pański na placu Świętego Piotra Leon XIV powiedział, że lekarze wykryli u niego guzek w płucu w początkowej fazie. W najbliższych dniach podda się operacji jego usunięcia. Jeśli zastanawiacie się, czy wróci ciepła jesień, to jest światełko w tunelu. Najpierw jednak gorsze wieści. Do środy raczej pochmurno i wietrznie.
6: Nieco cieplej może zrobić się pod koniec tygodnia, szczególnie właśnie na zachodzie Polski. W piątek temperatura może wzrosnąć do około 17-18 stopni w tamtej części kraju.
2: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Taka pogoda utrzyma się do soboty. Od dziś do piątku w województwie mazowieckim odbywać się będą ćwiczenia pod kryptonimem Syrena 26. Uruchamiane będą syreny alarmowe. Chodzi o sprawdzenie funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
7: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę.
1: Muzycznego Radia słuchacie na 2 tygodnie przed zmianą czasu na zimowy. A propos czasu, to coraz dłuższe te noce, prawda? Do wschodu słońca ponad godzina, teraz 6:03, Muzyczne Radio, Zbyszek Deka, dzień dobry.

0: Poniedziałkowe spotkanie z Muzycznym Radiem 12 minut po godzinie 6. Witamy, dzień dobry.
1: Cześć, mówi Arek Kusowski. Słuchajcie, Muzycznego Radia, oni naprawdę kochają muzykę.

0: Muzyczne radio.
1: Października, poniedziałek, 12 października roku 1492 Krzysztof Kolumb dopłynął do archipelagu Bahamów. Mamy oficjalną datę odkrycia Ameryki. Dzisiaj też Dzień Kolumba, w związku z tym w Brazylii obchodzony jest z kolei Dzień Dziecka, a w Polsce Dzień Bezpiecznego Komputera. 12 października roku 1810 odbył się pierwszy Oktoberfest w Monachium, dożynki chmielowe w Bawarii. A w 1999 roku według szacunków ONZ urodził się 6-miliardowy mieszkaniec Ziemi. Dziś jest ich ponad 8 miliardów. Słuchacie nas wczesną porą, jest 6.15, dzień po niedzieli z bardzo dynamiczną pogodą, zmienną, ze słońcem i z deszczem, ale i ze śniegiem. W Karkonoszach spadł pierwszy w tym sezonie śnieg, w związku z czym można się dzisiaj spodziewać widoków białych szczytów, jeżeli rzeczywiście chmury odsłonią grzbiet Karkonoszy. Muzyczne radio, witamy w poniedziałek.

0: Jeszcze niedawno mieliśmy zrównanie dnia z nocą, gdy jedno i drugie trwało po 12 godzin, a teraz dzień, który nie potrwa już nawet 11 godzin. To 12 dzień października, to poniedziałek, na 80 dni przed końcym roku 2026.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Jeżeli teraz gdzieś jakieś utrudnienie na dolnośląskich drogach, to głównie wynikające z prowadzonych prac. Gdybyście jednak zauważyli albo dowiedzieli się o jakichś innych kłopotach na drodze, o wypadkach, korkach, objazdach, będziemy wdzięczni za informacje, które można słać na pod numer telefonu 757-646-646. Na drodze krajowej numer 8 między Łagiewnikami a Jordanowem Śląskim rozpoczął się remont nawierzchni. Do piątku w godzinach pracy ekipy będzie obowiązywać ruch wahadłowy i ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Na autostradzie A4 przypominamy, zamknięta jest południowa łącznica w kątach wrocławskich. Na zjeździe w kątach wrocławskich obowiązuje objazd wskazany przez drogowców. Na trasie S5 między MOP-em Folwark a Wrocławiem Północ prowadzone są prace utrzymaniowe i obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Na A4 w rejonie Godzieszowa i Bolesławca także należy zdjąć nogę z gazu, bo uszkodzoną mamy tam dylatację i powoduje to zwężenie i ograniczenie prędkości. Na drodze krajowej numer 30 w Lubaniu utrudnienia związane z wyłączeniem prawego pasa mają się zakończyć dzisiaj po południu.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: Powiało wczoraj, popadało na nizinach deszczem, w górach, w wyższych partiach śniegiem. Na dolnośląskich termometrach teraz od 6 do 10 stopni po południu. Temperatura dochodząca maksymalnie do 13-14 stopni, a więc cały czas nie za ciepło. W dalszym ciągu może wiać się miejscami mocniejszy wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie wynoszące 1016 hektopaskali ma dzisiaj rosnąć. Dziś najwięcej chmur na początku dnia, a potem zachmurzenie na ogół umiarkowane, nie powinno zabraknąć słońca. Czyste mamy powietrze. Na Śnieżce aktualnie minus 1 stopień, wiatr wiejący z prędkością dochodzącą do 80 km na godzinę. To zachodni wiatr.
1: Muzyczne radio.
2: Hi Poland, this is Garnik and you're listening Muzyczne Radio.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Po reklamie. Słuchasz muzycznego radia.

Nie zwalniamy tempa, to wszystko w lepszej sprawie, a sprawa jest taka, żeby postawić was w nogi, skutecznie postawić przy poniedziałku. 12 dzień października, 6:43 na zegarach.

0: Poniedziałek z Muzycznym Radiem, jest 6.50. Skoro tak...
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: A właśnie, najwyższa pora. Rozpoczynamy od baranów, które rozpoczną nowy tydzień od konkretnej decyzji, która uporządkuje ich najbliższe działania. Po południu spontaniczne spotkanie z kimś dawno niewidzianym. Byki mogą dostać szansę powrotu do pomysłu, na który wcześniej brakowało im czasu. W drugiej części dnia przestrzeń na spokojne przygotowania i znalezienie wsparcia wśród najbliższych. Bliźnięta będą potrzebowały skupienia, aby oddzielić przydatne wiadomości od zbędnego szumu. Po obowiązkach potrzebna przerwa od telefonu i chwila relaksu. Rakom życzliwa uwaga pomoże odzyskać wiarę we własne możliwości. Wieczorem okazja do zrobienia czegoś wyłącznie dla siebie, bez porównywania się z innymi. Lwy podejmą inicjatywę w grupie i przekonają innych do wspólnego celu. W relacjach szansa na większe zaufanie. Panny będą musiały skorygować plan, lecz ta zmiana ostatecznie ułatwi im pracę. Pod koniec dnia satysfakcja z elastycznego podejścia. Wagi poczują ulgę po szczerej odpowiedzi na pytanie, które długo odkładały. W sprawach osobistych więcej przejrzystości. Skorpiony mogą zauważyć okazję do naprawienia relacji małym, konkretnym gestem. Wieczorem możliwa cieplejsza atmosfera oraz przestrzeń na rozmowę. Strzelcy odkryją ciekawy temat, który zachęci je do poszerzenia wiedzy. Poza codziennymi sprawami dobry czas na poszukiwanie inspiracji. Koziorożce sprawnie uporają się z zaległą formalnością i odzyskają poczucie kontroli. W dalszej części dnia mniej napięcia i większa ochota na drobne przyjemności z bliskimi. Wodniki znajdą nowe zastosowanie dla pomysłu, który niedawno uznały za niepraktyczny. W otoczeniu szansa na zainteresowanego rozmówcę, a ryby będą musiały jasno powiedzieć, czego potrzebują, zamiast czekać na domysły otoczenia. Po południu okazja do spokojnego wyznaczenia granic. Co do osób urodzonych 12 października, to są uprzejme, przyjazne i trudno im przychodzi odmówić prośby otoczenia, dlatego łatwo podlegają wpływom innych ludzi i często z tego powodu tracą głowę. Nie zawsze też potrafią opanować swą zmysłową naturę. Są jednak bardzo uczuciowe, wrażliwe i opiekuńcze. Szczęśliwa cyfra 5, kamień szlachetny, topaz, a sprzyjający znak zodiaku to bliźnięta. Imieniny obchodzą dzisiaj Edwin, człowiek miły, przyjacielski, pomysłowy, Eustachy, spokojny, wygodny i spostrzegawczy, oraz Maksymilian, twórczy, wrażliwy i odważny. Oby tej odwagi starczyło w każdej sytuacji, oby pomyślności, radości wystarczyło też na co dzień. Składamy najlepsze życzenia i pozdrawiamy. Za 7.07 Muzyczne Radio w poniedziałek.

0: Artur Rojek, Judo ze swojej ostatniej płyty.
1: Muzyczne radio. Reklama. Wiodący producent i hurtownia materiałów budowlanych w regionie Janar Bis. Produkujemy bloczki betonowe, pustaki szalunkowe, stropy deriwa, systemy kominowe. Planujesz budowę? Zapraszamy do kontaktu i bezpłatnej wyceny Twojej inwestycji. U nas dobra jakość gratis. Janar Bis, Kościelniki Dolne, koło Lubania. Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
0: Siódma.
1: Czas na wiadomości.
2: 20 tysięcy mundurowych rusza na patrole, ciąg dalszy kontroli. Pacjent rzucił się na medyka w świętokrzyskim szpitalu. Skierowanie na CITO to coraz częściej fikcja. Powrót limitów z NFZ uderza w diagnostykę. Ewelina Walczak. 117 osób i ponad 65 tysięcy sprawdzonych szkół przez policję po atakach nożowników w ubiegłym tygodniu. W domach i plecakach szkolnych zatrzymanych osób służby znajdowały pistolety, nakulki, maczugi, noże i butelki z benzyną. Większość w zależności od wieku trafiała albo do aresztu tymczasowego, albo do schroniska dla nieletnich. Były też skierowania do szpitali psychiatrycznych. Także w tym tygodniu policja zapowiada m.in. kontrole i działania edukacyjne w szkołach. 20 tysięcy policjantów będzie sprawdzać podstawówki, szkoły średnie, a także uczelnie, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
3: Będziemy utrzymywać ten stan do czasu, kiedy będzie to niezbędne.
2: I jak podkreśla, ostatnie ataki to nie była zorganizowana grupa, żaden challenge, choć głównie młodych ludzi łączyła fascynacja przemocą, nazizmem i grami komputerowymi. Chwilę grozy w szpitalu w Skarżysku Kamiennej, gdzie 60-letni pacjent zaatakował nożem jednego z pielęgniarzy. Życiu poszkodowanego medyka na szczęście nie zagraża niebezpieczeństwo. Napastnik został już odizolowany i trafił do szpitala psychiatrycznego, a dokładne okoliczności ataku wyjaśnia teraz policja. Skierowanie na CITO traci na znaczeniu. Prawie milion Polaków w pilnych kolejkach. Pacjenci ze skierowaniem pilne na rezonans czy tomografię i tak czekają tygodniami na szybką diagnozę. Jak podaje Dziennik Rzeczpospolita, powołując się na nieoficjalne raporty NFZ, w zdrowotnych zatorach utknął już prawie milion chorych, bo zadłużone szpitale ograniczają przyjęcia. To bezpośredni efekt wiosennego przywrócenia limitów finansowanych przez fundusz, co według medyków nieuchronnie doprowadzi do wzrostu przedwczesnych zgonów. Pora rozejrzeć się za czujkami dymu i czadu, przypominają strażacy. Urządzenia te są potrzebne nie tylko w domach ogrzewanych węglem, ale także tam, gdzie są piecyki gazowe.
4: Te czujki możemy kupić w internecie. Koszt takiej czujki tlenku węgla to od 80 zł wzwyż. Nawet gdybyśmy wydali kilkaset złotych, to jest to inwestycja w nasze bezpieczeństwo i naszych najbliższych.
2: Mówi Łukasz Nowak z Opolskiej Straży Pożarnej. Z kolei lekarze apelują, nie zbierajmy grzybów, których nie znamy. Sezon trwa, ale szukając grzybów nie polegajmy na internecie, ostrzega Katarzyna Dziurna z mazowieckiego sanepidu.
5: Osobom początkującym radzimy wybierać grzyby rurkowe, czyli te, które pod kapeluszem mają charakterystyczną strukturę gąbki. Unikamy natomiast okazów bardzo młodych i starych. Wszelkie aplikacje traktujmy raczej jako ciekawostkę, na pewno nie jako wyznacznik w rozpoznawaniu gatunków.
2: Zebrane grzyby zawsze można też przynieść do sanepidu, tam fachowcy powiedzą nam, czy są jadalne, czy nie. I jeszcze maksymalne ceny paliwa na dziś. Litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 97 groszy, benzyny 98 7 zł 85 groszy, a maksymalna cena dla oleju napędowego to 8 zł i 6 groszy. To najwyższe ceny od wejścia w życie trzeciej edycji programu Ceny paliwa niżej.
6: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Ruszył turniej tenisowy w Wuhan, ostatni tysięcznik WTA w tym sezonie. Zobaczymy w nim ostatecznie trzy polskie singlistki. Magda Linet odpadła w eliminacjach, Magdalena Fręch też, ale dostała się do głównej drabinki jako szczęśliwa przegrana i dziś rano zagra z Mananchają Savankiau z Tajlandii. Jeśli wygra, to w drugiej rundzie zmierzy się z Igą Świątek, która ma wolny los w rundzie pierwszej. Maja Chwalińska na początek zagra z Egipcjanką Majar Sherif. A w Shenzhen trwa męski tysięcznik, do 1/8 finału awansował startował Hubert Hurkacz, który pokonał wczoraj Chińczyka Yi Zhu 6-2, 3-6, 6-3.
7: Nie był to łatwy przeciwnik, no i też po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę w kolejnym meczu, więc na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom swojej gry i troszkę lepiej zagrać, natomiast dzisiejszy przeciwnik też go bardzo agresywnie dobrze serwował i nie było łatwo wejść w rytm i dlatego też się troszkę ciężej grało, natomiast kolejne dobre zwycięstwo i walczę dalej.
6: O ćwierćfinał Hurkacz zagra jutro. Jego rywalem będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina. Legia Warszawa jako jedyny zespół w Ekstraklasie nie przegrała jeszcze w tym sezonie meczu. W 10. kolejce zespół Marka Papszuna pokonał Wisłę Kraków 2-0.
8: Byliśmy drużyną konkretną, mieliśmy więcej sytuacji, strzeliliśmy dwie bramki, nie pozwoliliśmy przeciwnikowi na zbyt wiele, właściwie tam jedna, dwie, może jakieś drobne sytuacje, 4 razy w ogóle doszli do jakichkolwiek możliwości, które mogły przynieść bramkę. My chyba tak licząc na szybko doszliśmy do 12.
6: Legia w tabeli jest trzecia, ma tyle samo punktów co Lech Poznań i 3 mniej od Górnika Zabrze. A w pozostałych wczorajszych meczach Pogoń Szczecin wygrała z Koroną Kielce 2-0, a Piast Gliwice pokonał Widzew Łódź 2-1. Max Verstappen z drugim zwycięstwem z rzędu, kierowca Red Bulla, był bezkonkurencyjny w wyścigu w Formuły 1 Grand Prix Singapuru. Holender był najszybszy także w sobotnim sprincie. To jego 73. wygrana w karierze. Drugi był wczoraj Charles Leclerc z Ferrari, a trzeci Kimi Antonelli z Mercedesa, który prowadzi w klasyfikacji generalnej. I jeszcze siatkówka. Projekt Warszawa wygrał 5. edycję międzynarodowego turnieju Bogdanka Volley Cup. W finale pokonał gospodarzy z Lublina 3-1.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Reklama. Uprawiasz kukurydzę lub rzepak? Agrofert Polska Elewator w Lwówku Śląskim kupi je od Ciebie. Oferujemy atrakcyjne ceny skupu, terminowe płatności oraz rzetelne warunki współpracy. Nie czekaj, zadzwoń 512 018 308. 512 018 308. Uwaga, szukamy osób do pracy przy suszeniu kukurydzy.
1: Czym jest Europejski Zielony Ład? Co dla polskich gmin i gospodarstw domowych oznacza strategia osiągnięcia neutralności klimatycznej? Zapraszamy 23 października o godzinie 9 do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na konferencję poświęconą tym zagadnieniom. Szczegóły na kpn.gov.pl. Konferencja realizowana w ramach projektu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego etap trzeci. Karkonoska Zielona Szkoła. Dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat-Środowisko 2021-2027.
0: Dołącz do zespołu Drexel Mayer i twórz z nami charakter nowoczesnej motoryzacji. Szukamy pracowników produkcji, magazynu, kontrolerów jakości, automatyków i mechaników. Oferujemy atrakcyjne benefity, prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie posiłków i bezpłatne dojazdy do pracy. Nie czekaj, aplikuj już dziś na drexelmayer.pl/kariera lub zadzwoń 75 619 83 45.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Zaprasza Ultima, dealer Skody w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106.
7: Skoda.
0: Po reklamie.
6: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Way Too Late, muzyczne radio w poniedziałek, jest 7.17.
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
2: Chińskie nie na prośby Unii Europejskiej. Produkcja elektryków w Europie tanieje, ale i tak jeszcze daleko do Chin. W tym programie zajmiemy się też dodatkowymi reflektorami halogenowymi. Ruszamy.
1: Autoradio.
2: Unia Europejska chciała zatrzymać gwałtowny wzrost importu chińskich hybryd bez rozpoczynania kolejnego sporu handlowego. Komisja Europejska liczyła, że chiński rząd zgodzi się na dobrowolne ograniczenie eksportu samochodów hybrydowych. Bruksela chciała, by udział hybryd w imporcie samochodów z Chin spadł z ponad 33% do około 15%. Dla Pekinu oznaczałoby to dobrowolną rezygnację z części bardzo perspektywicznego rynku. Według informacji podanych przez Financial Times, propozycja została jednak odrzucona, a unijni dyplomaci dowiedzieli się o decyzji tuż przed wizytą komisarza do spraw handlu Marosza Szewczowicza w Pekinie. To oznacza, że polubowne rozwiązanie, przynajmniej na obecnym etapie negocjacji, wyraźnie się oddaliło.
1: Aktualności.
2: Produkcja samochodów elektrycznych jeszcze niedawno oznaczała dla producentów konieczność opanowania wielu nowych procesów. Dziś sytuacja wygląda inaczej. Za zmianą stoją przede wszystkim postęp technologiczny oraz rosnąca skala produkcji, rozwój technologii, wytwarzania baterii oraz komponentów. Rosnące wolumeny również pomagają producentom. W 2025 roku na świecie wyprodukowano prawie 22 miliony samochodów elektrycznych, o 25% więcej niż rok wcześniej. W Unii Europejskiej produkcja zwiększyła się o 30% do blisko 3 200 tysięcy pojazdów. Co ważne, zwiększenie mocy produkcyjnych nie zawsze wymaga budowy nowych fabryk. Spośród 13 projektów produkcji modeli elektrycznych ogłoszonych w Unii Europejskiej w 2025 roku tylko 5 dotyczyło nowych zakładów. Pozostałe obejmowały modernizację istniejących linii, które mogą obsługiwać zarówno samochody spalinowe, jak i elektryczne. Niższe koszty produkcji zaczynają przekładać się również na ceny samochodów. W Niemczech średnia cena modeli bezemisyjnych spadła przed rokiem o około 6%. Elektryki nadal są jednak wyraźnie mniej dostępne cenowo od aut spalinowych. W Europie mniej niż 10% modeli elektrycznych kosztowało poniżej 30 tysięcy dolarów, podczas gdy w przypadku samochodów spalinowych udział takich modeli wynosił 25%. Niestety eksperci wskazują, że chociaż koszty produkcji elektryków w Europie spadają, a fabryki nabierają rozpędu, producenci ze starego kontynentu wciąż nie mogą spać spokojnie. Według ekspertów bezpośrednio średni koszt wytworzenia samochodu bateryjnego w Chinach jest o ponad 30% niższy niż w zachodnich gospodarkach.
1: Autoradio.
2: Temat stosowania w samochodach dodatkowych reflektorów halogenowych budził dużo wątpliwości. Nowe przepisy miały je rozwiać. W przypadku świateł przeciwmgłowych sprawa była jasna. Ułatwiają jazdę i tym samym podnoszą bezpieczeństwo. Sprawa dodatkowych halogenowych świateł drogowych jest bardziej skomplikowana. Chodzi zarówno o oślepianie jadących sprzeciwka, jak i dużą różnicę w oświetleniu drogi. Po wyłączeniu dodatkowych świateł wzrok kierowcy odbiera to jako duży deficyt i musi długo adaptować się do słabszego oświetlenia. Rozwiązaniem mają być fabryczne dodatkowe światła, które co prawda zmieniają zasięg, ale ich światłość pozostanie taka sama.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG. Poranek z muzycznym radiem.
3: Budzimy przebojowo.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Szukasz solidnego producenta i dostawcy peletu? Firma Czepiel z Lwówka Śląskiego oferuje doskonały pelet drzewny z trociny tartacznej, iglastej i liściastej. Lwówek Śląski, ulica Oświęcimska 68, telefon 697 988 189 oraz 75 713 6510.
3: Szukasz płyty, na którą polujesz od dawna? A może chcesz odkryć coś nowego? 16 i 17 października. Giełda winyli i płyt CD w Cuprum Arena. Przyjdź. Poszukaj. Posłuchaj. Znajdź swoją perełkę. Złap swój rytm. Cuprum Arena. Zapraszamy.
4: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Najpierw Bolesławiec, teraz Zittau. Wystawa Medycyna Przyszłości podróżuje po polsko-saksońskim pograniczu. Od 2 listopada możesz zwiedzić wystawę w Hochschule Zittau-Gerlitz przy Theodor Kerner Allee w Zittau. Eksperymentuj, odkrywaj i zobacz, jak nauka łączy ludzi po obu stronach granicy. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
5: Po reklamie.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
7: Jutro ładniej, ale i spokojniej. Dzisiaj jeszcze mocniej powieje. Powieje z północnego zachodu na termometrach aktualnie od 7 do 10 stopni. Popołudniową porą od 12 do 14 i taka temperatura powinna się utrzymywać w ciągu jeszcze kilku najbliższych dni. Dzisiaj najwięcej chmur o poranku, na początku dnia. Potem zachmurzenie ma być na ogół umiarkowane. Powietrze na Dolnym Śląsku, no przy tym silnym zachodnim wietrze mamy czyste. Na Śnieżce aktualnie minus 1 stopień, wiatr wiejący z prędkością do 80 km na godzinę. W Karkonoszach na Wierzchowinie wczoraj spadł pierwszy śnieg.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
8: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
7: Zapraszamy na raport regionalny, Jacek Rogulski.
9: Dzień dobry, zaczynamy dobrą informacją dla zmotoryzowanych. Tunel na Estrójce już otwarty, od wtorku był zamknięty po pożarze ciężarówki. Z tego powodu droga ekspresowa na odcinku między węzłami Bolków i Kamienna Góra Północ była zamknięta w obu kierunkach. Otwarcie tunelu planowano na dzisiaj, jednak testy systemu bezpieczeństwa udało się zakończyć wcześniej i ruch został przywrócony już w niedzielę. Oto szerokiej drogi.
8: Słuchacie raportu regionalnego.
9: To już ostatni dzień głosowania na projekty jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego 2027. Przypomnijmy, mieszkańcy mogą oddawać swoje głosy na wybrane projekty za pomocą platformy elektronicznej umieszczonej na stronie jbojeleniogora.pl lub osobiście w wyznaczonych punktach. Głosowanie potrwa do godziny 14, mówi Barbara Graczek z Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze.
10: Głos na projekty mogą oddawać wszyscy mieszkańcy miasta. Można głosować za pośrednictwem platformy internetowej jbojeleniogora.pl lub też w punktach wyznaczonych do głosowania Centrum Obsługi Klienta przy ulicy Ptasiej 6A, Wydział Rozwoju Miasta, Plac Ratuszowy, pokój 208, Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska, Czytelnia przy ulicy Bankowej oraz Filii przy ulicy Różyckiego, przy placu Piastowskim, przy ulicy Cieplickiej, przy ulicy Wrocławskiej i Muzeum Miejskie Dom Gerharda Hauptmana. Jeżeli mieszkańcy głosować będą przez platformę, z jednego numeru telefonu mogą oddać maksymalnie 3 głosy, a na przykład za dzieci, które nie mają telefonów komórkowych, mogą zagłosować rodzice.
9: Lista zadań przyjętych do realizacji w ramach jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego na rok 2027 zostanie ogłoszona do 28 października. Więcej zieleni, więcej cienia i skuteczniejsze gromadzenie deszczówki. Tego chcą mieszkańcy Lubina, którzy wzięli udział w konsultacjach dotyczących przystosowania miasta do zmian klimatu. Ich głos pomoże wyznaczyć kierunki ekologicznych działań na najbliższe lata. O szczegółach mówi Joanna Dziubek, rzeczniczka prezydenta Lubina.
11: Aż 237 osób wypełniło sierpniową ankietę w ramach konsultacji dotyczących adaptacji miasta do zmian klimatycznych. Wiemy, że tak duży odzew to wyraźnie więcej niż w podobnych ankietach w innych miastach i cieszy nas szczególnie takie zaangażowanie, ponieważ Lubinianie poświęcili swój czas, żeby dokładnie opisać, co i gdzie chcieliby zmienić, proponując też swoje pomysły. I dzięki temu plan powstanie na podstawie tego, co mieszkańcy faktycznie widzą na co dzień.
12: W konsultacjach najczęściej uczestniczyli mieszkańcy w wieku od 35 do 54 lat, a kobiety kobiety i mężczyźni byli reprezentowani niemal porówno. Blisko 90% ankietowanych opowiedziało się za większą ilością zieleni i zatrzymywaniem deszczówki w miejscu opadów. Mieszkańcy wskazywali też na potrzebę przeciwdziałania suszy i edukacji ekologicznej. Zadeklarowali również gotowość do współpracy z władzami miasta. Lubin, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
9: Do grona klubów partnerskich Akademii Piłkarskiej Miedzi Legnica dołączyła Polonia Środa Śląska. To kolejny ważny krok w rozwoju piłki nożnej w regionie.
13: Warto podkreślić, że w związkach między klubami musi to być krok mocno przemyślany. Dzięki tej umowie trenerzy będą mogli doskonalić wspólnie swój warsztat poprzez staże czy treningi pokazowe. Zawodnicy ze średzkiego klubu będą uczestniczyć w treningach czy sparingach z rówieśnikami z Miedzi. Chciałbym podziękować prezesowi Tomaszowi Brusile za to, że nasz jubileusz 80-lecia MLKS Polonia Środa Śląska miał tak świetną i zacną oprawę. To słowa Mariusza Kargola, prezesa Polonii Środa Śląska. Międzyklubowa współpraca nie ograniczy się wyłącznie do działań szkoleniowych. Poszerzanie bazy klubów partnerskich Miedzi Legnica to również budowa lokalnej społeczności piłkarskiej i działania skierowane w stronę kibiców. Jak występ pierwszego zespołu Miedzianki w meczu jubileuszowym, uświetniającym 80-lecie Polonii. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
9: Kolejny raport już o 8.30.
8: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
14: Hey, my name is Gabry Ponte and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
1: Certyfikowany salon Optyk N1 Marta Modzelewska oferuje do sprzedaży i montażu szkła do leczenia krótkowzroczności dla dzieci i młodzieży Mio Smart. Na miejscu bezpłatne badanie wzroku. Optyk N1 w Lubaniu Wrocławska 5 i w Zgorzelcu Warszawska 29. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.
2: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w superformie?
3: Poznaj mój sekret, czarnuszkę CCD.
2: A co to znaczy CCD?
3: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
4: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
5: Od Oleofarm.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w mini formie.
0: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na

0: adolinanoteci.pl. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda JQ. Już 15 października poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję. W programie prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe. O Moda JQ. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
2: Zaprasza Ultima Auto, dealer o Moda JQ w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106C i w Wałbrzychu, ulica Gałczyńskiego 4.
3: Po reklamie.

0: Portfel. Na program zaprasza sponsor Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl.
1: To jest magazyn Portfel. Krzysztof Szwałek, dzień dobry. Zapraszam na informacje. Przepisy, podatki i sytuacja gospodarcza w Polsce nie sprzyjają zakładaniu własnej firmy, tak uważa ponad połowa Polaków ankietowanych w sondażu Dziennika Gazety Prawnej. Odmiennego zdania jest 1/4 respondentów, przy czym tylko co 20 nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Większym entuzjazmem w kwestii prowadzenia własnego biznesu wykazują się mężczyźni niż kobiety, dużo zależy też od wieku. Starsi wyraźnie tracą ochotę na ryzyko. Według ostatnich danych Eurostatu na koniec 2024 roku w naszym kraju działało 2 820 000 aktywnych firm, to ponad 8% wszystkich istniejących w Unii Europejskiej. A skoro mowa o Eurostacie, poznaliśmy właśnie najnowsze dane na temat podróżowania Polaków. Rok 2025 był rekordowy, jeśli chodzi o liczbę wypraw z co najmniej jednym noclegiem. Wypoczynkowych, prywatnych i służbowych podróży odbyliśmy aż 71 milionów, o 5% więcej niż rok wcześniej. Ewidentnie uwielbiamy swojskie klimaty. Pod względem liczby wyjazdów organizowanych w granicach własnego kraju jesteśmy na 7. miejscu w Europie. Chętniej we własnym państwie czas spędzają jedynie Rumuni, Grecy, Włosi, Hiszpanie, Francuzi i Portugalczycy. Dane wyraźnie mają związek z wielkością kraju. Poza granicę najchętniej wybierali się mieszkańcy mniejszych państw, m.in. Luksemburga, Malty czy Słowenii. Za niewiele ponad tydzień ruszy nabór wniosków na przydomowe magazyny energii i ciepła. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska będzie dotował zakup i montaż tych urządzeń. Magazyny energii powinny mieć pojemność minimum 10 kWh, a magazyny ciepła co najmniej 100 litrów. Na wsparcie państwo przeznaczy 1 000 000 000 zł, a skorzystać z niego będą mogli posiadacze instalacji fotowoltaicznych. Kto rozlicza się w systemie Net Billing, będzie mógł liczyć na 16 000 zł, a korzystający z systemu Net Metering będą mogli otrzymać do 8 000. Wnioski przyjmowane będą od 20 października, a teoretycznie do końca września przyszłego roku. Pieniędzy może jednak zabraknąć dużo wcześniej.
0: Pora dla inwestora.
1: Na GPW w piątek chętnych do kupowania akcji nie brakowało, wszystkie indeksy zakończyły dzień nad kreską. WIG20 zyskał 1,37% i ma 4186 punktów. Najmocniej drożały akcje PGE i KGHM. Blisko 8% spadek wartości zanotował wrocławski KRUK. Na rynku walutowym osłabienie złotego, za euro w internetowych kantorach zapłacimy średnio 4,40 zł, za funta 5,20 zł, a za franka 4,73 zł. Dolar w kantorach kosztuje zwykle 3,93 zł, a za 100 czeskich koron zapłacimy 18,10 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
0: Portfel. Na program zaprasza sponsor Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl. Słuchasz muzycznego radia.

0: Muzyczne Radio jest 7.55, to był James Blunt.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
0: Mapy Targeo wskazują na korkującą się zarówno S5, jak i S8 na północ od Psiego Pola. To wszystko w kierunku południowym. Tutaj jest zapewne duże natężenie ruchu o poranku. Na A4 między Godzieszowem i Bolesławcem obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę, a więc i tu utrudnienia. A4 w dalszym ciągu zamknięta, południowa łącznica na węźle Kostomłoty, przypominamy. Kąty Wrocławskie, przepraszam. Na drodze krajowej numer 8 między Łagiewnikami a Jordanowem Śląskim rozpoczął się remont nawierzchni w godzinach od 7.30 do 16.00. Ma obowiązywać tam ruch wahadłowy i ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Zwężenie także na rondzie w Magnicach. I jeszcze A18, 55 km autostrady między Luboszowem a Golnicami w kierunku Olszyny. Tutaj mamy wymianę paneli na moście nad autostradą i zwężenie do lewego pasa. Muzyczne Radio. Przypominamy nasz numer telefonu 757-646-646.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
2: Cześć, z tej strony Kasia
3: i Jacek,
2: czyli zespół Kwiat Jabłoni.
3: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.

0: Nocne Radio. Reklama. Dynamiczna wymiana oleju w automatycznych skrzyniach biegów w najlepszej cenie w Jeleniej Górze. Szybkie terminy, fachowa obsługa i doradztwo. Q-Service, autoserwis Bieniarz. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej o promocjach na Facebooku. Dynamiczna wymiana oleju tylko w Q-Service, autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra, Wolności 150.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Wiecie, co oznaczają słowa Sigma, Cringe albo Rel? A pamiętacie prywatki, adapter i trzepak? Dwa różne światy? Niekoniecznie. Słowa mogą łączyć pokolenia. Zapraszamy na Językowe Mosty. 5 podcastów, w których młodzież i seniorzy poznają swoje słowa, historie i doświadczenia. Startujemy 12 października. Słuchajcie nas w poniedziałki i czwartki. Projekt Słowa mają moc, więc znajdźmy wspólny mianownik realizowany przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę imienia Zenona Bernackiego w Pielgrzymce. Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Polszczyzna – Bogactwo Różnorodności, realizowanego przez Instytut Różnorodności Językowej Rzeczypospolitej. Więcej informacji na stronie Gminnego Centrum Kultury w Pielgrzymce.
6: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
7: Stolik z widokiem? W naszej restauracji właściwie każdy.
8: Jestem Piotr Purol, szef kuchni restauracji Widok. Moje zadanie? Sprawić, żeby kuchnia dorównywała widokowi.
7: Restauracja Widok w Sosnówce. Warto tu zostać na dłużej. Zapraszamy Państwa serdecznie. Marta Klepka
8: i Piotr Purol.
9: Po reklamie.
10: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
11: 8.
10: Czas na wiadomości.
12: Znamy pierwsze ruchy nowego prezydenta Krakowa. Są nowe informacje na temat mężczyzny, który groził zamachem na premiera. Nastolatki bez dostępu do TikToka. Nowe przepisy mogą wejść w życie jeszcze w tym roku. Ewelina Walczak. Zwycięzca uzupełniających wyborów na prezydenta Krakowa ma już plan na najbliższe dni. Najważniejsze będą rozmowy z radnymi i ich poparcie dla projektów, które zamierza realizować.
13: Szykujemy, rozmawiamy ze swoimi współpracownikami o tym, kto z nich będzie wiceprezydentem, kto będzie ze mną współpracował, ale też od razu rozpoczniemy rozmowy z radnymi z poszczególnych klubów, nie ma co czekać.
12: Mówi Łukasz Gibała. Nowy prezydent zapowiedział też przywrócenie poprzedniej taryfy biletowej. Służby analizują dane i badają kontakty 60-latka, który groził przeprowadzeniem zamachu na premiera Donalda Tuska oraz szefa resortu obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. O czym więcej, Tomasz Fęskę.
14: Premier o możliwym zagrożeniu został poinformowany wczoraj rano. Rzecznik koordynatora służby Jacek Dobrzyński kilka godzin później przekonywał, że sprawa była na tyle poważna, że rządzący zdecydowali się ujawnić informacje o niej opinii publicznej. Podobnych gruźb jest dużo, ale Służba Ochrony Państwa, która pierwsza oceniała zgłoszenie o zagrożeniu, uznała, że jest ono prawdopodobne.
15: Oni potrafią oddzielić ziarno od plew i informację fake newsową, informację, która może wydawać się jakimś żartem, wyłapywać informacje, które stanowią naprawdę realne zagrożenie.
14: Mówił Jacek Dobrzyński jeszcze przed informacją o zatrzymaniu mężczyzny. Według Gazety Wyborczej zapowiedź zamachu miała zawierać dane dotyczące adresów, pod którymi mogą przebywać premier i wicepremier oraz ich planów w najbliższym czasie. Dlatego sygnał został potraktowany wyjątkowo. kierunkowo.
12: Będzie nowa ustawa, która skutecznie będzie chronić dzieci przed zakładaniem kont na platformach społecznościowych i to osoby nawet do 15 roku życia. W tej sprawie trwają prace w resortach edukacji i cyfryzacji. Nowe przepisy wejdą w życie prawdopodobnie do końca roku. Obecne są iluzoryczne, bo nawet 1,5 miliona dzieci poniżej 13 roku życia ma konta na platformach społecznościowych. Polska propozycja ma być omawiana też w Komisji Europejskiej i na pewno czeka polski rząd batalia z amerykańskimi właścicielami platform społecznościowych. Na autostradzie A2 pomiędzy Łodzią a Warszawą będą dwa odcinkowe pomiary prędkości i to o rekordowej długości. Nie będą to nowe urządzenia, ale sprzęt z odzysku. Główny Inspektorat Transportu Drogowego przeniesie je z dwóch miejsc na Śląsku i Starnowa, gdzie nie są już potrzebne. Powodem jest rozbudowa autostrady A2 o trzeci pas w obu kierunkach. Odcinkowy pomiar ma wymusić na kierowcach zdjęcie nogi z gazu, mówi Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
9: Zwiększenie bezpieczeństwa osób pracujących w trakcie tego remontu.
12: Odcinkowy pomiar zostanie też przeniesiony na obwodnicę Gdańska. Dziś Komitet Noblowski ogłosi laureata lub laureatów tegorocznego ekonomicznego Nobla, czyli Nagrody Banku Szwecji w dziedzinie nauk ekonomicznych. Wyróżnienie zostało ufundowane przez Bank Centralny Szwecji i od 1969 roku jest ono za zgodą Komitetu Noblowskiego przyznawane wraz z pozostałymi nagrodami, pomimo że Alfred Nobel nie przewidział go w swoim testamencie i nie jest ono formalnie Nagrodą Nobla.
11: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Próba generalna przed startem siatkarskiej Ekstraklasy dla Projektu Warszawa. Brązowi medaliści poprzedniego sezonu w półfinale Bogdanka Volley Cup pokonali Volley Lublana 3-1, a w finale gospodarzy z Lublina także 3-1, mówi atakujący projektu Bartosz Gomułka.
16: W obu meczach troszkę taki niemrawy początek z tej strony, ale no na pewno fajnie się sprawdzić przed sezonem na pełnej hali, bo to wiadomo, że też ludzie jakoś tam dodatkową presję czy stres powodują, więc fajnie było się sprawić na pełnej hali. Czekamy już, nie możemy doczekać piątku na pierwszy mecz z Olsztynem. Mam nadzieję, że hala na Torwarze będzie pełna.
11: Bogdanka Luk Lublin w finale przegrała, ale trzeba zaznaczyć, że grała bez liderów Wilfredo Leona i Rana Takahashiego. W tym sezonie zamierzamy walczyć o pełną pulę, mówi atakujący Kevin Sasak.
17: Zdajemy sobie sprawę, jak mocna w tym sezonie będzie Tauroliga, ale myślę, że też mamy swoje atuty i będziemy starać się walczyć o medale, walczyć o superpuchar, walczyć w Pucharze Polski.
11: Nowy sezon ligowy ruszy w Polsce w piątek. Legia Warszawa górą w klasyku piłkarskiej Ekstraklasy. Stołeczny zespół po golach Łukasza Zjawińskiego i Rafała Adamskiego pokonał Wisłę Kraków 2-0. Legia jest jedyną drużyną, która nie przegrała w tym sezonie meczu, ale w tabeli jest trzecia za Górnikiem Zabrze i Lechem Poznań. W pozostałych wczorajszych meczach Pogoń Szczecin wygrała z Koroną Kielce 2-0, a Piast Gliwice pokonał Widzew Łódź 2-1. W Anglii wciąż znakomicie spisuje się Manchester City, który wygrał wszystkie mecze. Wczoraj w hicie kolejki pokonał Liverpool 3-0. Dla The Reds była to pierwsza porażka w sezonie. Broniący tytułu Arsenal wygrał w sobotę z Leeds 2-1 i do City w tabeli traci 3 punkty. Piłkarki ręczne z Lublina 33. sezon z rzędu zagrają w europejskich pucharach. W tym sezonie w Lidze Europejskiej, bo w decydującej rundzie eliminacji MKS wyeliminował Piotrkowie. Wczoraj w Piotrkowie Trybunalskim Lublinianki wygrały 32-27, a u siebie różnicą 12 bramek. W Lidze Mistrzów Polskę reprezentować będzie Zagłębie Lubin.
10: To były wiadomości. Muzyczne radio.
18: Kochamy muzykę.

0: To jest muzyczne radio.
1: Reklama. Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa. Sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
2: Kontenery, które idealnie nadają się na cele biurowe, socjalne, magazynowe lub na wymarzony domek letniskowy, znajdziesz w nowo otwartym porcie kontenerowym w Godzieszowie. Solidne konstrukcje i wszechstronne zastosowania. Oferujemy transport pod wskazany adres. Znajdziesz nas w Godzieszowie za stacją Orlen. Szczegóły: telefon 537 012 000. Port kontenerowy Godzieszów. Zapraszamy.
3: Jesienna wyprzedaż u Barabasia. Budujesz albo remontujesz? Zgarnij super rabaty na kostkę brukową i płyty tarasowe prosto od producenta. I do tego projekt gratis. Promocja przez cały październik. Nie czekaj do wiosny. Odwiedź nasz ogród wystawowy. Firma Barabaś w Lubinie.
4: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
5: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
4: A co to znaczy CCD?
5: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
4: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Olo.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
1: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Po reklamie.
8: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Kręci się ziemia, Leon Krześniak, Muzyczne Radio, jest 8:20.
1: Muzyczne Radio.
0: Mamy poniedziałek, mamy już 12 dzień października, 12 października roku 1970, a więc 56 lat temu na nowojorskim Broadwayu odbyła się premiera rokopery Jesus Christ Superstar autorstwa Andrew Lloyd Webbera i Tima Rice'a. Musical przedstawiający ostatni tydzień życia Chrystusa. Musical, któremu sukces gwarantowała chociażby obsada w roli Jezusa, człowiek, który jeszcze kilka dni temu wyśpiewał przed publicznością polską, publicznością w Łodzi, największe przeboje zespołu Deep Purple. Ian Gillan jako Judasz, zaś Murray Head. Na podstawie tego musicalu w 1973 roku powstał słynny film w reżyserii Normana Jewsona. Dzisiaj rocznica urodzin Luciano Pavarottiego, który przyszedł na świat 12 października roku 1935. Słynny śpiewak operowy zmarł w 2007 roku. 12 października roku 1948 zaś urodził się Rick Parthiv, gitarzysta, muzyk zespołu Status Quo, który zmarł 10 lat temu. A 64. urodziny obchodzi dzisiaj Chris Botti, słynny trębacz jazzowy, smooth jazzowy, który nagrywał z takimi artystami jak Aretha Franklin, Chaka Khan, Bette Midler, Bob Dylan, Paul Simon. No i oczywiście współpracował ze Stingiem, występował podczas jego trasy Brand New Day ćwierć wieku temu. Nagrywali wspólnie piosenki, utwory. Dziś przypomnimy sobie brzmienie jego trąbki w piosence wyśpiewanej przez Sean Colvin. All Would Envy z Chrisem Bottim, kończącym dziś 64 lata. Muzyczne Radio.

0: Reklama. Pomysł na jednodniową wycieczkę? Kierunek Budziszyn. Od 14 września do 28 października w technologii und Gründerzentrum przy Preuschwitzerstrasse możesz bezpłatnie odwiedzić interaktywną wystawę Medycyna Przyszłości. Bioprotezy, nanoroboty i technologie sterowane wzrokiem. Tutaj nauki naprawdę można doświadczyć. Połącz zwiedzanie Saksonii z odkrywaniem efektów polsko-niemieckiej współpracy. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2022. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Stłuczka? Uszkodzone auto? Nie wiesz co dalej? Pamiętaj, to ty decydujesz, gdzie naprawiasz swój samochód. Nie daj się przekonać, że musisz naprawiać auto we wskazanym miejscu. Masz wybór. Wybierz profesjonalny serwis blacharsko-lakierniczy. Kompleksowo zajmiemy się twoim autem od oględzin szkody przez naprawę aż po odbiór. Zadbamy, żeby samochód wrócił do ciebie jak nowy. Ultima Auto. Jelenia Góra, ulica Fałata 1.
7: Po reklamie.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
8: Cieplej powinno zrobić się w czwartek, w piątek. Już jutro powinno zrobić się spokojniej. Wiatr powinien znacznie osłabnąć. Dziś jeszcze powieje dość mocno z północnego zachodu. Jutro zdecydowanie więcej słońca, ale tego słońca i dzisiaj myślę nie zabraknie. Bardziej popołudniową porą. Pierwsza część dnia przewaga chmur. Na termometrach od 7 do 10 stopni. Popołudnie z temperaturą od 12 do 14 stopni. Ciśnienia ma dzisiaj dość szybko rosnąć. Aktualnie na Dolnym Śląsku średnio 1018 hektopaskali. Powietrze mamy dzisiaj czyste.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
9: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
8: Pora na kolejne doniesienia z regionu. Jacek Rogulski.
10: A na początek tragiczny finał rodzinnej kłótni. Dramat rozegrał się w niedzielę w jednym z mieszkań w kamienicy przy ulicy Fredry w Legnicy. Według ustaleń śledczych pomiędzy małżonkami wywiązała się gwałtowna kłótnia. W jej trakcie 58-letni mężczyzna zadał swojej żonie nożem kilka śmiertelnych ciosów. Po dokonaniu zbrodni sprawca uciekł z mieszkania, ale szybko został zatrzymany przez policjantów. Okoliczności tragedii wyjaśniają śledczy pod nadzorem prokuratora. Do sprawy powrócimy.
9: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
10: A teraz Wałbrzych, gdzie trwa wielkie miejskie sadzenie drzew. Obchodzono w tym roku 600. rocznicę uzyskania praw miejskich. Przybędzie ich tam 6 tysięcy. Materiał Jacka Zycha.
7: Tak, z tym, że muszę dodać, że wspomnianych 6 tysięcy to tylko część, jaka zostanie posadzona w lasach należących do gminy. W samym mieście przybędzie ich w tym roku kolejnych 600. W piątek pracownicy MZUK i uczniowie pierwszego liceum ogólnokształcącego posadzili prawie 2 tysiące buków w lesie na Nowym Mieście.
11: Buki są drzewami, które rosną po 400-500 lat. Rosną dosyć szybko i myślę, że zostanie to na parę pokoleń.
7: To Michel Ligus, ogrodnik miejski Wałbrzycha. Sadzenie buków to część procesu zastępowania wymierających w wałbrzyskich lasach świerków drzewami rodzimymi. Do dzisiejszej akcji włączyli się uczniowie pierwszego liceum ogólnokształcącego właśnie z Nowego Miasta.
12: Jest to bardzo fajna akcja. Absolutnie chętnie tutaj przyszli dzisiaj sadzić drzewa. Dziewczyny już po drodze tutaj wymyśliły, jakie imiona nadadzą drzewom, które będą sadziły. Także mają tą świadomość, że drzewo pozostanie wiele lat i będą może za jakieś kilka lat przychodzić do parku i oglądać tą robotę, którą dzisiaj wykonują.
7: A to Joanna Ławniczak, nauczycielka biologii z pierwszego LO w Wałbrzychu. Na koniec warto dodać, że Wałbrzych jest jednym z najbardziej zalesionych miast w Polsce. Powierzchnia komunalnych lasów leżących w granicach administracyjnych miasta przekracza 520 hektarów. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
10: Na koniec jeszcze sport i same dobre informacje dla kibiców Karkonoszy. W meczu 12. kolejki Betclic trzeciej ligi grupa trzecia Karkonosze Jelenia Góra podejmował lidera BKS Sparte Katowice. Faworytem spotkania byli goście, którzy chcieli powiększyć serię 10 spotkań bez porażki. Już w pierwszej połowie utrudnili sobie zadanie, gdy wychodzącego sam na sam zawodnika gospodarzy nieprzepisowo powstrzymał Jakub Załucki. Decyzja arbitra głównego nie mogła być inna jak czerwona kartka dla obrońcy Sparty. Mimo gry w osłabieniu katowiczanie nie postawili na obronę. W wielu fragmentach gry, szczególnie w drugiej połowie, prowadzili oblężenie bramki strzeżonej przez Mikołaja Kwiatka. Dopiero w 85. minucie miejscowi doczekali się gola na wagę 3 punktów, którego autorem był Jakub Piątek. Brawo, mówi Patryk Szmik, trener Karkonoszy.
13: Bardzo cieszy zwycięstwo. Myślę, że takiego zwycięstwa potrzebowaliśmy. Przepchnęliśmy spotkanie i to też jest ważne, żeby takie mecze umieć przepchnąć. Przeciwnik bardzo wymagający, nawet grając w niedowadze jednego zawodnika, był bardzo intensywny, dużo biegał, dużo nam przeszkadzał, co na pewno nie ułatwiało nam złapania takiego płynnego rytmu, ale finalnie wygrywamy i na pewno bardzo się z tego cieszymy.
11: No ten mecz pokazał, jak potrafimy być mocną drużyną, nawet grając jednego mniej.
10: Bartosz Kucharski, bramkarz Sparty Katowice.
11: Ze względu na to, że nawet w niedowadze tworzyliśmy swoje sytuacje, byliśmy w stanie momentami prowadzić grę, nie baliśmy się przeciwnika i naprawdę szacun dla chłopaków za pozostawienie w dzisiejszym dniu zdrowia na boisku. Finalnie nie wygrywamy, bardzo szkoda, na pewno są rzeczy do analizy, ale tak jak mówię, myślę, że możemy być dumni z siebie, bo to, ile charakteru dzisiaj tutaj pokazaliśmy, no to myślę, że mało która drużyna w tej lidze może pokazać.
10: No to teraz czekamy na kolejne zwycięstwa Karkonoszy, a kolejny raport o 9.30.
14: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
9: Pogoda w górach.
15: Dzień dobry. W szczytowych partiach Karkonoszy zaczyna się robić chłodno i zaczyna, no może nie zimowo, temperaturę na Śnieżce mamy minus 1 stopień i na szczycie Śnieżki pokrywa śniegu wynosi 2 cm, więc ta temperatura nam mocno spadła. Mamy od minus 1 do 5 stopni w szczytowych partiach Karkonoszy. Wiatr zachodni w porywach do 21 metrów na sekundę, co zdecydowanie obniża temperaturę odczuwalną. Widzialność ograniczona do 30 metrów, zachmurzenie duże i na tą chwilę bez opadów, natomiast szlaki na pewno są mokre i śliskie. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 5 do 9 stopni, wiatr zachodni słaby, widzialność dobra, zachmurzenie duże, występowały opady mrzawki, więc szlaki będą mokre dobre i śliskie. Jeśli chodzi o prognozę na dzień dzisiejszy, to zachmurzenie przez cały dzień będzie duże, z większymi przejaśnieniami. Możliwe przelotne opady deszczu. Przypominam o dobrym przygotowaniu się przed wyjściem w górę, o tym, że dzień jest coraz krótszy. Przypominam również o zainstalowaniu aplikacji Ratunek. Życzę dobrego dnia ze stacji centralnej GOPR Karkonosze, ratownik dyżurny Piotr Maczuga.
10: Jeszcze Polana Jakuszycka, temperatura w granicach 5 stopni. Teraz w ciągu dnia niewiele więcej, bo do 8 kresek. Dzień będzie w zasadzie pochmurny i deszczowy, ale w ciągu dnia opady ustaną, a zachmurzenie nieco się zmniejszy, choć słońce nie będzie widoczne. Wiatr słaby i umiarkowany z silnymi porywami. Na Stogu Izerskim teraz około 4 stopni. Dzisiaj maksymalnie nie więcej niż 6 kresek. W

0: myself.
1: Reklama. Wasz ulubiony konkurs powrócił do salonów Toyota Nowakowski. Zamawiając samochód w jednym z naszych salonów, bierzesz udział w konkursie, w którym do wygrania jest drugie auto na rok, tygodniowe wakacje dla dwojga albo trzyletni pakiet serwisowy. Brzmi jak dobry powód, żeby wybrać Toyotę? Odwiedź salon Toyota Nowakowski, zamów swój samochód i sprawdź szczegóły konkursu. Toyota Nowakowski, dealer numer 1 na Dolnym Śląsku.
2: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz. Aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj w apartamentach Sudetia w Jeleniej Górze i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.apartamenty-sudetia.pl.
3: Dołącz do zespołu Drexel-Meyer i twórz z nami charakter nowoczesnej motoryzacji. Szukamy pracowników produkcji, magazynu, kontrolerów jakości, automatyków i mechaników. Oferujemy atrakcyjne benefity, prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie posiłków i bezpłatne dojazdy do pracy. Nie czekaj, aplikuj już dziś na drexelmeyer.pl/kariera lub zadzwoń 75 619 83 45.
4: Fit Style. Sieć klubów fitness z Dolnego Śląska. Duże, nowoczesne kluby z wygodnym parkingiem. Przestronne siłownie, zajęcia grupowe i trenerzy personalni. Trenuj z nami w Bolesławcu, Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Polkowicach i Legnicy. A już w listopadzie otwieramy nowe kluby w Oławie i Dzierżoniowie. Kup karnet w przedsprzedaży i bądź z nami od pierwszego dnia. Fit Style. Ruch, który łączy.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep maślan

0: To preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
2: Lidl, to się opłaca. Muzyka i głos AI.

0: Nocne Radio. Portfel. Na program zaprasza sponsor Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl.
1: To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek, dzień dobry, zapraszam na informacje. Przepisy, podatki i sytuacja gospodarcza w Polsce nie sprzyjają zakładaniu własnej firmy, tak uważa ponad połowa Polaków ankietowanych w sondażu Dziennika Gazety Prawnej. Odmiennego zdania jest 1/4 respondentów, przy czym tylko co 20 nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Większym entuzjazmem w kwestii prowadzenia własnego biznesu wykazują się mężczyźni niż kobiety, dużo zależy też od wieku. Starsi wyraźnie tracą ochotę na ryzyko. Według ostatnich danych Eurostatu na koniec 2024 roku w naszym kraju działało 2 miliony 820 tysięcy aktywnych firm, to ponad 8% wszystkich istniejących w Unii Europejskiej. A skoro mowa o Eurostacie, poznaliśmy właśnie najnowsze dane na temat podróżowania Polaków. Rok 2025 był rekordowy, jeśli chodzi o liczbę wypraw z co najmniej jednym noclegiem. Wypoczynkowych, prywatnych i służbowych podróży odbyliśmy aż 71 milionów, o 5% więcej niż rok wcześniej. Ewidentnie uwielbiamy swojskie klimaty. Pod względem liczby wyjazdów organizowanych w granicach własnego kraju jesteśmy na 7. miejscu w Europie. Chętniej we własnym państwie czas spędzają jedynie Rumuni, Grecy, Włosi, Hiszpanie, Francuzi i Portugalczycy. Dane wyraźnie mają związek z wielkością kraju. Poza granicę najchętniej wybierali się mieszkańcy mniejszych państw, m.in. Luksemburga, Malty czy Słowenii. Za niewiele ponad tydzień ruszy nabór wniosków na przydomowe magazyny energii i ciepła. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska będzie dotował zakup i montaż tych urządzeń. Magazyny energii powinny mieć pojemność minimum 10 kWh, a magazyny ciepła co najmniej 100 litrów. Na wsparcie państwo przeznaczy 1 mld zł, a skorzystać z niego będą mogli posiadacze instalacji fotowoltaicznych. Kto rozlicza się w systemie Net Billing, będzie mógł liczyć na 16 tysięcy złotych, a korzystający z systemu Net Metering będą mogli otrzymać do 8 tysięcy. Wnioski przyjmowane będą od 20 października, a teoretycznie do końca września przyszłego roku. Pieniędzy może jednak zabraknąć dużo wcześniej.
0: Pora dla inwestora.
1: Na GPW w piątek chętnych do kupowania akcji nie brakowało, wszystkie indeksy zakończyły dzień nad kreską. WIG20 zyskał 1,37% i ma 4186 punktów. Najmocniej drożały akcje PGE i KGHM. Blisko 8% spadek wartości zanotował wrocławski KRUK. Na rynku walutowym osłabienie złotego, za euro w internetowych kantorach zapłacimy średnio 4,40 zł, za funta 5,20 zł, a za franka 4,73 zł. Dolar w kantorach kosztuje zwykle 3,93 zł, a za 100 czeskich koron zapłacimy 18 zł i 10 groszy. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
0: Portfel. Na program zaprasza sponsor Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl. Radio.
2: I tak oto wspólnie rozpoczęliśmy nowy tydzień, nowy dzień. Za chwilę Sebastian Wysoczański w Muzycznym Radiu. Ja dziękuję, Zbyszek Deka. Słyszymy się jutro.

odkąd u ciebie taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak na raz, ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerni,

0: Reklama. Kopcenie z rury? Spadek mocy? To znak, że filtr DPF i twoi sąsiedzi wołają o pomoc. Umów się na wizytę w serwisie DPF w Lubaniu. Zadbamy o twoje auto i o czyste powietrze. Pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów oraz wszystkie inne bieżące naprawy. Klocki, olej, filtry, serwis silnika. Dzwoń 733 90 7000. Serwis DPF. Lubań, Zgorzelecka 18.
1: Ruszyło głosowanie jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego na projekty inwestycyjne Światowe, Społeczne i Zielone, zgłoszone na rok 2027. Głosowanie odbywa się za pomocą platformy elektronicznej lub w jednym z 8 punktów głosowania. Więcej informacji na stronie www.jbo.jeleniagora.pl. Głosowanie potrwa do 12 października 2026 roku. Zapraszamy!
2: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
3: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
2: A co to znaczy CCD?
3: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
2: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Po reklamie.
6: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
7: 9:00.
6: Czas na wiadomości.
8: Jak reagować na atak nożownika? Do szkół trafiają specjalne wytyczne. Polacy nie widzą w kraju miejsca na własny biznes. Ciepłe lato przyniosło prawdziwy wysyp dyni. Ewelina Walczak. Do szkół ma trafić dziś instrukcja, jak reagować na atak z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Przygotowało ją Ministerstwo Edukacji razem z MSWiA, MON, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i ABW, mówiła wiceszefowa resortu Paulina Piechna-Więckiewicz.
9: To jest instrukcja dla dyrektorów i nauczycieli, rzecz jasna. Przygotowaliśmy też wsparcie nauczycieli, dyrektorów szkół w rozmowach na temat sytuacji kryzysowych w społecznościach szkolnych.
8: Rano przedstawiciele resortu edukacji będą też rozmawiać z nauczycielskimi związkami zawodowymi. A jak reagować, gdy wyją syreny? Jak ma przebiegać ewakuacja? Do kogo się zwrócić, jeśli się boimy? W szkołach na Lubelszczyźnie nauczyciele uczą dzieci zachowania na wypadek zagrożenia atakiem z powietrza. Przy pierwszej ewakuacji, kilkanaście dni temu, była panika i lęk. Dziś chodzi o to, by być przygotowanym. Więcej o tym Anna Gmiterek-Zabłocka.
10: Przemysław Płoszczak jest dyrektorem szkół Andersena w Lublinie. Jak mówi, mamy taki czas, że dzieci muszą być przygotowane i trzeba z nimi o tym rozmawiać. Otwarcie o zagrożeniu i sposobach działania.
11: Że oni są przede wszystkim bezpieczni tu, gdzie są. Że nie robi się fałszywych ruchów, nie działa się bardzo mocno pod wpływem emocji. Powiedzieliśmy i przedstawiliśmy dzieciom, jak będą wyglądać procedury. Jeden długi dzwonek to jest alarm, ewakuacja wewnątrz budynku. Opuszczamy rolety antywłamaniowe, które mamy na parterze budynku. I wszyscy schodzimy w miejsca bez okien.
10: Na Lubelszczyźnie były już ewakuacje szkół. Teraz chodzi o to, by ewentualnie następnym razem przeprowadzić je lepiej i szybciej.
8: Łukasz Gibała, zwycięzca wczorajszej drugiej tury wyborów prezydenckich w Krakowie, rano pojawił się na Rondzie Mogilskim i rozdawał obwarzanki w podziękowaniu za głosy. We wczorajszym głosowaniu zdobył 62% poparcia, a jego rywalka z Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska 37,8%. Radosław Sikorski kolejny raz ostrzega przed Rosją. Szef polskiej dyplomacji mówi o coraz większym ryzyku ofiar związanych z eskalacją rosyjskich działań hybrydowych i sabotażowych. Według Radosława Sikorskiego, państwa NATO muszą mieć na to przygotowaną odpowiedź. Ponad połowa Polaków uważa, że obecne warunki gospodarcze nie sprzyjają zakładaniu własnej firmy. W sondażu dla Dziennika Gazety Prawnej wynika, że optymizm w tej kwestii zachowuje zaledwie co czwarty badany. Te nastroje kontrastują jednak z danymi Eurostatu, według których w Polsce działa ponad 2 800 000 aktywnych przedsiębiorstw, co daje nam piąte miejsce w całej Unii Europejskiej. Wyjątkowo dobrze obrodziły w tym roku dynie. To zasługa ciepłego lata i jesieni. Dynie są bardzo zdrowe, zawierają błonnik i naturalne barwniki wpływające pozytywnie na wzrok i odporność, mówi dr Joanna Lisiecka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
7: Proponuję popróbować różnych dyń. Możemy sobie dowolnie tutaj smakami, czy na wytrawnie, czy na słodko. Również możemy przetwory, także drzemy robiłam z dyni. To działa fajnie wtedy zimą, już sama dynia uodparniająca, a dodatkowo jeszcze rozgrzewająco działają te przyprawy, które tam się doda.
8: W tym roku za kilogram dyni krajowej w hurcie trzeba zapłacić około 2-3 zł.
12: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek staje przed ostatnią szansą, by zapewnić sobie awans do turnieju WTA Finals dla 8 najlepszych tenisistek sezonu. Przed nią jednak trudne zadanie, bo żeby zachować szansę, to w rozpoczętym dziś turnieju WTA 1000 w Wuhan musi dojść co najmniej do finału i liczyć na słabszy występ Karoliny Muchowej i Marty Kostiuk. Pierwszą rywalką Świątek być może będzie Magdalena French, która w pierwszej rundzie gra właśnie z Mananchayą Savankiau z Tajlandii. Świątek w Wuhan jest rozstawiona z siódemką, a z szesnastką zagra Maja Chwalińska, która w pierwszej rundzie zmierzy się jutro z Majar Sharif z Egiptu. W dobrej formie w ostatnich tygodniach jest Hubert Hurkacz, Polak. Jutro zagra o ćwierćfinał tysięcznika w Shenzhen, po tym jak w piątek ograł Nowaka Dżokowicza, a wczoraj Chińczyka Yi Zhu. Legia Warszawa kontynuuje dobrą passę w Ekstraklasie. W tym sezonie nie przegrała jeszcze meczu, a wczoraj pokonała Wisłę Kraków 2-0, mówi trener Marek Papszun.
13: Chciałbym, żeby tak było, żebyśmy tą serię kontynuowali jak najdłużej, ale kiedyś pewnie też pęknie. Ale nawet jak pęknie, no to myślę, że szybko wrócimy, oby ona dłużej, jak najdłużej trwała. Ja to tak nie patrzę na to, żeby tam jakąś serię kontynuować. To nie jest dla mnie najważniejsze. Najważniejsze jest teraz mecz z Krakowem, żeby się dobrze przygotować i wygrać.
12: Zdaniem wielu obserwatorów wczorajsze zwycięstwo Legia zawdzięcza błędom sędziowskim, których w tej kolejce Ekstraklasy było sporo. Wynik mógł być inny, mówi trener Wisły Kraków Mariusz Job.
14: My mieliśmy swoje momenty i na pewno w takim spotkaniu to są takie decydujące chwile, bo na początku spotkania Julius miał świetną sytuację, nie trafił w bramkę, no później detale takie, aut, po którym straciliśmy bramkę, bo tam ewidentnie piłkarz Legii wybił piłkę, no i później też taka kontrowersja, czy był faul na Juliusie Tchalerze w polu karnym, czy nie.
12: Wisła w tabeli jest piąta, Legia trzecia, prowadzi Górnik Zabrze. A w niemieckiej Bundeslidze na szczycie tabeli dość niespodziewanie znajduje się Freiburg. Wczoraj wygrał z Schalke 2-1 i awansował na pozycję lidera, wykorzystując potknięcia faworytów, bo Bayern Monachium w tej kolejce zremisował na wyjeździe z Augsburgiem 2-2, a Borussia Dortmund także 2-2 zremisowała z Werderem Brema.
6: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Ruszyło głosowanie jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego na projekty inwestycyjne, oświatowe, społeczne i zielone, zgłoszone na rok 2027. Głosowanie odbywa się za pomocą platformy elektronicznej lub w jednym z 8 punktów głosowania. Więcej informacji na stronie www.jbo.jeleniagora.pl. Głosowanie potrwa do 12 października 2026 roku. Zapraszamy!

0: okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: kwadrans po godzinie 9 w Muzycznym Radiu. Mówimy dzień dobry i zapraszamy na poniedziałkowe przedpołudnie z naszą stacją. To już 12 dzień października. Kiedy? Można byłoby zadać to pytanie. Kiedy? Dokładnie tak, 80 dni do końca roku nam zostały. I my polecamy się oczywiście na najbliższy czas z naszą stacją Seafret, Sip Atlantis. Zerknijmy, co tam w gwiazdach.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Barany rozpoczną nowy tydzień od konkretnej decyzji, która uporządkuje ich najbliższe działania. Po południu spontaniczne spotkanie z kimś dawno niewidzianym. Byki mogą dostać szansę powrotu do pomysłu, na który wcześniej brakowało im czasu. W drugiej części dnia przestrzeń na spokojne przygotowania i znalezienie wsparcia wśród najbliższych. Bliźnięta będą potrzebowały skupienia, aby oddzielić przydatne wiadomości od zbędnego szumu. Po obowiązkach potrzebna przerwa od telefonu i chwila relaksu. Rakom życzliwą uwaga pomoże odzyskać wiarę we własne możliwości. Wieczorem okazja do zrobienia czegoś wyłącznie dla siebie, bez porównywania się z innymi. Lwy podejmą inicjatywę w grupie i przekonają innych do wspólnego celu. W relacjach szansa na większe zaufanie. Panny będą musiały skorygować plan, lecz ta zmiana ostatecznie ułatwi im pracę. Pod koniec dnia satysfakcja z elastycznego podejścia. Wagi poczują ulgę po szczerej odpowiedzi na pytanie, którego długo odkładały. W sprawach osobistych więcej przejrzystości. Skorpiony mogą zauważyć okazję do naprawienia relacji małym, konkretnym gestem. Wieczorem możliwa cieplejsza atmosfera oraz przestrzeń na rozmowę. Strzelcy odkryją ciekawy temat, który zachęci je do poszerzania wiedzy. Poza codziennymi sprawami dobry czas na poszukiwanie inspiracji. Koziorożce sprawnie uporają się z zaległą formalnością i odzyskają poczucie kontroli. W dalszej części dnia mniej napięcia i większa ochota na drobne przyjemności z bliskimi. Wodniki znajdą nowe zastosowanie dla pomysłu, który niedawno uznały za niepraktyczny. W otoczeniu szansa na zainteresowanego rozmowy. Ryby będą musiały jasno powiedzieć, czego potrzebują, zamiast czekać na domysły otoczenia. Po południu okazja do spokojnego wyznaczania granic. Mamy poniedziałek, 12 dzień października. Imieniny obchodzą Edwin, miły, przyjacielski i pomysłowy. Eustachy jest spokojny, wygodny i spostrzegawczy. A Maksymilian odważny, twórczy i wrażliwy. Osoby urodzone 12 października są uprzejme, przyjazne i trudno im przychodzi odmówić prośbę, która pojawia się z otoczenia. Dlatego łatwo podlegają wpływom innych ludzi i często z tego powodu tracą głowę. Nie zawsze też potrafią opanować swą zmysłową naturę, są jednak bardzo uczuciowe, wrażliwe i opiekuńcze. Szczęśliwa cyfra 5, kamień szlachetny, topaz, a sprzyjający znak zodiaku to bliźnięta.
1: Muzyczne radio. Gramy, bo kochamy muzykę.
2: Cześć, tu Monika Lewczuk. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Wiodący producent i hurtownia materiałów budowlanych w regionie Janarbis. Produkujemy bloczki betonowe, pustaki szalunkowe, stropy deriwa, systemy kominowe. Planujesz budowę? Zapraszamy do kontaktu i bezpłatnej wyceny Twojej inwestycji. U nas dobra jakość gratis. Janarbis, Kościelniki Dolne, koło Lubania.
3: Szukasz płyty, na którą polujesz od dawna? A może chcesz odkryć coś nowego? 16 i 17 października. Giełda winyli i płyt CD w Cuprum Arena. Przyjdź. Poszukaj. Posłuchaj. Znajdź swoją perełkę. Złap swój rytm. Cuprum Arena. Zapraszamy.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Stolik z widokiem? W naszej restauracji właściwie każdy.
7: Jestem Piotr Purol, szef kuchni restauracji Widok. Moje zadanie? Sprawić, żeby kuchnia dorównywała widokowi.
6: Restauracja Widok w Sosnówce. Warto tu zostać na dłużej. Zapraszamy Państwa serdecznie. Marta Klepka
7: i Piotr Purol.
8: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
9: 9.30 już minęła na termometrach w okolicach 9 stopni, pochmurno, ale przejaśnienia i rozpogodzenia są możliwe. Jeśli nie dziś, to chociaż jutro. Temperatura maksymalna dzisiaj w okolicach 12-13 stopni. No ale taka ciekawostka dzisiaj w nocy, bo widzimy tutaj, że w okolicach Jeleniej Góry i w miejscowościach podgórskich i górskich te temperatury mogą spaść poniżej zera, w okolicy minus jednego. Czy będzie to pierwszy nocny przymrozek? Nie wiem, ale chyba tak. Jutro natomiast nawet po tym nocnym przymrozku od razu się sytuacja poprawi, bo 13 stopni prognozowane jest jutro po południu w towarzystwie także przejaśnień i rozpogodzeń.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
10: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: Raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
11: Jak już informowaliśmy, policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności zabójstwa, do którego doszło wczoraj w jednym z mieszkań przy ulicy Fredrys w Legnicy. Podczas kłótni 58-letni mężczyzna zaatakował nożem swoją żonę. Kobieta zmarła w wyniku odniesionych obrażeń. Po ataku mężczyzna uciekł, ale dzięki policyjnej obławie został zatrzymany, mówi aspirant Anna Tersa z legnickiej policji.
12: Na terenie Legnicy w jednym z mieszkań doszło do zabójstwa kobiety. Sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia, jednak w wyniku podjętych działań policjanci ustalili jego miejsce i pobytu i zatrzymali mężczyznę. Prowadzone są czynności mające na celu szczegółowe wyjaśnienie okoliczności i przebiegu tego tragicznego zdarzenia.
11: Do sprawy będziemy powracać.
10: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
11: To już ostatni dzień głosowania na projekty jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego 2027. Przypomnijmy, mieszkańcy mogą oddawać swoje głosy na wybrane projekty za pomocą platformy elektronicznej lub osobiście w wyznaczonych punktach. Głosowanie potrwa do godziny 14, mówi Barbara Graczek z Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze.
13: Głos na projekty mogą oddawać wszyscy mieszkańcy miasta. Można głosować za pośrednictwem platformy internetowej jodbojeleniagora.pl lub też w punktach wyznaczonych do głosowania Centrum Obsługi Klienta przy ulicy Ptasiej 6A, Wydział Rozwoju Miasta, Plac Ratuszowy, pokój 208, Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska, Czytelnia przy ulicy Bankowej oraz Filie przy ulicy Różyckiego, przy Placu Piastowskim, przy ulicy Cieplickiej, przy ulicy Wrocławskiej i Muzeum Miejskie Dom Gerharda Hauptmana. Jeżeli mieszkańcy głosować będą przez platformę, z jednego numeru telefonu mogą oddać maksymalnie 3 głosy, a na przykład za dzieci, które nie mają telefonów komórkowych, mogą zagłosować rodzice.
11: Lista zadań przyjętych do realizacji w ramach jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego na rok 2027 zostanie ogłoszona do 28 października. Za nami 6 dni z kryminałem w Książnicy Karkonoskiej. W Jeleniogórskiej Bibliotece odbyły się spotkania autorskie z takimi pisarzami jak Katarzyna Bonda, Katarzyna Wolwowicz czy Michał Śmielak. Były też kryminalne spotkania dla dzieci oraz zajęcia z policjantami. Każdego dnia placówkę przy ulicy Bankowej odwiedzały tłumy czytelników, podsumowuje Piotr Iwaniec, dyrektor Książnicy.
8: Sala konferencyjna, czyli 80 miejsc zapełnione po brzegi. Ludzie siedzący na tak zwanych dostawkach, czyli dodatkowe krzesła, dzięki czemu te 100 osób możemy w sali konferencyjnej uposażyć na spotkanie. Do tego sala z transmisją wewnętrzną, dźwięk, wideo. No i oczywiście później to, co dzieje się w naszej kuluarowej rzeczywistości na korytarzach Książnicy, kiedy to czytelnicy mogą porozmawiać z pisarzem w cztery oczy, podpisać książki, no to przeszło dzisiaj najśmielsze oczekiwania. Ale jest jeszcze druga rzecz. Tłumy na spotkaniach, które u nas bezpośrednio realizują w trakcie trwania festiwalu politykę bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa dzisiaj tak ważnego. Spotkania profilaktyczne, sesje z policjantami, z funkcjonariuszami w zakresie techniki kryminalistyki, z osobami, które na co dzień zajmują się trenowaniem psów, które później uczestniczą w szeregu różnych akcjach związanych z kryminałem w tym naprawdę takim dosłownym tego słowa znaczeniu. Udało nam się osiągnąć dwa cele przepięknie. Cel główny, czyli propagowanie czytelnictwa, w tym przypadku gatunku, który dzisiaj przeżywa swój renesans w Polsce, Europie, także wśród czytelników Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Powiecie, ale i ten cel operacyjny, którym jest naprawdę wpisanie się w bardzo szeroką dyskusję o bezpieczeństwie, na temat bezpieczeństwa i propagowanie po prostu kultury bezpieczeństwa i właściwego reagowania w sytuacji zagrożeń.
11: Na kolejny raport zapraszamy o 10.30.
0: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
10: Pogoda w górach.
14: Dzień dobry. W szczytowych partiach Karkonoszy zaczyna się robić chłodno i zaczyna, no może nie zimowo, temperaturę na Śnieżce mamy minus 1 stopień i na szczycie Śnieżki pokrywa śniegu wynosi 2 cm, więc ta temperatura nam mocno spadła. Mamy od minus 1 do 5 stopni w szczytowych partiach Karkonoszy. Wiatr zachodni w porywach do 21 metrów na sekundę, co zdecydowanie obniża temperaturę odczuwalną. Widzialność ograniczona do 30 metrów, zachmurzenie duże i na tą chwilę bez opadów, natomiast szlaki na pewno są mokre i śliskie. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 5 do 9 stopni, wiatr zachodni słaby, widzialność dobra, zachmurzenie duże, występowały opady mrzawki, więc szlaki będą mokre i śliskie. Jeśli chodzi o prognozę na dzień dzisiejszy, to zachmurzenie przez cały dzień będzie duże, z większymi przejaśnieniami, możliwe przelotne opady deszczu. Przypominam o dobrym przygotowaniu się przed wyjściem w górę, o tym, że dzień jest coraz krótszy. Przypominam również o zainstalowaniu aplikacji Ratunek. Życzę dobrego dnia ze stacji centralnej GOPR Karkonosze, ratownik dyżurny Piotr Maczuga.
15: Dzień dobry, Łukasz Pokorski, Grupa Sudecka GOPR. Drodzy słuchacze, w dniu dzisiejszym w rejonie tej stacji centralnej w Wałbrzychu 7 stopni. Na tą chwilę bezpiecznie, natomiast no, niebo jest w pełni zachmurzone, nie widzimy nic. Szlaki są mokre, przetarte, no bo jeszcze śniegu nie mamy. Natomiast jest ślisko, śliskie liście, także zalecam daleko idącą ostrożność w tych spacerach po górach. Stacji w Karłowie 4 stopnie, w Międzygórzu też 4 stopnie, też pełne zachmurzenie, więc taka pogoda na tą chwilę nie zachęcająca do spacerów. Trochę mokro, trochę pochmurno, taki angielski klimat.

0: Płytki-Rokitki koło Chojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
1: Cześć, this is Velvet and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: sama. Nawet niewielkie odchylenie geometrii kół może pogorszyć komfort jazdy i trwałość twojego auta. Q-Service Autoserwis Bieniarz ustawi zbieżność od ręki. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej na Facebooku. Zbieżność od ręki. Tylko w Q-Service Autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra Wolności 150.
1: Uprawiasz kukurydzę lub rzepak? Agrofert Polska Elewator w Lwówku Śląskim kupi je od Ciebie. Oferujemy atrakcyjne ceny skupu, terminowe płatności oraz rzetelne warunki współpracy. Nie czekaj, zadzwoń 512 018 308. 512 018 308. Uwaga, szukamy osób do pracy przy suszeniu kukurydzy.
2: Certyfikowany salon Optyk N1 Marta Modzelewska oferuje do sprzedaży i montażu szkła do leczenia krótkowzroczności dla dzieci i młodzieży Mio Smart. Na miejscu bezpłatne badanie wzroku. Optyk N1 w Lubaniu Wrocławska 5 i w Zgorzelcu Warszawska 29. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus.

0: Kurczaczka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie. Muzyczne radio.
1: Kochamy muzykę.

La vida es limonada. Fajnie brzmi ten numer i jeszcze taki wakacyjny powiew dzięki właśnie takim dźwiękom. 8 minut do godziny 10. Zbliżamy się do wiadomości z kraju ze świata. Blue Lagoon teraz.

0: Muzyczne radio. Gramy, bo kochamy muzykę.
1: Cześć, tu Kajra. Pozdrawiam słuchaczy Muzycznego Radia.

0: Reklama. Kopcenie z rury? Spadek mocy? To znak, że filtr DPF i twoi sąsiedzi wołają o pomoc. Umów się na wizytę w serwisie DPF w Lubaniu. Zadbamy o twoje auto i o czyste powietrze. Pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów oraz wszystkie inne bieżące naprawy. Klocki, olej, filtry, serwis silnika. Dzwoń 733 90 7000. Serwis DPF. Lubań, Zgorzelecka 18.
1: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
0: Po reklamie.
6: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
7: 10:00.
6: Czas na wiadomości.
8: Światowi liderzy debatują podczas Warszawskiego Forum Bezpieczeństwa. Zawyją syreny alarmowe na Mazowszu, służby sprawdzają gotowość. Nauczyciel, który słucha, to bezpieczniejsza szkoła. Ewelina Walczak. Bezpieczeństwo Europy, przyszłość wojny w Ukrainie i komentarze w sprawie ostatnich decyzji amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. To tematy Warszawskiego Forum Bezpieczeństwa, które rozpoczęło się dzisiaj rano i potrwa do jutra. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
9: Forum z inauguracyjnym wystąpieniem otworzy premier Donald Tusk. Chwilę później z uczestnikami ma połączyć się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który przedstawi ukraińską perspektywę kolejnych miesięcy wojny za naszą wschodnią granicą. Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia będzie popołudniowe wystąpienie naczelnego dowódcy NATO w Europie, generała Grynkiewicza, który ma zaprezentować teorię zwycięstwa, czyli plan sojuszu w przypadku ewentualnego konfliktu z Rosją. Na forum do Warszawy przyjechali przedstawiciele wojska, dyplomacji i przemysłu obronnego z 90 państw.
8: Od spotkań z mieszkańcami i dziękowania za głosy rozpoczął dzisiaj dzień nowy prezydent Krakowa Łukasz Gibała. Bezpartyjny lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zdobył wczoraj ponad 62% głosów. A czego oczekują od nowego prezydenta krakowianie?
10: Przede wszystkim komunikacja, żeby bilety były tańsze, bo to jest...
11: Ja myślę, że to jest sprawa tego kolesiostwa sławnego. Obsadzanie bardzo licznych stanowisk w mieście poprzez układy partyjno-osobiste.
12: I przede wszystkim liczymy na to, że będzie więcej drzew.
8: Łukasz Gibała zostanie oficjalnie zaprzysiężony na prezydenta Krakowa podczas sesji Rady Miasta w przyszłą środę, czyli 21 października. Od dziś do piątku mieszkańcy Mazowsza i osoby podróżujące przez region muszą być przygotowani na dźwięk syren alarmowych. Rozpoczynają się specjalne ćwiczenia służb pod kryptonimem Syrena 26. Jak informuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki, urządzenia będą w ramach testów emitować ciągły sygnał przez dokładnie jedną minutę. Ma to sprawdzić sprawność systemów ostrzegania ludności oraz procedury reagowania. Urzędnicy apelują, by po usłyszeniu alarmu zachować spokój i nie podejmować żadnych działań ewakuacyjnych. Uczniowie, którzy mogą swobodnie porozmawiać z nauczycielami, znacznie rzadziej padają ofiarami szkolnej agresji i wykluczenia. Jak wynika z najnowszego raportu badaczy z Uniwersytetu SWPS, w grupie młodzieży czującej wsparcie dorosłych poziom odczuwalnego lęku jest niższy o 56%. Naukowcy przeanalizowali odpowiedzi blisko 24 tysięcy uczniów z całej Polski. Dane potwierdzają, że uwaga pedagogów i czas poświęcony na zwykłą rozmowę bezpośrednio ograniczają skalę przemocy na szkolnych korytarzach i poprawiają zdrowie psychiczne nastolatków. Wychowały się na niej pokolenia Polaków, a teraz ulubione książkowe miejsca można zwiedzać na żywo. Turystyczny szlak śladami bohaterów kultowej Jerzy Cjady rozrasta się i wychodzi poza granice stolicy Wielkopolski. O nowej trasie wytyczonej w podpoznańskich Po Biedziskach opowiada przewodnik Anna Basińska.
7: Tomów jest ponad 20 Jerzycjady. Są takie, które się stricte dzieją w Poznaniu, ale im mamy późniejszy tom, tym coraz częściej akcje przenosi się poza Poznań. Myślę, że naturalnie jest to związane z tym, że pani musi robić. Urodziła się w Poznaniu, mieszka w Poznaniu na Jerzycach, ale z biegiem lat przyniosła się za Poznań, jak już wiemy, do gminy Popiedziska.
8: Nowe punkty to rozwinięcie ubiegłorocznego projektu. Wcześniej miłośnicy twórczości Małgorzaty Musierowicz dostali do dyspozycji Poznański Szlak, obejmujący blisko 40 lokalizacji.
6: To były wiadomości. Muzyczne radio.
13: Kochamy muzykę.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Niedawno w jednym z gospodarstw w Ostrożance pod nieobecność domowników wybuchł pożar. Mimo ofiarności straży pożarnej żywiołu nie udało się opanować. Drewniany budynek, a także zabudowania gospodarcze spłonęły doszczętnie. Licznych obrażeń doznał właściciel gospodarstwa, który samodzielnie próbował zapanować nad ogniem. Pierwsze z pomocą pospieszyły lokalne władze, szkoły, parafie, sąsiedzi. Jednak poszkodowani nie są w stanie pokryć kosztów zniesienia domu i utraconego dobytku. Zwracają się z serdeczną prośbą do ludzi wielkich serc o wszelkiego rodzaju wsparcie i pomoc finansową. Bliższe informacje i adres do wpłat. Pomagam.pl Pożar domu w Ostrożance. Pomagam.pl Pożar domu w Ostrożance.
2: Reklama. Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa. Sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Jesienna wyprzedaż u Barabasia. Budujesz albo remontujesz? Zgarnij super rabaty na kostkę brukową i płyty tarasowe prosto od producenta. I do tego projekt gratis. Promocja przez cały październik. Nie czekaj do wiosny. Odwiedź nasz ogród wystawowy. Firma Barabaś w Lubinie.
10: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
11: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
12: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
11: Twoja definicja dobrego snu.
13: Neonet, Neonet.
14: To korzyści pełen sklep.
13: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
15: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
13: Neonet.
2: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Lwowska w Muzycznym Radiu. Piosenka nazywa się Barometr. 20 minut po godzinie 10. Mamy poniedziałek, 12 dzień października. W tym tygodniu już połowa miesiąca, tego miesiąca wybije. 80 dni dokładnie do końca roku nam pozostało, do zabawy sylwestrowej. Ja wiem, że nikt jeszcze o Sylwestrze nie myśli, ale uwierzcie mi na słowo, zleci bardzo szybko. Nim się obejrzymy, już będziemy witać nowy rok.
1: Muzyczne Radio.
0: Ale zostając przy tym 12 października, dziś w kalendarzach Dzień Bezpiecznego Komputera, to inicjatywa, która ma na celu informowanie o zagrożeniach płynących z sieci oraz ma za zadanie promować bezpieczeństwo informatyczne. 12 października 2004 roku ten dzień został wymyślony. Honorowym patronem jest prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Jest to także święto, o którym dziś mówi się coraz więcej, bo Dzień Bezpiecznego Komputera w aktualnej rzeczywistości, również w towarzystwie ogromnej ilości materiałów nieprawdziwych, fake newsów, sztucznej inteligencji i tak dalej, czy różnego rodzaju deepfake'ów, dziś to zagrożenie jest chyba jeszcze bardziej widoczne niż w 2004 roku, kiedy ono zostało wprowadzone, to święto. Więc myślę, że o tym mówi się dużo. W sieci oczywiście dzieje się zupełnie coś innego. To jest już oderwany od rzeczywistości inny świat. Dalej oczywiście są miejsca bezpieczne, umówmy się. To nie jest tak, że cały internet jest zły. Natomiast niestety jest tak, że bardzo łatwo trafić tam na coś, co w dzisiejszych czasach, można by powiedzieć, wygląda niemal realnie, niemal prawdziwie, a jednak później okazuje się, albo się nawet nie okazuje, że był to wytwór sztucznej inteligencji. Więc uważajcie na siebie dzisiaj, w tym dniu, w Dniu Bezpiecznego Komputera. Pamiętajmy o tym, to jest oczywiście apel głównie dla najmłodszych, bo to oni mogą tam stracić i rachubę, i takie poczucie, co jest prawdziwe, a co nie. Dzień Bezpiecznego Komputera właśnie 12 października 2004 roku wprowadzony. To już wiele, wiele lat o tym mówimy właśnie w tym dniu. A u nas w tym dniu Runaway Train teraz. Posłuchajcie, lata 90.

0: To grupa Metro i Spacer po szkle. Ich najnowsze piosenka, którą już wam w muzycznym radiu polecamy. 10:30, za chwilę na zegarach wracamy z pogodą i informacjami z regionu.
1: Reklama. Przekrocz granice z ciekawości. W listopadzie zaplanuj wycieczkę do Zittau i zobacz medycynę przyszłości. Interaktywną wystawę, która powstała dzięki polsko-niemieckiej współpracy. Znajdziesz ją od 2 listopada w Hochschule Zittau Görlitz przy Theodor Kerner Allee. Poznaj bioprotezy, nanoroboty i technologie, które mogą zmieniać medycynę. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Castorama!
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
4: Castorama. Razem najlepiej.
5: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Zaprasza Ultima, dealer Skody w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106.
8: Skoda.
7: Po reklamie. Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
0: 10:30 już punktualnie na termometrach w okolicach 10 stopni. Dzisiaj zachmurzenie na Dolnym Śląsku duże, 12 stopni maksymalnie. W nocy możliwy jest pierwszy chyba przymrozek. W okolicach zera nawet minus jednego pokazują prognozy pogody dzisiaj dla Jeleniej Góry w nocy i miejscowości górskich zwłaszcza. 13-14 stopni na termometrach zobaczymy jutro. Jutro już zdecydowanie więcej przejaśnień i rozpogodzeń. To słońce faktycznie może nam towarzyszyć. I kolejne noce... Już nie w okolicach zera, bo na przykład noc z wtorku na środę nawet w okolicach 4 stopni na plusie, więc być może ta dzisiejsza noc to na razie tylko taka zapowiedź, co by nie było gdzieś tam zbliżającej się zimy. Przyszły tydzień, cały ten tydzień w okolicach 15 stopni.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
9: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
10: W poprzednim raporcie informowaliśmy o tragicznym finale rodzinnej kłótni w Legnicy, podczas której 58-letni mężczyzna zabił swoją żonę. Do dramatycznego wydarzenia doszło też w Jeleniej Górze, gdzie policjanci zatrzymali mieszkańca miasta podejrzanego o zabójstwo 43-letniego mężczyzny. Podczas wspólnego spożywania alkoholu pomiędzy dwoma mężczyznami doszło do awantury. W jej trakcie 44-latek pobił swojego znajomego, który w wyniku odniesionych obrażeń zmarł, relacjonuje podinspektor Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji.
11: Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że do zdarzenia doszło w nocy z 8 na 9 października bieżącego roku. W mieszkaniu przebywało dwóch mężczyzn oraz kobieta. Wspólnie spożywali alkohol, a w pewnym momencie pomiędzy mężczyznami wywiązała się awantura. W jej trakcie 44-latek pobił 43-letniego znajomego. Pokrzywdzony doznał obrażeń, które doprowadziły do jego śmierci. Po zdarzeniu podejrzewany mężczyzna opuścił mieszkanie. Jeleniogórscy policjanci jeszcze tego samego dnia zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o popełnienie tego przestępstwa. Badanie wykazało, że miał w organizmie 3,7 promila alkoholu. Policjanci przeprowadzili dalsze czynności procesowe i zgromadzili materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie 44-latkowi zarzutu zabójstwa. Za popełnienie tego przestępstwa grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.
7: Muzyczne Radio.
8: Słuchacie raportu regionalnego.
10: W bolesławieckim szpitalu oddano do użytku zakład opiekuńczo-leczniczy, który ma zapewnić komfortowe warunki pacjentom wymagającym długoterminowej opieki, przede wszystkim seniorom. Budowa rozpoczęła się w czerwcu ubiegłego roku, a już w październiku budynek był gotowy i wyposażony. Starosta bolesławiecki Tomasz Kabrysiak podkreśla, że inwestycja znacząco poprawi warunki leczenia i funkcjonowania całego szpitala.
12: Ten budynek, te kilka tysięcy metrów kwadratowych przeznaczone jest dla pacjentów naszego szpitala, ale przede wszystkim dla pacjentów tych, którzy są już seniorami. Budynek jest przystosowany do tego, żeby oni czuli się tu komfortowo.
13: Starosta bolesławiecki zapewnia, że pacjenci nie będą ponosić dodatkowych opłat za świadczenia finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
12: Cała działalność tego obiektu, tak jak całego szpitala w Bolesławcu, jest finansowana ze środków NFZ-u i tu nie ma możliwości o tym, żeby pobierane były jakieś opłaty. Tu trzeba też wspomnieć, że w tej części, w tym budynku przewidziana jest centralna recepcja, tak? Czyli wszystkie osoby, które przybywają do szpitala, w tym miejscu będą mogli uzyskać informacje, do której części szpitala mają się udać.
13: Nowy budynek połączono z pozostałymi obiektami szpitala specjalnymi łącznikami. Dzięki temu pacjenci mogą przemieszczać się między nimi bez konieczności wychodzenia na zewnątrz. W budynku działać będzie również centralna recepcja, a w kolejnym etapie planowane jest uruchomienie restauracji.
12: Co najważniejsze, tu znajduje się też część konferencyjna, która może być wykorzystywana przez personel szpitala, ale myślę, że też osoby z zewnątrz, jeśli będzie taka potrzeba, mogą z tego obiektu skorzystać. Ten budynek zamyka pewną klamrę, bo to był ten element, który brakował. To jest ten budynek, który po pierwsze pełni funkcję szpitalną, ale też jest takim łącznikiem w całym kompleksie wszystkich budynków na terenie tej działki, na której znajduje się szpital. I to jest bardzo istotne, bo do tej pory te obiekty były rozproszone, komunikacja pomiędzy nimi była utrudniona, w jednym budynku były wykonywane badania, w innym budynku znajdowały się oddziały, w trzecim jeszcze szpitalny oddział ratunkowy. Teraz to udało nam się spiąć.
13: Otwarcie ZOL-u to kolejny etap rozbudowy bolesławieckiego szpitala. Przed placówką jeszcze między innymi zakończenie prac związanych z termomodernizacją i poprawą efektywności energetycznej oraz inwestycja dotycząca lądowiska. Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
10: I na koniec sportowy weekend. W meczu 12. kolejki Betlik trzeciej ligi grupa trzecia Karkonosze i Jelenia Góra podejmowały lidera BKS Sparte Katowice. Faworytem spotkania byli goście, którzy chcieli powiększyć serię 10 spotkań bez porażki. Już w pierwszej połowie utrudnili sobie zadanie, gdy wychodzącego sam na sam zawodnika gospodarzy nieprzepisowo powstrzymał Jakub Załucki. Decyzja arbitra głównego nie mogła być inna jak czerwona kartka dla obrońcy Sparty. Mimo gry w osłabieniu katowiczanie nie postawili na obronę. W wielu fragmentach gry, szczególnie w drugiej połowie, prowadzili oblężenie bramki strzeżonej przez Mikołaja Kwiatka. Dopiero w 85. minucie miejscowi doczekali się gola na wagę 3 punktów, którego autorem był Jakub Piątek, mówi Patryk Szymik, trener Karkonoszy.
14: Bardzo cieszy zwycięstwo. Myślę, że takiego zwycięstwa potrzebowaliśmy. Przepchnęliśmy spotkanie i to też jest ważne, żeby takie mecze umieć przepchnąć. Przeciwnik bardzo wymagający, nawet grając w niedowadze jednego zawodnika, był bardzo intensywny, dużo biegał, dużo nam przeszkadzał, co na pewno nie ułatwiało nam złapania takiego płynnego rytmu, ale finalnie wygrywamy i na pewno bardzo się z tego cieszymy.
15: No ten mecz pokazał, jak potrafimy być mocną drużyną, nawet grając jednego mniej.
10: Bartosz Kucharski, bramkarz Sparty Katowice.
15: Ze względu na to, że nawet w niedowadze tworzyliśmy swoje sytuacje, byliśmy w stanie momentami prowadzić grę, nie baliśmy się przeciwnika i naprawdę szacun dla chłopaków za pozostawienie w dzisiejszym dniu zdrowia na boisku. Finalnie nie wygrywamy, bardzo szkoda, na pewno są rzeczy do analizy, ale tak jak mówię, myślę, że możemy być dumni z siebie, bo to ile charakteru dzisiaj tutaj pokazaliśmy, no to myślę, że mało która drużyna w tej lidze może pokazać.
10: A my gratulujemy piłkarzom Karkonosze i zapraszamy na kolejne raporty regionalne już po południu.
9: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
16: Hey Poland, I'm Sam Feld and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Dolnym Śląsku. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wiecie, co oznaczają słowa Sigma, Cringe albo Rel? A pamiętacie prywatki, adapter i trzepak? Dwa różne światy? Niekoniecznie. Słowa mogą łączyć pokolenia. Zapraszamy na Językowe Mosty. 5 podcastów, w których młodzież i seniorzy poznają swoje słowa, historie i doświadczenia. Startujemy 12 października. Słuchajcie nas w poniedziałki i czwartki. Projekt Słowa mają moc, więc znajdźmy wspólny mianownik realizowany przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę imienia Zenona Bernackiego w Pielgrzymce. Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Polszczyzna – Bogactwo Różnorodności, realizowanego przez Instytut Różnorodności Językowej Rzeczypospolitej. Więcej informacji na stronie Gminnego Centrum Kultury w Pielgrzymce.
3: Po reklamie. Muzyczne radio.
4: Gramy, bo kochamy muzykę.

0: Muzyczne radio. Kochamy muzykę.
1: Cześć, tu Przebiśniegi. Słuchacie Muzycznego Radia.

0: Reklama. Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz. Aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj w apartamentach Sudetia w Jeleniej Górze i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.apartamenty-sudetia.pl.
1: Wiodący producent i hurtownia materiałów budowlanych w regionie Janar Bis. Produkujemy bloczki betonowe, pustaki szalunkowe, stropy deriwa, systemy kominowe. Planujesz budowę? Zapraszamy do kontaktu i bezpłatnej wyceny Twojej inwestycji. U nas dobra jakość gratis. Janar Bis, Kościelniki Dolne, koło Lubania.
2: Stłuczka? Uszkodzone auto? Nie wiesz co dalej? Pamiętaj, to ty decydujesz, gdzie naprawiasz swój samochód. Nie daj się przekonać, że musisz naprawiać auto we wskazanym miejscu. Masz wybór. Wybierz profesjonalny serwis blacharsko-lakierniczy. Kompleksowo zajmiemy się twoim autem od oględzin szkody przez naprawę aż po odbiór. Zadbamy, żeby samochód wrócił do ciebie jak nowy. Ultima Auto. Jelenia Góra, ulica Fałata 1.
3: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 11.
2: Czas na wiadomości.
5: Fala zatrzymań po brutalnych atakach w szkołach. Służby prześwietlają niedoszłego zamachowca. Rynek pracy bez niespodzianek. Poziom bezrobocia w Polsce stoi w miejscu. Ewelina Walczak. Blisko 80 tysięcy skontrolowanych placówek oświatowych i 135 zatrzymanych osób. To najnowszy bilans ogólnopolskiej akcji policji po serii tragicznych ataków z użyciem niebezpiecznych narzędzi w szkołach na Mazowszu. Jak zapowiada wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Szczepański, bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli pilnują dziś 24 tysiące funkcjonariuszy. Służby monitorują sieć, reagują na każde zgłoszenie, a w razie podejrzeń mogą przeszukiwać uczniowskie tornistry. Zatrzymanie dotyczą głównie osób nawołujących do agresji w internecie oraz tych, które przynoszą do szkół niebezpieczne przedmioty. Służby sprawdzają kontakty, jakie w mediach społecznościowych miał autor gruźb ataku na premiera Donalda Tuska i szefa MON-u, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zatrzymany w tej sprawie na Dolnym Śląsku 60-latek ma zostać dziś przewieziony do Warszawy. Na trop mężczyzny służby wpadły po zgłoszeniu od osoby, która miała z nim kontakt oraz dzięki dokładnej analizie treści, które publikował w internecie. To w głównej mierze skłoniło służby do zdecydowanego działania, mówi podpułkownik Tomasz Białek, były funkcjonariusz służb specjalnych.
6: I teraz trzeba najważniejsze zadanie przed służbami zweryfikować, czy ta osoba była powiązana z jakimiś środowiskami, które mogą generować kolejne zagrożenia.
5: Informacja o planach rzekomego ataku dotarła wczoraj rano do służb ochrony państwa. 5,8% na tym poziomie zatrzymało się bezrobocie w Polsce. Jak wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, to wynik identyczny jak w sierpniu. W urzędach wciąż zarejestrowanych jest ponad 900 tysięcy osób bez pracy. Ale dobrą informacją jest rosnąca liczba wakatów. Tylko we wrześniu pracodawcy zgłosili ponad 38 tysięcy wolnych stanowisk. Szanse na zatrudnienie mocno zależą jednak od adresu. Najłatwiej o etat w Wielkopolsce, z kolei najtrudniej na Warmii i Mazurach. Piłkarscy sędziowie w Polsce w ogniu krytyki. Ostatnie trzy dni w Ekstraklasie pełne były błędów, które miały ogromny wpływ na wyniki meczów. Więcej o tym Michał Waszkiewicz.
7: Przewodniczący kolegium sędziów Marcin Schulz zajmuje się wojowaniem z innymi sędziami i odpieraniem zarzutów o mobbing, a w tym czasie nikt nie panuje nad tym, co dzieje się w Ekstraklasie. Jagiellonia Białystok już złożyła protest do PZPN-u po tym, jak drugi raz z rzędu została pokrzywdzona przez sędziego. Tym razem w meczu z Górnikiem Zabrze. Trener Mikołaj Łuczek w obawie przed karami tematu w ogóle unikał.
8: Państwo, niech nie pytają mnie o to, proszę, o decyzje sędziowskie.
7: Więcej do powiedzenia miał trener Wisły Kraków Mariusz Job po przegranym w Warszawie meczu z Legią. Tu sędzia też mylił się tylko w jedną stronę.
9: Aut, po którym straciliśmy bramkę, ewidentnie piłkarz Legii wybił piłkę.
7: Pokrzywdzone jest także Zagłębie Lubin. Sędzia Tomasz Marciniak po meczu z Krakowem nawet przeprosił drużynę za podyktowanie przeciwko niej rzutu karnego.
5: Ile zapłacimy dziś za tankowanie? Maksymalna cena benzyny 95 wynosi 6,97 zł, a oleju napędowego 8,06 zł za litr. Program ceny paliwa niżej, który narzuca te stawki, ma obowiązywać do końca roku.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
10: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę.
11: If you know what I feel.
3: And if you feel the same way too, just close your eyes.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Mamy dziś informacje, jak zawsze, najświeższe. Kierowcy na Dolnym Śląsku muszą uważać przede wszystkim na autostradzie A4 w rejonie Kostomotów i Kątów Wrocławskich, gdzie zamknięta jest południowa łącznica, a ruch skierowano na objazdy przez Bielany Wrocławskie. Na drodze krajowej nr 8 między Łagiewnikami a Jordanowem Śląskim trwa remont nawierzchni. Obowiązuje ruch wahadłowy i ograniczenie do 40 km na godzinę. Utrudnienia występują także na rondzie w Magnicach, gdzie prowadzone są prace przy studzienkach. Na autostradzie A4 w rejonie Godziszowa i Bolesławca należy pamiętać o ograniczeniu do 80 km na godzinę z powodu nierówności nawierzchni. Przed podróżą warto sprawdzić najnowsze komunikaty, a my te komunikaty dla Was oczywiście sprawdzamy w muzycznym radiu i to co godzinę.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Reklama.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Ruszyło głosowanie jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego na projekty inwestycyjne, oświatowe, społeczne i zielone, zgłoszone na rok 2027. Głosowanie odbywa się za pomocą platformy elektronicznej lub w jednym z 8 punktów głosowania. Więcej informacji na stronie www.jbo.jeleniagora.pl. Głosowanie potrwa do 12 października 2026 roku. Zapraszamy!
3: Szukasz płyty, na którą polujesz od dawna? A może chcesz odkryć coś nowego? 16 i 17 października. Giełda winyli i płyt CD w Cuprum Arena. Przyjdź, poszukaj, posłuchaj. Znajdź swoją perełkę. Złap swój rytm. Cuprum Arena. Zapraszamy.
4: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
5: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
4: A co to znaczy CCD?
5: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
4: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
6: Po reklamie.
1: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

niezapomniane hity wszechczasów muzycznego radia i wśród nich m.in. piosenka Biała Armia, to właśnie Bajm. Mamy 22 minuty po godzinie 11, podczas dzisiejszego przedpołudniowego spotkania m.in. będziemy sięgać po takie nagrania, które w muzycznym radiu właśnie można usłyszeć. No i umówmy się, to jest utwór fenomenalny zresztą, który mam nadzieję, że pojawia się na waszych listach. The Days of Pearly Spencer, Mark Almond, teraz w muzycznym radiu i w tych niezapomnianych hitach za chwilę jeszcze Sylwia Grzeszczak, tuż przed prognozą pogody. No to teraz dajcie głośno jeden z najfajniejszych utworów lat 90.

0: Reklama. Pomysł na jednodniową wycieczkę? Kierunek Budziszyn. Od 14 września do 28 października w technologii und Gründerzentrum przy Preuschwitzerstrasse możesz bezpłatnie odwiedzić interaktywną wystawę Medycyna Przyszłości. Bioprotezy, nanoroboty i technologie sterowane wzrokiem. Tutaj nauki naprawdę można doświadczyć. Połącz zwiedzanie Saksonii z odkrywaniem efektów polsko-niemieckiej współpracy. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2022.
1: Certyfikowany salon Optyk N1 Marta Modzelewska oferuje do sprzedaży i montażu szkła do leczenia krótkowzroczności dla dzieci i młodzieży Mio Smart. Na miejscu bezpłatne badanie wzroku. Optyk N1 w Lubaniu Wrocławska 5 i w Zgorzelcu Warszawska 29. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.
2: Fit Style. Sieć klubów fitness z Dolnego Śląska. Duże, nowoczesne kluby z wygodnym parkingiem. Przestronne siłownie, zajęcia grupowe i trenerzy personalni. Trenuj z nami w Bolesławcu, Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Polkowicach i Legnicy. A już w listopadzie otwieramy nowe kluby w Oławie i Dzierżoniowie. Kup karnet w przedsprzedaży i bądź z nami od pierwszego dnia. Fit Style. Ruch, który łączy.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda Jayku. Już 15 października poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję. W programie prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe. O Moda Jayku. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
5: Zaprasza Ultima Auto, dealer o Moda Jayku w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106C i w Wałbrzychu, ulica Gałczyńskiego 4.
6: Po reklamie.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
6: Pogoda.
7: 11.30 minęła na termometrach w okolicach 11 stopni. Dzisiaj 13 maksymalnie. Przejaśnienie i rozpogodzenia tylko gdzie niegdzie, bo niestety dzisiaj głównie pochmurno. W nocy temperatury spadną w okolice 0 minus 1. Jutro 14 nawet i jutro zdecydowanie więcej słońca.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
8: Radio Ekspres Miasta Zgorzelec.
9: Jak zachować sprawność, aktywność i dobre samopoczucie w dojrzałym wieku? O tym opowie w Zgorzelcu w formie otwartego wykładu dr Rafał Kubacki, dwukrotny mistrz świata w judo i olimpijczyk. Tytuł wykładu to Mobilny Senior. Renata Burdosz, rzecznik Urzędu Miasta w Zgorzelcu, podkreśla, że sportowiec jest również współautorem książki poświęconej zdrowemu starzeniu się.
10: Będzie to wykład, który odbędzie się 14 października o godzinie 11 w Miejskim Domu Kultury. Na zaproszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku przyjedzie do nas dr Rafał Kubacki. Nazwisko Kubacki i skojarzenia ze sportem są tutaj jak najbardziej uprawnione, ponieważ dr Rafał Kubacki to jest właśnie ten dwukrotny mistrz świata w judo, olimpijczyk, który jest również bardzo aktywnym, chyba można powiedzieć seniorem. Jest także współautorem książki Mobilny Senior, jak się dobrze zestarzeć, a w Zgorzelcu wygłosi otwarty wykład Mobilny Senior. Chronimy i dbamy o Twoje zdrowie, czyli będzie to opowieść o tym, jak zachować sprawność, jak zachować aktywność i dobre samopoczucie w dojrzałym wieku. Spotkanie odbywa się w ramach Zgorzeleckiej Dni Seniora 2026. Ma charakter otwarty. Zapraszam bardzo serdecznie na spotkanie z doktorem Rafałem Kubackim 14 października o godzinie 11 w Miejskim Domu Kultury.
9: Miłośnicy fantastyki, gier i literackich światów spotkają się w Zgorzelcu. Przed nami druga edycja Zgorzeleckiego Konwentu Fantastycznego. Ubiegłoroczne wydarzenie przyciągnęło ponad 1800 osób. Organizatorzy liczą, że i tym razem program zainteresuje zarówno zapalonych fanów, jak i tych, którzy dopiero odkrywają ten świat. Informuje Renata Burdosz, rzecznik Urzędu Miasta w Zgorzelcu.
10: To 3 dni dla tych, którzy lubią odkrywać nieznane światy, poznawać kulisy ich tworzenia, sprawdzać swoje siły w grach albo spotykać ludzi o podobnych zainteresowaniach. To także zaproszenie do wszystkich ciekawych, co właściwie tak fascynującego jest w fantastyce.
9: Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. pisarze Jacek Komuda, Bartek Biedrzycki i Dominika Błaszczyk. Z uczestnikami spotka się również pochodząca ze Zgorzelca autorka Ania Purowska. Wydarzenie organizuje Muzeum Łużyckie, a wstęp na wszystkie atrakcje jest bezpłatny.
10: W programie sesje RPG, gry planszowe, bitewne i komputerowe, turnieje, warsztaty, cosplay, wystawy, pokazy filmowe, a nawet seanse w planetarium.
9: Zgorzelecki Konwent Fantastyczny odbędzie się od 16 do 18 października w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu.
8: Radio Ekspres Miasta Zgorzelec. Audycja powstaje we współpracy z miastem Zgorzelec.
6: There was a king with magic hands. There was a crown and a touch of gold.

0: Reklama. Czym jest Europejski Zielony Ład? Co dla polskich gmin i gospodarstw domowych oznacza strategia osiągnięcia neutralności klimatycznej? Zapraszamy 23 października o godzinie 9 do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na konferencję poświęconą tym zagadnieniom. Szczegóły na kpn.gov.pl. Konferencja realizowana w ramach projektu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego etap trzeci. Karkonoska Zielona Szkoła. Dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.
1: Uprawiasz kukurydzę lub rzepak? Agrofert Polska Elewator w Lwówku Śląskim kupi je od Ciebie. Oferujemy atrakcyjne ceny skupu, terminowe płatności oraz rzetelne warunki współpracy. Nie czekaj, zadzwoń 512 018 308. 512 018 308. Uwaga, szukamy osób do pracy przy suszeniu kukurydzy.
2: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne radio.
6: Gramy, bo kochamy muzykę.

0: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Stolik z widokiem? W naszej restauracji właściwie każdy.
2: Jestem Piotr Purol, szef kuchni restauracji Widok. Moje zadanie? Sprawić, żeby kuchnia dorównywała widokowi.
1: Restauracja Widok w Sosnówce. Warto tu zostać na dłużej. Zapraszamy Państwa serdecznie. Marta Klepka
2: i Piotr Purol.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 12.
0: Czas na wiadomości.
4: Prokuratura zajęła się nagraniami posła Michała Kołodziejczaka. Komisja do spraw inwigilacji Pegasusem kończy dziś pracę. Ponad połowa Polaków spóźnia się do biura. Znamy najczęstszą przyczynę. Agnieszka Trojanowska-Bis. Zachowanie posła Michała Kołodziejczaka pod lupą śledczych w związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi zachowań byłego wiceministra rolnictwa i nagraniami z jego rozmów telefonicznych, które trafiły do sieci. W prokuraturze okręgowej w Warszawie zarejestrowano dziś materiały i wszczęto czynności sprawdzające w zakresie zmuszania do określonego zachowania i udzielania środków odurzających, donosi prokuratura. Do komunikatu odniósł się już minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Podkreślił, że jeśli pojawią się podejrzenia przestępstwa, prokuratura działa z urzędu. Nie ma świętych krów, dodał szef resortu sprawiedliwości. A komisja, która wyjaśniała wcześniejszą aferę inwigilacji obywateli systemem Pegasus, kończy dziś pracę. Właśnie teraz, w samopołudnie, spotykają się posłowie z komisji Pegasusowej. Mają przyjąć raport końcowy, który będzie podzielony na trzy części: jawną, tajną i ściśle tajną. A już teraz premier Donald Tusk mówi o, jak sam to ujął, najnowszej rewelacji w tej sprawie.
5: Wiecie, że oni podpisali umowę. I to jest właśnie ta rewelacja w finale tego postępowania, w której Polska nie może tego narzędzia inwigilacji stosować wobec numerów telefonicznych z Rosji, Białorusi, Korei Północnej. Nie. Mogli i chętnie używali tego narzędzia wobec polskich obywateli, polskich opozycjonistów. Mówimy o zbrodni stanu. Za to będą odpowiadać.
4: Pegasusem inwigilowany był m.in. Krzysztof Brejza, polityk Koalicji Obywatelskiej, gdy był w sztabie wyborczym swojego ugrupowania. Nowo wybrany prezydent Krakowa ślubowanie złoży 21 października. Dzień później zamierza przedstawić swoich zastępców. Łukasz Giba wieczorem świętował zwycięstwo w wyborach, a dziś od samego rana osobiście dziękował krakowianom za poparcie.
6: Dzień dobry, rozdałem plecelki. Proszę uprzejmie.
7: Na pana głosowałam.
6: Super, to tym bardziej. Czy miło. Wszystkiego dobrego.
4: Łukasz Gibała pojawił się dziś rano z obwarzankami na Rondzie Mogilskim w Krakowie. Ponad połowa Polaków spóźnia się do pracy. To 51% wszystkich przepytanych na panelu Ariadna pracowników. Wśród powodów spóźnień ankietowani wymieniali korki, ale w odpowiedziach pojawiło się także zaspanie, a także poranne życie intymne. Na samym końcu porannej listy przeszkód znajduje się potrzeba spokojnego zjedzenia śniadania. W przyszłym tygodniu odbędzie się światowa premiera najnowszej powieści polskiej noblistki Olgi Tokarczuk. Akcja książki pod tytułem Świata jest za dużo rozpoczyna się wiosną 1946 roku w zrujnowanym po wojnie Wrocławiu. Spotkanie z autorką w środę w hali stulecia we Wrocławiu. Na widowni zmieści się kilka tysięcy osób, mówi Katarzyna Janusik, dyrektorka Wrocławskiego Domu Literatury.
8: Bardzo rzadko mamy okazję spotkać się twarzą w twarz, nawet jeżeli jest jedna twarz na scenie, a 5000 czy wiele tysięcy twarzy na widowni z naszą wrocławską noblistką. Rozmowy z Olgą są zawsze fascynujące, świeże i ciekawe.
4: Olga Tokarczuk otrzymała literackiego Nobla 8 lat temu.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
3: muzykę.

0: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609 983 957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
1: Kontenery, które idealnie nadają się na cele biurowe, socjalne, magazynowe lub na wymarzony domek letniskowy, znajdziesz w nowo otwartym porcie kontenerowym w Godzieszowie. Solidne konstrukcje i wszechstronne zastosowania. Oferujemy transport pod wskazany adres. Znajdziesz nas w Godzieszowie za stacją Orlen. Szczegóły: telefon 537 012 000. Port kontenerowy Godzieszów. Zapraszamy.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
3: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.
9: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

ATB Ecstasy w muzycznym radiu. Polecamy oczywiście nasze poniedziałkowe popołudnie już granie. Granie w towarzystwie niezapomnianych hitów wszechczasów, wśród nich m.in. Empire of the Sun. We are the people teraz i Future Folk.

0: Wasz ulubiony konkurs powrócił do salonów Toyota Nowakowski. Zamawiając samochód w jednym z naszych salonów, bierzesz udział w konkursie, w którym do wygrania jest drugie auto na rok, tygodniowe wakacje dla dwojga albo trzyletni pakiet serwisowy. Brzmi jak dobry powód, żeby wybrać Toyotę? Odwiedź salon Toyota Nowakowski, zamów swój samochód i sprawdź szczegóły konkursu. Toyota Nowakowski, dealer numer 1 na Dolnym Śląsku.
1: Szukasz solidnego producenta i dostawcy peletu? Firma Czepiel z Lwówka Śląskiego oferuje doskonały pelet drzewny z trociny tartacznej, iglastej i liściastej. Lwówek Śląski, ulica Oświęcimska 68, telefon 697 988 189 oraz 75 713 65 10.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
4: Pogoda.
6: 12.30 już punktualnie, na termometrach w okolicach 12 stopni. Nawet to słońce zaczęło nam się pojawiać. Przejaśnienie i rozpogodzenia, maksymalnie dzisiaj 13-14. W nocy spadek temperatur do zera, minus jednego, a jutro bardzo dużo słońca i około 12-13 stopni na termometrach zobaczymy maksymalnie.
5: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
4: Kurier Dolnośląski.
7: Szpitalne oddziały dla dzieci na Dolnym Śląsku mają stać się bardziej przyjazne małym pacjentom i ich rodzicom. Samorząd województwa przeznaczył na pilotażowy projekt pod nazwą Pomaluj mój świat 1 000 000 zł. W aranżację wybranych oddziałów dziecięcych w 4 szpitalach zaangażowani zostali studenci Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, mówi Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
8: Wizyta w przestrzeniach szpitalnych kojarzy się z białymi ścianami, z niedużą ilością kolorów, wręcz z takimi sterylnymi warunkami. Kwota 1 000 000 zł ma tą przestrzeń szpitalną w porozumieniu z Akademią Sztuk Pięknych, w porozumieniu z dyrektorami naszych placówek ubogacić.
7: Pobyt dziecka w szpitalu wiąże się z ogromnym stresem i lękiem. Przemyślana aranżacja otoczenia potrafi odmienić te doświadczenia, podkreśla Jarosław Rawczenko, członek zarządu województwa dolnośląskiego.
9: Projekt Pomaluj mój świat przede wszystkim ma na celu zadbać o tą przestrzeń, gdzie leczeni są najmłodsi, gdzie przychodzą na świat najmłodsi, gdzie często w tych trudnych szpitalnych dniach chcemy im umilić ten czas spędzany właśnie w jednostkach szpitalnych.
7: Pilotaż obejmuje 2 placówki we Wrocławiu oraz szpitale w Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Liczymy, że w przyszłych latach projekt Pomaluj mój świat będziemy realizować w kolejnych placówkach, mówi Magdalena Piaseska, radna Sejmiku województwa dolnośląskiego.
10: Wiem, że kolorem nie zmienimy diagnozy, ale zmienimy sposób, w jaki przeżywamy to leczenie. Zatem emocje, które chcemy tym dzieciom dać w szpitalu poprzez piękne przestrzenie, miejmy nadzieję, wpłyną właśnie na ich emocje i na to, by wracali bardzo szybko do zdrowia.
7: Pomaluj mój świat to coś więcej niż estetyka. Kolor, ilustracje i odpowiednio zaprojektowana przestrzeń pomogą dzieciom choć na chwilę oderwać myśli od choroby i leczenia, mówi Elżbieta Pączkowska, dyrektorka specjalistycznego szpitala w Wałbrzychu.
11: Oddziały neonatologiczne mają takie szczególne miejsce na mapie Dolnego Śląska. To miejsca, gdzie każdego dnia toczy się najcichsza, ale zarazem najbardziej dramatyczna walka. Walka o każdy oddech wcześniaka, o każde kolejne uderzenie małego serduszka, o każdy gram masy ciała. To takie miejsca, gdzie ogromny strach rodziców miesza się z nadzieją i bezgraniczną miłością. Te barwne aranżacje, które już niebawem dzięki pięknej inicjatywie, dzięki zaangażowaniu artystów, studentów Akademii Sztuk Pięknych ozdobią, ocieplą nasze wnętrza, to coś więcej niż estetyka. To realne wsparcie dla dobrostanu psychicznego rodziców ale także personelu medycznego.
7: To wspaniała inicjatywa, która może pozytywnie wpływać na przebywające w szpitalach dzieci, uważa Robert Pietryszyn, kierownik działu medycznego pogotowia ratunkowego w Jeleniej Górze. Również wnętrza kilku naszych ambulansów oklejone są naklejkami z postaciami znanych dzieciom bajek.
12: Czy to jest potrzebne? Jak najbardziej. Mamy w swoich szeregach dwa ambulanse medyczne, które mają dziecięce naklejki, ze względu na to, że zdarza nam się dosyć często przewozić dzieci, żeby czuły się bezpieczniej. Mamy muminki, mamy z postaci Disneya kilka nalepek dosyć dużych. One ułatwiają. Oczywiście też dysponujemy dodatkowymi rzeczami. My jako zespoły ratownictwa i to potrzebne jest jak najbardziej. Środowisko przyjazne dla człowieka powinno mieć miejsce. Jeżeli chodzi o dzieci, no to jest malowanie przyjazne im, kolorystyczne, żeby zachowały jak najbardziej ten pokój swój dziecięcy, nie czuły się tak wyalienowane w tej sytuacji stresowej dla nich.
4: Kurier Dolnośląski.
13: Audycja powstała przy współpracy z samorządem województwa dolnośląskiego.
14: Hi guys, what's up? We're Infernal.
15: And you're listening to Muzyczny Radio.
14: They really love music.

0: Reklama.
1: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
2: Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa. Sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
3: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
4: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Po reklamie.
8: Muzyczne radio.
9: Gramy, bo kochamy muzykę.

Trzy rany w muzycznym radiu Azizam. Za nami także dzisiejszy hit tip, który będziemy na pewno po 13 wam polecać, czyli Leoni Way Too Late. Ja za nasze dzisiejsze spotkanie pięknie wam dziękuję, Sebastian Wysoczański. Życzę spokojnego, udanego przede wszystkim popołudnia, mimo tego, że to poniedziałek i raczej będziemy jeszcze w pracy trochę czasu spędzać. Wszystkiego dobrego, Ace of Base, Ryszard Sygitowicz i grupa Feel. Do pierwszej, do usłyszenia.

0: Radio. Autopromocja.
1: Welcome back to the world of trance and progressive.
2: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie.
3: W nowym miejscu.
2: Z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
4: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
2: Estate of Trance.
1: Estate of Trance.
2: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
1: Live from the studio in Amsterdam. This is a state of trance with Armin van Buuren.
0: Autopromocja.
5: Reklama. Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz, aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj w apartamentach Sudetia w Jeleniej Górze i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły www.apartamenty-sudetia.pl.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Stłuczka? Uszkodzone auto? Nie wiesz co dalej? Pamiętaj, to ty decydujesz, gdzie naprawiasz swój samochód. Nie daj się przekonać, że musisz naprawiać auto we wskazanym miejscu. Masz wybór. Wybierz profesjonalny serwis blacharsko-lakierniczy. Kompleksowo zajmiemy się twoim autem od oględzin szkody przez naprawę aż po odbiór. Zadbamy, żeby samochód wrócił do ciebie jak nowy. Ultima Auto. Jelenia Góra, ulica Fałata 1.
9: Po reklamie.
2: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
10: 13.
2: Czas na wiadomości.
11: Sprawa rzekomego planu zamachu na premiera w prokuraturze. Dyrektor i nauczycielka ranni we francuskiej szkole po postrzeleniu. Nowy dzwon bije już na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Agnieszka Trojanowska, BIS. Śledczy z prokuratury okręgowej w Warszawie przesłuchują mężczyznę zatrzymanego w związku z sygnałem o rzekomo planowanym zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera, szefa resortu obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Policja weszła do mieszkania 60-latka po tym, jak do Służby Ochrony Państwa wpłynął mail od sygnalisty z informacjami o niebezpiecznych zamiarach. O czym więcej, Tomasz Węsk.
12: Jak mówił rzecznik koordynatora służb Jacek Dobrzyński, funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa ustalili, że zgłoszenie wskazuje na duże prawdopodobieństwo tego, że 60-latek może zrealizować swoje plany i że wyróżnia się na tle innych ostrzeżeń czy gróźb pod adresem rządzących.
13: W tym wypadku mówimy o dużym prawdopodobieństwie faktycznie spełnienia tych gruźb.
12: Postawę zgłaszającego potencjalne zagrożenie chwali były funkcjonariusz służb specjalnych, podpułkownik rezerwy dr Tomasz Białek z Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas.
14: To, że dużo o tym mówimy, żeby sygnalizować różnego tego rodzaju sytuacji, jeżeli ktoś opowiada, że chce zrobić krzywdę. Wydaje mi się, że to też miało znaczenie, bo rzadko się zdarza, niestety zbyt rzadko, żeby pojawił się sygnalista i poinformował.
12: Teraz, jak mówi ekspert, przed prokuraturą i służbami jest ustalenie, czy niedoszły zamachowiec działał sam, czy też był powiązany ze środowiskami, które mogą stwarzać zagrożenie. Podkreśla jednak, że większość zamachowców działa samotnie, napędzana frustracjami.
11: 60-latek ujęty na Dolnym Śląsku dziś jest przewożony do Warszawy, gdzie będą z nim prowadzone dalsze czynności. Strzelanina w szkole we Francji, niedaleko Marsylii, na południu kraju. Ranni są dyrektor i nauczycielka. O oddanie strzałów podejrzany jest 14-letni uczeń, który miał strzelać z broni myśliwskiej. Na miejsce jadł francuski minister edukacji i szef MSW tego kraju. W polskich szkołach uczniowie i pracownicy mogą czuć się bezpiecznie, ale żarty się skończyły, ostrzega wojewoda małopolski Krzysztof Jan Kręczar.
15: Jest prawdą, że również na terenie województwa małopolskiego w ostatnich dniach mieliśmy kilka przypadków zgłoszeń dotyczących zagrożenia, poczucia zagrożenia ze strony uczniów i ich rodziców. Każde z tych zgłoszeń zostało potraktowane bardzo poważnie.
11: Po serii niepokojących incydentów w placówkach szkolnych służby kontynuują dziś zaostrzone kontrole, a policja zwiększyła obecność funkcjonariuszy wokół szkół. 26-letni Litwin pozował do zdjęcia w byłym niemieckim obozie Auschwitz z gestem pozdrowienia hitlerowskiego. Mężczyzna usłyszał już zarzut propagowania nazizmu i zapłacił grzywnę w wysokości 2000 zł. Litwin odwiedził teren byłego obozu w minioną sobotę. Fotografowała go żona. Dwóch laureatów otrzymało tegorocznego Nobla w dziedzinie ekonomii. To Amerykanie Robert Hall oraz Michael Woodford. Zostali nagrodzeni za mikroekonomiczne postawy stabilizacji makroekonomicznej. Będziemy do ich nagrody i dokonań wracać. A na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie zabił dziś nowy dzwon. Ma to symbolizować 35-lecie warszawskiego parkietu. Poprzedni dzwon, który służył przez ostatnią dekadę, zostanie przekazany Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
2: To były wiadomości. Muzyczne radio.
0: Muzyczne radio. Kochamy muzykę.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Szukasz płyty, na którą polujesz od dawna? A może chcesz odkryć coś nowego? 16 i 17 października. Giełda winyli i płyt CD w Cuprum Arena. Przyjdź, poszukaj, posłuchaj. Znajdź swoją perełkę. Złap swój rytm. Cuprum Arena. Zapraszamy.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: okradnijmy bank, no na poniedziałek myślę plan idealny.
1: Muzyczne radio.
0: 12 dzień października, a ja witam was po raz kolejny przy okazji popołudnia z Muzycznym Radiem. Patryk Łasica, dzień dobry. Dziś w kalendarzu oprócz poniedziałku Dzień Kolumba w Ameryce. No jeśli ktoś z was by się zastanawiał, dlaczego to święto jest w październiku i dlaczego Indianom było zimno, tak jak nam na Dolnym Śląsku, to właśnie dlatego, że Kolumb ich odkrył. My natomiast dziś odkryjemy nieraz naprawdę wiele wspaniałych nowości i nie tylko, ale te nowości tylko nas rozgrzeją, także koniecznie zostańcie z nami. No i zanim przejdziemy do muzyki, posłuchajmy, co nowego muzycznego słychać w wielkim świecie.
1: Muzyczne radio.
2: W dzisiejszych Music News pochylimy się nad muzycznym powrotem Natalii Nykiel. Powiemy wam o przebojowej epce Molly Elizabeth, a także odkryjemy dla was nowy singiel Carly Fernandez. Śpiewające dziewczyny dziś u nas w rolach głównych Tomek Dudkiewicz i Music News. Witajcie i posłuchajcie. Natalia Nykiel powraca. To tylko ciąg dalszy. To pierwszy singiel zapowiadający nową erę w muzyce tej właśnie wokalistki, a zarazem wyraźny krok w stronę nowego brzmienia i nowej estetyki. Do współpracy nad utworem Natalia zaprosiła jednego z czołowych producentów polskiej sceny, 4Money. To tylko ciąg dalszy opowiada o rozstaniu, które nie jest końcem świata, lecz cichym momentem, w którym dwie osoby uświadamiają sobie, że ich drogi zaczęły prowadzić w różne strony. Choć pozostają blizny, wspomnienia i myśli, które nie dają o sobie zapomnieć, pojawia się też gotowość, by zostawić przeszłość za sobą i z nadzieją otworzyć kolejny rozdział. Pozostajemy przy nowościach. Molly Elizabeth poinformowała, że 30 października ukaże się jej nowa epka People Pleaser. Następca świetnie przyjętego Dirty Blonde, zawierającego hit Vegas Venetian, jest zestawem przejmujących piosenek, podejmujących szereg trudnych pytań, jakie zadaje nam życie. Na People Pleaser znajdzie się utwór Run Rabbit, który od premiery w maju 2026 roku stał się sporym hitem. Singlem zapowiadającym nową epkę jest nagranie Kiss the Ring, kabaretowa piosenka dla wszystkich, których dziecięce fantazje zderzyły się z ponurą rzeczywistością. Zawsze wierzyłam, że nawet najbardziej zagmatwane i bolesne elementy życia wciąż mogą być piękne, radosne i romantyczne na swój własny sposób, mówi Molly Elizabeth. W młodym wieku zdałam sobie sprawę, że muszę patrzeć na świat przez różowe okulary i naprawdę uważam, że uratowało mi to życie. Chcę, aby moja muzyka wywoływała u innych ludzi to samo uczucie i dawała im przestrzeń, w której mogą doświadczać piękna i zachwytu w sposób, jakiego być może nie znajdują w swoim codziennym życiu, dodaje artystka. Kiss the Ring od Molly Elizabeth już na playliście nowości Muzycznego Radia. Teraz Music News wracamy do naszych rodzimych nowości. Są momenty, kiedy dopiero po wyjeździe zaczynamy rozumieć, jak mocno jesteśmy związani z miejscem, które zostawiliśmy za sobą. W piosence A2 Carla Fernandez zatrzymuje właśnie taki moment, zawieszenie pomiędzy znajomą przeszłością a nowym etapem, którego kształtu jeszcze nie znamy. A2 to nowy utwór Carly, który opowiada o uciekającym czasie, dorastaniu i tęsknocie za rodzinnym miastem po wyprowadzce. To historia o momencie, w którym znane dotąd życie zostaje za plecami, a przyszłość wciąż pozostaje niewiadomą. Utwór porusza temat zmian, które przychodzą wraz z dorosłością. Tytułowa A2 symbolizuje drogę, zarówno tę prowadzącą z rodzimego miasta w nowe miejsce, jak i tę bardziej osobistą, związaną z dorastaniem i poszukiwaniem własnego miejsca w życiu. To droga, podczas której przeszłość nie znika, ale zaczyna funkcjonować jako część wspomnień. To na koniec łapcie jeszcze kilka gorących premier, jakie wylądowały na playliście Muzycznego Radia. Skye Holland z nowym singlem Deja Vu Kuba Deka i piosenka Zryw, a także David Guetta i utwór Mario. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę, do usłyszenia.
1: Muzyczne Radio.
0: Tomkowi jak zawsze bardzo dziękujemy, a przed nami zgodnie z radiową tradycją...
1: Muzyczne Radio. To jest nasza piosenka dnia.
0: Dziś Tunewak, Tandy i Rare.

0: Reklama. Dynamiczna wymiana oleju w automatycznych skrzyniach biegów w najlepszej cenie w Jeleniej Górze. Szybkie terminy, fachowa obsługa i doradztwo. Q-Serwis, autoserwis Bieniarz. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej o promocjach na Facebooku. Dynamiczna wymiana oleju tylko w Q-Serwis, autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra, Wolności 150.
1: Certyfikowany salon Optyk N1 Marta Modzelewska oferuje do sprzedaży i montażu szkła do leczenia krótkowzroczności dla dzieci i młodzieży Mio Smart. Na miejscu bezpłatne badanie wzroku. Optyk N1 w Lubaniu Wrocławska 5 i w Zgorzelcu Warszawska 29. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.
2: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
3: Po reklamie.
4: Minęła godzina 13.30.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Pogoda dziś przyjemna, no ale jednocześnie październikowa. Na termometrach ujrzymy dzisiejsze wartości maksymalne. Te wynoszą od 11 do 14 stopni. Cieplej już dziś niestety nie będzie. Przez porywy wiatru, który sięga nawet do 35 km na godzinę, wydaje nam się, że jest około plus 8. A jeśli chodzi o zachmurzenie, dziś czeka nas dominacja słońca, chociaż około godziny 15, jak podają synoptycy, może zacząć robić się pochmurnie. Na szczęście bez szans na opady deszczu. Ciśnienie wysokie na barometrach 1020 hektopaskali wzrasta. I tak też pozostanie aż do jutra. Idealna widoczność i jakość powietrza.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
6: A co słychać w regionie od strony informacyjnej, opowie już Anna Tarkota.
8: Dzień dobry. A te wiadomości z regionu rozpoczynamy od tragicznych informacji. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności zabójstwa, do którego doszło wczoraj w jednym z mieszkań przy ulicy Fredry w Legnicy. Podczas kłótni 58-letni mężczyzna zaatakował nożem swoją żonę. Kobieta zmarła w wyniku odniesionych obrażeń. Po ataku mężczyzna uciekł, ale dzięki policyjnej obławie został zatrzymany, mówi aspirant Anna Tersa z legnickiej policji.
9: Na terenie Legnicy w jednym z mieszkań doszło do zabójstwa kobiety. Sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia, jednak w wyniku podjętych działań policjanci ustalili jego miejsce i pobytu i zatrzymali mężczyznę. Prowadzone są czynności mające na celu szczegółowe wyjaśnienie okoliczności i przebiegu tego tragicznego zdarzenia.
8: Tragiczny finał rodzinnej kłótni w Legnicy, podczas której 58-letni mężczyzna zabił swoją żonę, to nie jedyne dramatyczne w skutkach wydarzenia, jakie miało miejsce w minionych dniach. W Jeleniej Górze policjanci zatrzymali mieszkańca miasta podejrzanego o zabójstwo 43-letniego mężczyzny. Podczas wspólnego spożywania alkoholu pomiędzy dwoma mężczyznami doszło do awantury. W jej trakcie 44-latek pobił swojego znajomego, który w wyniku odniesionych obrażeń zmarł, relacjonuje podinspektor Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji.
10: Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że do zdarzenia doszło w nocy z 8 na 9 października bieżącego roku. W mieszkaniu przebywało dwóch mężczyzn oraz kobieta. Wspólnie spożywali alkohol, a w pewnym momencie pomiędzy mężczyznami wywiązała się awantura. W jej trakcie 44-latek pobił 43-letniego znajomego. Pokrzywdzony doznał obrażeń, które doprowadziły do jego śmierci. Po zdarzeniu podejrzewany mężczyzna opuścił mieszkanie. Jeleniogórscy policjanci jeszcze tego samego dnia zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o popełnienie tego przestępstwa. Badanie wykazało, że miał w organizmie 3,7 promila alkoholu. Policjanci przeprowadzili dalsze czynności procesowe i zgromadzili materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie 44-latkowi zarzutu zabójstwa. Za popełnienie tego przestępstwa grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.
7: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
8: W bolesławieckim szpitalu oddano do użytku zakład opiekuńczo-leczniczy, który ma zapewnić komfortowe warunki pacjentom wymagającym długoterminowej opieki, przede wszystkim seniorom. Budowa rozpoczęła się w czerwcu ubiegłego roku i już w październiku budynek był gotowy i wyposażony. Starosta bolesławiecki Tomasz Gabrysiak podkreśla, że inwestycja znacząco poprawi warunki leczenia i funkcjonowanie całego szpitala.
11: Ten budynek, te kilka tysięcy metrów kwadratowych, przeznaczone jest dla pacjentów naszego szpitala, ale przede wszystkim
3: wszystkim dla pacjentów, tych, którzy są już seniorami. Budynek jest przystosowany do tego, żeby oni czuli się tu komfortowo.
11: Starosta Bolesławiecki zapewnia, że pacjenci nie będą ponosić dodatkowych opłat za świadczenia finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
3: Cała działalność tego obiektu, tak jak całego szpitala w Bolesławcu, jest finansowana ze środków NFZ-u i tu nie ma możliwości o tym, żeby pobierane były jakieś opłaty. Tu trzeba też wspomnieć, że w tej części, w tym budynku przewidziana jest centralna recepcja, tak? Czyli wszystkie osoby, które przybywają do szpitala, w tym miejscu będą mogli uzyskać informacje, do której części szpitala mają się udać.
11: Nowy budynek połączono z pozostałymi obiektami szpitala specjalnymi łącznikami. Dzięki temu pacjenci mogą przemieszczać się między nimi bez konieczności wychodzenia na zewnątrz. W budynku działać będzie również centralna recepcja, a w kolejnym etapie planowane jest uruchomienie restauracji.
3: Co najważniejsze, tu znajduje się też część konferencyjna, która może być wykorzystywana przez personel szpitala, ale myślę, że też osoby z zewnątrz, jeśli będzie taka potrzeba, mogą z tego obiektu skorzystać. Ten budynek zamyka pewną klamrę, bo to był ten element, który brakował. To jest ten budynek, który po pierwsze pełni funkcję szpitalną, ale też jest takim łącznikiem w całym kompleksie wszystkich budynków na terenie tej działki, na której znajduje się szpital. I to jest bardzo istotne, bo do tej pory te obiekty były rozproszone, komunikacja pomiędzy nimi była utrudniona, w jednym budynku były wykonywane badania, w innym budynku znajdowały się oddziały, w trzecim jeszcze szpitalny oddział ratunkowy. Teraz to udało nam się spiąć.
11: Otwarcie ZOL-u to kolejny etap rozbudowy Bolesławieckiego Szpitala. Przed placówką jeszcze między innymi zakończenie prac związanych z termomodernizacją i poprawą efektywności energetycznej oraz inwestycja dotycząca lądowiska. Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
8: Dziękuję za uwagę. Teraz to wszystkie informacje. Kolejny raport na naszej antenie o 14.30. Zapraszamy.
7: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
12: Hey, what up? This is Riyad, and you are listening to Muzyczne Radio. They really, really love music.

0: Reklama.
1: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
2: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w mini formie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
4: Wiecie, co oznaczają słowa Sigma, Cringe albo Rel? A pamiętacie prywatki, adapter i trzepak? Dwa różne światy? Niekoniecznie. Słowa mogą łączyć pokolenia. Zapraszamy na Językowe Mosty. 5 podcastów, w których młodzież i seniorzy poznają swoje słowa, historie i doświadczenia. Startujemy 12 października. Słuchajcie nas w poniedziałki i czwartki. Projekt Słowa mają moc, więc znajdźmy wspólny mianownik realizowany przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę imienia Zenona Bernackiego w Pielgrzymce. Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Polszczyzna Bogactwo Różnorodności.

0: Oskar Cyms i Niech Mówią, no i niech mówią, że tak gramy tylko w muzycznym radiu, a teraz zagramy coś zupełnie nowego.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit.
0: Leonie, Way Too Late.

0: Hej, tutaj Natalia Puławiak. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
1: Autopromocja.
2: Twój głos na antenie Muzycznego Radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w Muzycznym Radiu.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Kopcenie z rury? Spadek mocy? To znak, że filtr DPF i Twoi sąsiedzi wołają o pomoc. Umów się na wizytę w serwisie DPF w Lubaniu. Zadbamy o Twoje auto i o czyste powietrze. Pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów oraz wszystkie inne bieżące naprawy. Klocki, olej, filtry, serwis silnika. Dzwoń 733 90 7000. Serwis DPF. Lubań, Zgorzelecka 18.
4: Uprawiasz kukurydzę lub rzepak? Agrofert Polska Elewator w Lwówku Śląskim kupi je od Ciebie. Oferujemy atrakcyjne ceny skupu, terminowe płatności oraz rzetelne warunki współpracy. Nie czekaj, zadzwoń 512 018 308. 512 018 308. Uwaga, szukamy osób do pracy przy suszeniu kukurydzy.
5: Wiodący producent i hurtownia materiałów budowlanych w regionie Janar Bis. Produkujemy bloczki betonowe, pustaki szalunkowe, stropy deriwa, systemy kominowe. Planujesz budowę? Zapraszamy do kontaktu i bezpłatnej wyceny Twojej inwestycji. U nas dobra jakość gratis. Janar Bis, Kościelniki Dolne, koło Lubania.
6: Stolik z widokiem? W naszej restauracji właściwie każdy.
7: Jestem Piotr Purol, szef kuchni restauracji Widok. Moje zadanie? Sprawić, żeby kuchnia dorównywała widokowi.
6: Restauracja Widok w Sosnówce. Warto tu zostać na dłużej. Zapraszamy Państwa serdecznie. Marta Klepka
7: i Piotr Purol.
8: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
9: 14.
2: Czas na wiadomości.
10: Nastolatek warunkowo aresztowany za filmik z nożem. Jeszcze dziś szkoły dostaną nowe instrukcje na wypadek ataku. Kraków wybrał prezydenta, my pytamy mieszkańców o ich opinię. Agnieszka Trojanowska-Bis. Na 2 miesiące do aresztu trafił warunkowo 17-latek, któremu postawiono zarzuty w związku z filmikiem, na którym widać go z nożem. Sąd zdecydował, że areszt może być uchylony po wpłaceniu 15 000 zł poręczenia majątkowego. O areszt wnioskowali śledczy, obawiając się, że podejrzany może utrudniać postępowanie poprzez mataczenie i wpływanie na świadków. 17-latek przyznał się do zarzutów. Chłopak został zatrzymany w miniony piątek z dwójką innych uczniów zespołu szkół w Wysokim Mazowieckim na Podlasiu. Interweniowała policja po zgłoszeniu o niepokojącym filmiku. W sprawie zatrzymano także dwoje 18-letnich przyjaciół chłopaka, ale oni po przesłuchaniu zostali zwolnieni do domu. Do szkół ma trafić jeszcze dziś instrukcja, jak reagować w razie ataku z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Przygotowało ją Ministerstwo Edukacji razem z MSWiA, MON, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i ABW. Mówi wiceszefowa resortu Paulina Piechna-Więckiewicz.
11: To jest instrukcja dla dyrektorów i nauczycieli, rzecz jasna. Przygotowaliśmy też wsparcie nauczycieli, dyrektorów szkół w rozmowach na temat sytuacji kryzysowych w społecznościach szkolnych.
10: Przedstawiciele resortu edukacji rozmawiali dziś też na ten temat z nauczycielskimi związkami zawodowymi. Maksymalna cena benzyny jutro wzrośnie, cena diesla nieznacznie spadnie. Według najnowszego obwieszczenia ministra energii za litr benzyny 95 będzie trzeba zapłacić maksymalnie 7,06 zł, benzyny 98 7,95, a oleju napędowego 8,2 grosze. Następne obwieszczenie ministra w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane jutro. Łukasz Gibała wygrał wybory na prezydenta Krakowa. Wczoraj zdobył ponad 62% głosów. Jego rywalka Monika Piątkowska niespełna 38%. Gibała, niegdyś przedsiębiorca, jest obecnie liderem Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców i miejskim radnym. Nasz reporter pytał dziś mieszkańców o opinię o nowym prezydencie.
12: Osobam na pana prezydenta.
13: Może coś dobrego zrobić dla tego miasta?
12: Raczej tak. Będzie bardziej patrzył na mieszkańców niż na przyjezdnych.
14: Co do tego pana mam poważne wątpliwości, ale skoro ma takie, proszę pana, parcie na tą władzę,
9: szansę, jest człowiekiem bardzo bogatym, niech udowodni, proszę pana, że coś zrobi. Trzeba mu dać szansę po prostu.
10: Urząd Miasta Krakowa poinformował, że nowo wybrany prezydent złoży ślubowanie podczas sesji Rady Miasta 21 października. To już ostatni tak duży turniej tenisowy w tym sezonie. W chińskim Wuhan rozpoczął się tysięcznik z udziałem trzech Polek. Panowie w turnieju tej rangi grają w Shenzhen, a świetnie radzi sobie tam Hubert Hurkacz. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
14: To zacznę od Hurkacza, który jutro zagra o ćwierćfinał turnieju w Shenzhen. Polak w piątek w pięknym stylu pokonał Nowaka Dżokowicza, a wczoraj po dużo cięższym meczu ograł Chińczyka Yi Zhu.
15: Na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę być na wyższy poziom swojej gry.
14: Hurkacz jutro o ćwierćfinał powalczy z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną. Panie od dziś grają w Wuhan i już wiadomo, że w drugiej rundzie czeka nas polski pojedynek. Rozstawona z siódemką Iga Świątek zagra z Magdaleną Fręch, która wprawdzie odpadła w eliminacjach, ale dostała się do turnieju jako szczęśliwa przegrana i dziś pokonała Mananchaye Savankiau z Tajlandii 6-3, 7-6.
10: W Chinach zagra jeszcze Maja Chwalińska, jutro zmierzy się z Majer Sherif z Egiptu.
16: To były wiadomości. Muzyczne radio.
17: Kochamy muzykę.

0: Reklama. Najpierw Bolesławiec, teraz Zittau. Wystawa Medycyna Przyszłości podróżuje po polsko-saksońskim pograniczu. Od 2 listopada możesz zwiedzić wystawę w Hochschule Zittau-Gerlitz przy Theodor Kerner Allee w Zittau. Eksperymentuj, odkrywaj i zobacz, jak nauka łączy ludzi po obu stronach granicy. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Dołącz do zespołu Drexelmeier i twórz z nami charakter nowoczesnej motoryzacji. Szukamy pracowników produkcji, magazynu, kontrolerów jakości, automatyków i mechaników. Oferujemy atrakcyjne benefity, prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie posiłków i bezpłatne dojazdy do pracy. Nie czekaj, aplikuj już dziś na drexelmeier.pl/kariera lub zadzwoń 75 619 83 45.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
5: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Muzyczne Radio.
1: Dysonans. No szczególnie przy okazji poniedziałku taki możemy mieć. Dusza jeszcze wspomnieniami przy wolnym czasie, no a ciało na samym początku tygodniowej rzeczywistości. To natomiast była Olivia Socha, jeden z utworów z jej debiutanckiego albumu, który już jest dostępny do posłuchania. Oliwię co tydzień także usłyszycie na top30.pl, gdzie gorąco Was zapraszam, to w każdą sobotę po 13. A teraz coś, żeby ten poniedziałkowy dysonans rozładować. Utwór prosto z Hit Planety i jednocześnie prosto ze Skandynawii. Przywitają nas Tunewag, Tandy i Rare.
2: Muzyczne Radio.
3: To jest nasza piosenka dnia.

0: Jasne Radio. Reklama. Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
1: Jesienna wyprzedaż u Barabasia. Budujesz albo remontujesz? Zgarnij super rabaty na kostkę brukową i płyty tarasowe prosto od producenta. I do tego projekt gratis. Promocja przez cały październik. Nie czekaj do wiosny. Odwiedź nasz ogród wystawowy. Firma Barabaś w Lubinie.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
4: Niedawno w jednym z gospodarstw w Ostrożance pod nieobecność domowników wybuchł pożar. Mimo ofiarności straży pożarnej żywiołu nie udało się opanować. Drewniany budynek, a także zabudowania gospodarcze spłonęły doszczętnie. Licznych obrażeń doznał właściciel gospodarstwa, który samodzielnie próbował zapanować nad ogniem. Pierwsze z pomocą pospieszyły lokalne władze, szkoły, parafie, sąsiedzi. Jednak poszkodowani nie są w stanie pokryć kosztów zniesienia domu i utraconego dobytku. Zwracają się z serdeczną prośbą do ludzi wielkich serc o wszelkiego rodzaju wsparcie i pomoc finansową. Bliższe informacje i adres do wpłat. Pomagam.pl Pożar domu w Ostrożance. Pomagam.pl Pożar domu w Ostrożance.
5: Minęła godzina 14.30.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: A na niebie dość dużo słońca, no ale niestety mimo jego obecności czuć, że idziemy coraz bardziej w głąb jesieni. Dziś jeden z tych dni pięknych i złotych, również chłodnych, no bo na dolnośląskich termometrach od 11 do 13 stopni. Sytuacji nie poprawia także wiatr, który jest mocno porywisty i sięga nawet do 35 km na godzinę. Na szczęście zarówno dziś, jak i jutro będziemy zupełnie wolni od opadów deszczu. Jutrzejszy dzień będzie także dużo bardziej sprzyjający, jeśli chodzi o temperaturę. Ciśnienie rośnie na barometrach 1021 hektopaskali i taka tendencja utrzyma się.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
7: Przed nami natomiast kolejny raport regionalny, przedstawi go Anna Tarkota.
8: W tych doniesieniach Wałbrzych, gdzie po 15 latach wraca ośrodek adopcyjny, powiemy także o utrudnieniach dla kierowców Świdnicy. Na koniec kolejne trasy dla miłośników biegówek. Zapraszam na szczegóły. W Wałbrzychu w sobotę uroczyście otwarto filię Dolnośląskiego Ośrodka Adopcyjnego. To miejsce wraca na mapę regionu po 15 latach. Materiał Jacka Zycha.
9: Tak, to prawda, i chociaż symboliczną wstęgę przecięto w sobotę, to ośrodek działa już w budynku przy ulicy Limanowskiego od końca września. Najprościej mówiąc, to miejsce, gdzie kojarzone mają być ze sobą rodziny chcące adoptować dzieci z dziećmi do adopcji zakwalifikowanymi. To druga po Jeleniej Górze zamiejscowa filia Dolnośląskiego Ośrodka Adopcyjnego.
10: Jest to miejsce, w którym szkolimy i nadajemy uprawnień chętnym kandydatom na rodziców adopcyjnych, czyli nadajemy uprawnienia do tego, aby ci rodzice mogli takimi rodzicami adopcyjnymi być. Prowadzimy te szkolenia w oparciu o nasz własny autorski program. Ten program nazywa się Kochania Godne. Jest to program, w którym uwzględniamy specyficzne potrzeby psychologiczne, pedagogiczne, różnego rodzaju testy przeprowadzamy. Jest on zatwierdzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i gwarantujemy przez to wysoką jakość tejże usługi i tychże kompetencji rodzicielskich.
9: Powiedziała Ewa Kisztylińska, dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej. Wałbrzyska filia ośrodka adopcyjnego ma zdecydowanie ułatwić i uprościć i tak niełatwy i stresujący proces adopcji dzieci. Dedykowana jest rodzicom z całej aglomeracji wałbrzyskiej, którzy do tej pory musieli jeździć do Wrocławia lub Jeleniej Góry.
11: Filia w Wałbrzychu jest filią, która podlega pod Wrocław. My będziemy prowadzić te wszystkie procedury z naszego centralnego punktu wrocławskiego. Aczkolwiek to wygląda w ten sposób, że jakby specjaliści, którzy tutaj będą mogli również spotkać się z kandydatami, przeprowadzić diagnozę, przeprowadzić badania, przeprowadzić wszystkie spotkania postadopcyjne, będą to otwarte drzwi tutaj w Wałbrzychu.
9: A to już Katarzyna Zbąska, zastępca dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej do spraw adopcji. Rocznie na Dolnym Śląsku do procedury adopcyjnej zgłaszanych jest około 700 dzieci. 1/3 z nich do tej procedury jest zakwalifikowana. W 2025 roku nowy dom i rodziców znalazło 250 dzieci. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
8: Teraz utrudnienia dla kierowców. W związku z rozpoczęciem prac przy rozbudowie drogi powiatowej nr 2876D i z przebudowy skrzyżowania ulic Westerplatte, Bystrzyckiej i Kliczkowskiej w Świdnicy, od najbliższego piątku planowane jest wprowadzenie czasowej zmiany organizacji ruchu.
12: Na czas prowadzonych prac związanych z budową ronda turbinowego ruch samochodowy na ulicy Westerplatte na odcinku objętym przebudową będzie odbywał się tylko w jednym kierunku, od centrum Świdnicy w stronę Dzierżoniowa. W związku z robotami przejazd ulicą Westerplatte od skrzyżowania z ulicą Jodłową w kierunku centrum miasta będzie niemożliwy. Nie będzie też możliwości wjazdu z ulicy Westerplatte w ulicę Bystrzycką. Wyjazd z ulicy Bystrzyckiej na ulicę Westerplatte będzie możliwy wyłącznie w prawo w kierunku Dzierżoniowa. Natomiast kierowcy jadący do centrum będą musieli korzystać z wyznaczonych objazdów zgodnie z tymczasowym oznakowaniem. Pomimo prowadzonych prac zostanie utrzymany dojazd do posesji położonych przy ulicy Westerplatte na odcinku objętym przebudową. Zmiany są przewidywane również w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Zostały one uwzględnione w rozwiązaniach przyjętych podczas przebudowy Alei Niepodległości. Służby apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych robót, zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie oraz stosowanie się do wprowadzonych zmian. W miarę możliwości warto uwzględnić też dodatkowy czas na przejazd przez tę część miasta. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
8: A na koniec Stowarzyszenie Bieg Piastów, które wydzierżawiło od Nadleśnictwa Szklarska Poręba około 70 km tras narciarstwa biegowego na 30 lat. To dobra wiadomość dla miłośników biegówek, mówi Leszek Kosierowski, rzecznik stowarzyszenia.
13: My dzierżawimy je od lat, a to jest jakby nowa umowa, która zabezpiecza nasze interesy na kolejne lata, właściwie zabezpiecza narciarstwo biegowe, ponieważ Bieg Piastów będzie nadal dzierżawił te trasy w celu ratrakowania ich bezpłatnego udostępniania jako trasy narciarskie wszystkim, którzy tego zapragną. Dzierżawa obejmuje około 70 km, no i my będziemy po prostu robić to, co do tej pory. Także to jest taka dobra wiadomość, że nic się po prostu nie zmieni tak naprawdę.
8: Dziękuję za uwagę. W tym raporcie to wszystkie informacje. Kolejne doniesienia na naszej antenie za niespełna godzinę. Zapraszamy.
2: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja. Hello,

0: Reklama. Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa, sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
1: Czym jest Europejski Zielony Ład? Co dla polskich gmin i gospodarstw domowych oznacza strategia osiągnięcia neutralności klimatycznej? Zapraszamy 23 października o godzinie 9 do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na konferencję poświęconą tym zagadnieniom. Szczegóły na kpn.gov.pl. Konferencja realizowana w ramach projektu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego etap trzeci. Karkonoska Zielona Szkoła. Dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

0: Z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
1: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Minas World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Minas World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda JQ już 15 października. Poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję. W programie prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe. O Moda JQ. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
6: Zaprasza Ultima Auto, dealer o Moda JQ w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106C i w Wałbrzychu, ulica Gałczyńskiego 4.
7: Po reklamie. Muzyczne radio.
8: Kochamy muzykę.

0: słowiańska energia sama w sobie, Kleo i karminowe usta, a teraz coś zagramanicznego, ale również godnego uwagi. Przywita nas niemiecka wokalistka Leonie, którą możecie kojarzyć z Eurowizji. Jej najnowszy utwór prosto z hit planety, Way Too Late.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Muzyczne radio. Kochamy muzykę. Yes.
1: Open, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
2: Come on. Let's do this,

0: Muzyczne radio. Kochamy muzykę.
1: Reklama. Wasz ulubiony konkurs powrócił do salonów Toyota Nowakowski. Zamawiając samochód w jednym z naszych salonów, bierzesz udział w konkursie, w którym do wygrania jest drugie auto na rok, tygodniowe wakacje dla dwojga albo trzyletni pakiet serwisowy. Brzmi jak dobry powód, żeby wybrać Toyotę? Odwiedź salon Toyota Nowakowski, zamów swój samochód i sprawdź szczegóły konkursu. Toyota Nowakowski, dealer numer 1 na Dolnym Śląsku.
2: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz. Aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj w apartamentach Sudetia w Jeleniej Górze i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.apartamenty-sudetia.pl.
3: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 15.
4: Czas na wiadomości.
6: Po atakach w szkołach linia telefoniczna dla opiekunów rozszerzona. Za co tegoroczny ekonomiczny Nobel? Wyjaśnienie już za chwilę. Pociągi na trasie Warszawa-Trójmiasto będą kursować co pół godziny. Agnieszka Trajnowska-Bis. W odpowiedzi na ostatnie akty przemocy w szkołach Ministerstwo Zdrowia rozszerzyło na najbliższe 2 tygodnie działanie linii telefonicznej dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci. To numer 800-100-100, który dostępny jest od poniedziałku do piątku w wyznaczonych godzinach. Pod tym numerem dyżurują psycholodzy, pedagodzy, prawnicy i eksperci do spraw standardów ochrony dzieci. Całodobowo działa także numer telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111. Lubelski sąd aresztował na 3 miesiące studenta KUL-u, który zapowiadał atak z nożem w ręku. Policjanci po atakach w szkołach w Polsce są szczególnie na to wyczuleni. To kolejna osoba zatrzymana w związku z działaniami służb, m.in. po rzekomych zapowiedziach piątkowych ataków w szkołach, o czym Anna Gmiterek-Zabłocka.
7: Na liście, która krążyła w sieci, był m.in. zespół szkół przy ulicy Elsnera w Lublinie. Jak mówi dyrektorka Iwona Lipiec, w piątek była na lekcjach 1/3 uczniów. W poniedziałek było już normalnie.
8: Dzisiaj nie rozmawiamy i nie chcę wracać do tego, dlatego że nie możemy ciągle zarażać się tym strachem. Odwrotnie, musimy zarażać się spokojem, bo nie wiemy, jakie sytuacje jeszcze będą przed nami.
7: Szymona nie było w piątek w szkole, ale teraz już jest. I jak mówi, kluczowe, by reagować choćby na wpisy znajomych w sieci.
9: Ważne jest też to, że jeśli widzimy, że jest to osoba znana nam i przejawia takie zachowania, warto jest się do niej odezwać, zobaczyć, czy wszystko jest z nią w porządku. Choć raz w ciągu dnia zapytać się, co u ciebie, jak się czujesz.
7: To forma pierwszej pomocy psychologicznej, czyli wyciągnięcie ręki i rozmowa.
6: Aresztowany w Lublinie student to 21-letni obywatel Ukrainy. W Łodzi pies robot sprawdzał podczas dzisiejszego pozorowanego ataku w jednej z łódzkich podstawówek, jakie niebezpieczeństwo jest w środku.
10: Przeprowadzimy inspekcję i za pomocą systemu, i z udziałem straży pożarnej, i nawet z udziałem psa robota.
6: Mówi Jana Kiel z firmy, która przygotowała elektroniczny system. Miejsce urzędnicy, przedstawiciele służby wojska i kilku firm testowali system ostrzegania. Amerykańscy mikroekonomiści Robert Hall i Michael Woodford zostali laureatami tegorocznej Nagrody Nobla z dziedziny ekonomii. Wyróżnienie to zostało im przyznane za badania nad mikroekonomicznymi podstawami stabilizacji makroekonomicznej. Jedną z zasług amerykańskich ekonomistów jest tak zwane forward guidance, czyli dążenie do tego, by polityka była jak najbardziej łatwa do zrozumienia, mówi ekonomista profesor Łukasz Goczek.
11: Forward guidance to nic innego jak właśnie stabilizowanie oczekiwaniami dotyczącymi tego, co bank centralny w przyszłości zrobi. Innymi słowy, uwiarygodnianie tej polityki poprzez mówienie, co w bardzo długich okresach bank centralny zrobi. Co zrobi za miesiąc, za dwa, za trzy.
6: Tegoroczni laureaci otrzymają do podziału nagrodę pieniężną o wartości 12 milionów koron szwedzkich, czyli w przeliczeniu ponad 4,5 miliona złotych. Pociągi na trasie Warszawa-Trójmiasto będą kursować co pół godziny. Nowy rozkład wchodzi w życie w grudniu. Jak zapowiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak, liczba połączeń PKP Intercity będzie rekordowa. Od 13 grudnia PKP Intercity będzie uruchamiać codziennie 600 pociągów, a w okresie letnim 622 składy. W obecnym rozkładzie spółka uruchamia 530 połączeń. Dziennie.
4: To były wiadomości. Muzyczne radio.
0: Kochamy muzykę.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Kontenery, które idealnie nadają się na cele biurowe, socjalne, magazynowe lub na wymarzony domek letniskowy, znajdziesz w nowo otwartym porcie kontenerowym w Godzieszowie. Solidne konstrukcje i wszechstronne zastosowania. Oferujemy transport pod wskazany adres. Znajdziesz nas w Godzieszowie za stacją Orlen. Szczegóły: telefon 537 012 000. Port kontenerowy Godzieszów. Zapraszamy.
3: Szukasz solidnego producenta i dostawcy peletu? Firma Czepiel z Lwówka Śląskiego oferuje doskonały pelet drzewny z trociny tartacznej, iglastej i liściastej. Lwówek Śląski, ulica Oświęcimska 68, telefon 697 988 189 oraz 75 713 65 10.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Castorama!
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
8: Castorama. Razem najlepiej.
9: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
11: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika.

0: pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.myślnik.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zych.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Auto Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayku.
1: W tym programie na początek złe rokowania. Pakiet CPN nie zatrzyma podwyżek cen paliw. Czy to oznacza, że wrócimy do 8 zł? Oby nie. Rząd chce wykorzystać tysiące już zainstalowanych kamer na przejazdach kolejowych. Ruszamy.
0: Autoradio.
1: Wprawdzie pakiet CPN osłania portfele kierowców na tyle szczelnie, że historyczna drożyzna na razie nam nie grozi, ale globalna sytuacja powoduje, że na krajowy rynek ponownie zawitają wyższe ceny dla wszystkich typów paliw. To nadal pokłosie problemów z bezpieczeństwem wydobycia i tranzytu w regionie bliskowschodnim. W tym tygodniu między 12 a 18 października kierowcy spotkają się zapewne z następującymi średnimi cenami na stacjach. Benzyna 98 będzie kosztować od 7,79 zł do 7,92 zł za litr, a popularna 95 od 6,89 zł do nieco ponad 7 zł za litr. Za olej napędowy zapłacimy w przedziale od 7,93 zł do nieco ponad 8 zł za litr, natomiast autogaz utrzyma się na poziomie od 3,26 zł do 3,34 zł za litr.
0: Aktualne przepisy.
1: Projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym wrócił do Sejmu i poparły go wszystkie liczące się kluby. Przewiduje obligatoryjne zatrzymywanie prawa jazdy na 3 miesiące za 4 wykroczenia na przejazdach. Objeżdżanie opuszczonych zapór, wjazd w trakcie ich opuszczania albo przed całkowitym podniesieniem, przejechanie na czerwonym świetle oraz wjazd na tory bez możliwości zjechania po drugiej stronie. Wiceminister Stanisław Bukowiec zapowiedział przy tym, że do automatycznego karania zostaną wykorzystane kamery PKP PLK. Dziś przejazdów pilnuje 10 zestawów Red Light. Kamer kolejowego monitoringu jest blisko 3000.
0: Aktualności.
1: Na koniec odpowiedź na pytanie, czy księgowy się myli. Nowe auto najwięcej traci na wartości w ciągu pierwszych 3-4 lat od wyjazdu z salonu. Powinni o tym pamiętać zarówno kupujący, szukający 2-3 latków, jak i osoby chcące sprzedać młody model. Czasami warto poczekać rok lub dwa, by uniknąć największego spadku ceny. Przy wyborze samochodu kluczowym wskaźnikiem staje się wartość rezydualna, czyli kwota, za jaką można sprzedać pojazd po zakończeniu kontraktu lub kilku latach użytkowania. Im jest ona wyższa, tym mniejszy spadek wartości i niższy całkowity koszt użytkowania. Dla klientów biznesowych oraz osób biorących auto w leasing lub wynajem długoterminowy to parametr decydujący. Rata miesięczna nie zależy bowiem wyłącznie od kwoty na fakturze zakupu, ale przede wszystkim od różnicy między ceną salonową a przewidywaną wartością rynkową auta po 3 latach. Wyższa wartość rezydualna oznacza po prostu niższą ratę. Na ten wskaźnik wpływa nie tylko jakość samego samochodu, ale też siła marki, sieć serwisowa i popyt na rynku wtórnym. Analitycy Autowista Polska w najnowszym raporcie oszacowali wartość rezydualną 5 chińskich modeli i 2 europejskich SUV-ów należących do grupy Volkswagen. Na potrzeby obliczeń założyli 3 lata użytkowania i przebieg 60 tysięcy kilometrów. Okazuje się, że z tej grupy przebadanych modeli najmniej tracą Cupra Terramar oraz Skoda Kodiaq. Wartość po 3 latach to około połowa ceny zakupu w salonie. W przypadku marek chińskich najmniej traci JQ7, ale już BYD prawie 60%. Zakupu. Dlaczego chińskie auta tak szybko tracą na wartości? Jedną z głównych przyczyn jest zjawisko określane w branży jako China Speed, czyli zawrotne tempo wprowadzania zmian i nowych modeli. Z perspektywy firmy leasingowej lub wynajmu to katastrofa. Klient przez 3 lata spłaca raty za samochód, który producent sam uznał za przestarzały i zastąpił nowym. Nie wystarczy wprowadzić na rynek dobrego produktu. Producenci muszą stworzyć wokół niego odpowiednie warunki. Szybkie tempo innowacji ma swoje minusy. Obecnie modele starzeją się znacznie szybciej. Jeśli następca pojawia się chwilę po premierze, uderza to bezpośrednio w wartość rezydualną dotychczasowego auta.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
2: Cześć, z tej strony Gabor. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: to jednocześnie Gabor, a sobą naprawdę warto być, bo wszystkie inne miejsca są już zajęte, no a tak wyjątkowi jak my sami nie będzie nikt i warto te wszystkie cechy w sobie dostrzec i pielęgnować. Wtedy naprawdę dzieją się cuda, no i a propos wyjątkowości, też nowości. Przed nami premiera, która mówi właśnie o tym. Prosto z Hit Planety przywita nas Tunewak, Tandy i Rare.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.

0: Reklama. Myślisz o zamontowaniu kamer? To nie przypadek, że nas słyszysz. Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm, ma dla Ciebie lepsze rozwiązanie. Nie pozostawiaj bezpieczeństwa przypadkowi. Wybierz profesjonalistów. Wybierz Fuse. Wejdź na fuse.com.pl lub zadzwoń 697 077 357. Fuse. Wiemy, jak zrobić to dobrze.
1: Dołącz do zespołu Drexelmeier i twórz z nami charakter nowoczesnej motoryzacji. Szukamy pracowników produkcji, magazynu, kontrolerów jakości, automatyków i mechaników. Oferujemy atrakcyjne benefity, prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie posiłków i bezpłatne dojazdy do pracy. Nie czekaj, aplikuj już dziś na drexelmeier.pl/kariera lub zadzwoń 75 619 83 45.
2: Szukasz płyty, na którą polujesz od dawna? A może chcesz odkryć coś nowego? 16 i 17 października. Giełda winyli i płyt CD w Cuprum Arena. Przyjdź, poszukaj, posłuchaj. Znajdź swoją perełkę. Złap swój rytm. Cuprum Arena. Zapraszamy.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A Twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Muzyka i

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
2: Po reklamie.
3: Minęła godzina 15.30.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: No i kolejna godzina poniedziałkowego popołudnia. Miało nam się bardziej zachmurzyć właśnie w tym momencie, ale pogoda jednak postanowiła zrobić zupełnie na przekór synoptyką. Na niebie mamy przewagę słońca. Co prawda chmury są, ale zupełnie niegroźne pod względem opadów deszczu, także nie ma ich zbyt wiele. Na termometrach nadal wartości maksymalne, czyli od 11 do 13 na plusie przez wiatr. Wydaje nam się, że jest odrobinę chłodniej, ale traci on na porywistości. W porywach sięga do 30 km na godzinę i wieje w kierunku południowo-wschodnim. Na barometrach coraz to wyższe wartości, obecnie 1021 hektopaskali.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
3: A co nowego informacyjnego słychać w regionie, opowie Anna Torkota.
6: Zapraszam na informacje, w nich czternastki na kontach emerytów. Powiemy także o amatorce cudzego mienia, która została przyłapana na gorącym uczynku. Rozpoczniemy od zaproszenia na niecodzienne wydarzenie. Miłośnicy fantastyki, gier i literackich światów spotkają się w Zgorzelcu. Przed nami druga edycja Zgorzeleckiego Konwentu Fantastycznego. Ubiegłoroczne wydarzenie przyciągnęło ponad 1800 osób. Organizatorzy liczą, że i tym razem program zainteresuje zarówno zapalonych fanów, jak i tych, którzy dopiero odkrywają ten świat. Informuje Renata Burdosz, rzecznik Urzędu Miasta w Zgorzelcu.
7: To 3 dni dla tych, którzy lubią odkrywać nieznane światy, poznawać kulisy ich tworzenia, sprawdzać swoje siły w grach albo spotykać ludzi o podobnych zainteresowaniach. To także zaproszenie do wszystkich ciekawych, co właściwie tak fascynującego jest w fantastyce.
8: Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. pisarze Jacek Komuda, Bartek Biedrzycki i Dominika Błaszczyk. Z uczestnikami spotka się również pochodząca ze Zgorzelca autorka Ania Purowska. Wydarzenie organizuje Muzeum Łużyckie, a wstęp na wszystkie atrakcje jest bezpłatny.
7: W programie sesje RPG, gry planszowe, bitewne i komputerowe, turnieje, warsztaty, cosplay, wystawy, pokazy filmowe, a nawet seanse w planetarium. Organizatorem konwentu jest Muzeum Łużyckie w Zgorzelcu, a partnerami wydarzenia są Miasto Zgorzelec, Miejski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Powiat Zgorzelecki. Wstęp na konwent bezpłatny, a do przekraczania granic wyobraźni nie potrzeba ani paszportu, ani wehikułu czasu.
8: Zgorzelecki Konwent Fantastyczny odbędzie się od 16 do 18 października w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
6: Wszystkie czternastki są już na kontach emerytów. W tym roku ich łączna wartość przekroczyła 9 miliardów złotych brutto. Na Dolnym Śląsku dostało je około 700 tysięcy osób, informuje Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka Dolnośląskiego ZUS.
9: W całym kraju ZUS wypłacił w ramach czternastek 9,2 miliarda złotych. Najpierw wysłaliśmy pieniądze, teraz będziemy wysyłali decyzję o tym, że te pieniądze przyznaliśmy i w jakiej wysokości. Akcja wysyłkowa ruszyła na początku października. Wyślemy około 6 milionów przesyłek do wszystkich osób uprawnionych.
5: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
6: A na koniec kronika policyjna. Wpadła na kradzieży kosmetyków i żywności. 40-latka została ujęta przez pracownika ochrony w jednym ze ścinawskich sklepów.
10: Policjanci znaleźli przy niej na przykład magnes służący do zdejmowania zabezpieczeń antykradzieżowych. I co dość dziwne, także towary, które prawdopodobnie pochodziły z innych sklepów. Magnes miała w torebce, musiał być blisko zakupów. Kobieta zaprzeczała, że należy do niej i twierdziła, że nie wie, do czego służy. Zawartość damskiej torebki od zawsze jest dużą niespodzianką, także dla ich właścicielek. Jednak do czego mógł służyć magnes? Może jakaś maseczka? Mani lub pedicure? Może na wzmocnienie włosów? Gdyby to były na przykład kombinerki lub nożyce do cięcia gałęzi, dziwiłoby mniej. Powód okazał się prozaiczny. Magnes do rozmagnesowywania złodziejskiego. 40-latka miała przy sobie także dwie pary czarnych butów sportowych, 300 zł za parę i kilka innych gadżetów, z reguły z handlowymi, schowanymi magnesami. rozmagnesowanymi prawdopodobnie w innej placówce handlowej. Magnes wiadomo, że albo odpycha, albo przyciąga. Pani przyciągnął informację, że jest poszukiwana przez lubiński sąd i prokuraturę oraz policjantów z Polkowic. Ma także na koncie kradzież sklepową w powiecie wołowskim. O tym, jak bardzo przyciągnie ją magnes do więziennych krat, zadecyduje sąd. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
6: To był raport regionalny.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
11: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren. I want to send a big greetings to all my Polish fans and the listeners of Muzyczne Radio.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
2: Wiodący producent i hurtownia materiałów budowlanych w regionie Janarbis. Produkujemy bloczki betonowe, pustaki szalunkowe, stropy deriwa, systemy kominowe. Planujesz budowę? Zapraszamy do kontaktu i bezpłatnej wyceny Twojej inwestycji. U nas dobra jakość gratis. Janarbis, Kościelniki Dolne, koło Lubania.
3: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Neonet, Neonet.
5: To korzyści pełen sklep.
4: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
6: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099, a do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Stolik z widokiem? W naszej restauracji właściwie każdy.
12: Jestem Piotr Purol, szef kuchni restauracji Widok. Moje zadanie? Sprawić, żeby kuchnia dorównywała widokowi.
11: Restauracja Widok w Sosnówce. Warto tu zostać na dłużej. Zapraszamy Państwa serdecznie. Marta Klepka
12: i Piotr Purol.
0: Po reklamie.
13: Muzyczne Radio.

0: Muzyczne radio.
1: Tilaf i jednocześnie Tomek, który to wie, wy również zaraz się dowiecie, że to ten moment poniedziałku, kiedy większa część z was zmierza na upragniony wypoczynek, albo też i nie, może jedziecie gdzieś na zakupy i tracicie resztki cierpliwości, szukając miejsca na parkingu. No, sytuacja na drogach też robi się coraz bardziej intensywna, godziny szczytu, może być to szczyt waszej cierpliwości. Za moment my spotkamy się na szczycie w programie Best Of, gdzie zagrają dla was najlepsi z najlepszych. Będzie to naprawdę porządna rozgrzewka przed poniedziałkową Hit Planetą, a teraz przed nami zupełna nowość i po raz kolejny odwiedzi nas Leonie, Way Too Late.
0: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Reklama.
1: Nawet niewielkie odchylenie geometrii kół może pogorszyć komfort jazdy i trwałość twojego auta. Q-Service Autoserwis Bieniarz ustawi zbieżność od ręki. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej na Facebooku. Zbieżność od ręki. Tylko w Q-Service Autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra Wolności 150.
2: Uprawiasz kukurydzę lub rzepak? Agrofert Polska Elewator w Lwówku Śląskim kupi je od Ciebie. Oferujemy atrakcyjne ceny skupu, terminowe płatności oraz rzetelne warunki współpracy. Nie czekaj, zadzwoń 512 018 308. 512 018 308. Uwaga, szukamy osób do pracy przy suszeniu kukurydzy.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stahlmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stahlmag.de. Odwiedź biuro Stahlmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
7: Przekrocz granicę z ciekawości. W listopadzie zaplanuj wycieczkę do Zittau i zobacz medycynę przyszłości. Interaktywną wystawę, która powstała dzięki polsko-niemieckiej współpracy. Znajdziesz ją od 2 listopada w Hochschule Zittau Görlitz przy Theodor Kerner Allee. Poznaj bioprotezy, nanoroboty i technologie, które mogą zmieniać medycynę. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
0: Po reklamie.
8: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
9: 16.
8: Czas na wiadomości.
10: W 10 szkołach dziś wciąż były odwołane lekcje z powodów bezpieczeństwa. Jesteśmy przeczuleni, mówi premier, odnosząc się do sytuacji w szkołach. Carlos Alcaraz wyeliminowany już w trzeciej rundzie turnieju w Szanghaju. Agnieszka Trojanowska-Bis. Sytuacja wokół szkolnictwa zaczyna się stabilizować. Tylko 10 dyrektorów placówek postanowiło dziś odwołać zajęcia, ale dziś przed większością szkół, tak jak i w piątek, można było zauważyć patrole Policji, Straży Miejskiej lub Gminnej. 20 tysięcy policjantów kontrolowało szkoły, a funkcjonariusze zatrzymali kolejnych 18 osób. Te kontrole szybko nie znikną, zapowiedział premier Donald Tusk.
11: Ktoś powie przeczuleni? Tak. Jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach. Dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
10: Wyrazy współczucia poszkodowanym i rodzinom ofiar po atakach na ręce premiera złożyli przywódcy krajów skandynawskich, Francji oraz Kanady. W sieci w związku z atakami w polskich szkołach widać kreowanie treści dotyczących dezinformacji, mówił z kolei wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
12: Od wczoraj pojawiają się też doniesienia dotyczące aktywności rosyjskich botów, które w zakresie tych informacji wzmacniają tą aktywność w sieci. Uruchomiona została już wczoraj specjalna forma przeciwdziałania i likwidacji szybkich tych treści.
10: Na piątek w resorcie cyfryzacji zwołano spotkanie największych platform internetowych w tej sprawie. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada przegląd wydatków na polskie zbrojenia. Chodzi o skoordynowanie potrzeb i szybką dostępność sprzętu, a nie tylko długofalowe zamówienia.
13: Przeprowadzimy też w najbliższym czasie mały przegląd strategiczny. To jest ważna sprawa związana z zakupami najbardziej potrzebnego sprzętu wojskowego. I myślę, że taki mały przegląd powinny dokonać nasi sojusznicy we wszystkich państwach.
10: Wicepremier mówił też o tym, że konieczne są zmiany w budżecie Unii Europejskiej. Europejskiej w wydatkach na zbrojenia. Chodzi o większą liczbę grantów na zakupy w tym zakresie. Główny inspektorat farmaceutyczny wycofał z obrotu w całym kraju wybrane serie żelu przeciwbólowego i przeciwzapalnego Olfen Max. Przyczyną wycofania produktu jest wada jakościowa. Przekroczenie limitu dla jednego z parametrów. Chodzi o potencjał mutagenny i rakotwórczy. Olfen Max to niesteroidowy lek przeciwzapalny stosowany m.in. w łagodzeniu bólu pourazowego. Sopockie Molo zamknęło sezon biletowy z rekordowym wynikiem, mówi Marek Niziołek z biura prezydenta Sopot.
0: Na Sopockie Molo do 30 września tego roku, od 10 kwietnia, czyli w tym czasie, kiedy sprzedawane były bilety wstępu na Molo, weszło ponad 1 105 000 osób i to jest prawie 15 000 więcej osób niż w analogicznym czasie ubiegłego roku.
10: Wstęp na Molo jesienią i zimą jest bezpłatny. Sopockie Molo ma około 511 metrów i uchodzi za najdłuższy drewniany pomost w Europie. Rozstawiony z numerem drugim Hiszpan Carlos Alcaraz przegrał z Belgiem Zizou Berksem w trzeciej rundzie tenisowego turnieju Masters w Szanghaju. Berks, obecnie 39. rakieta w zestawieniu ATP, po raz pierwszy w karierze pokonał rywala ze ścisłej czołówki. Alcaraz zajmuje trzecie miejsce na świecie.
8: To były wiadomości. Muzyczne radio.
5: Muzykę.
8: Best of w muzycznym radiu. Tylko najlepsze hity.

0: Reklama. Wasz ulubiony konkurs powrócił do salonów Toyota Nowakowski. Zamawiając samochód w jednym z naszych salonów, bierzesz udział w konkursie, w którym do wygrania jest drugie auto na rok, tygodniowe wakacje dla dwojga albo trzyletni pakiet serwisowy. Brzmi jak dobry powód, żeby wybrać Toyotę? Odwiedź salon Toyota Nowakowski, zamów swój samochód i sprawdź szczegóły konkursu. Toyota Nowakowski, dealer numer 1 na Dolnym Śląsku.
1: Certyfikowany salon Optyk N1 Marta Modzelewska oferuje do sprzedaży i montażu szkła do leczenia krótkowzroczności dla dzieci i młodzieży Mio Smart. Na miejscu bezpłatne badanie wzroku. Optyk N1 w Lubaniu Wrocławska 5 i w Zgorzelcu Warszawska 29. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

nowe albumy i jeszcze nowsze piosenki, jak zawsze w Music News, zatem podkręćcie swoje głośniki na maksa, aby niczego nie przesłyszeć. Dziś powiemy Wam o najnowszych wydawnictwach od Nessy Barrett, pojawi się także Dawid Kwiatkowski i warszawska grupa Metro. Czas na szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News, witajcie i posłuchajcie. Na 2 tygodnie przed premierą pierwszego w dyskografii albumu zespół Metro podkręca apetyty słuchaczy kolejnym singlem. Spacer po szkle to piosenka inspirowana postacią Roxanne ze słynnej piosenki The Police, ale umieszczona w realiach warszawskiego śródmieścia. I tak jak ono, kompozycja jest duszna, pełna mrocznych zaułków i niejednoznaczności. To historia o życiu na krawędzi, o życiu nieodpowiedzialnym, z dnia na dzień, z nocy na noc, o poddawaniu się pokusom w wiecznym zagubieniu, o zazdrości, domysłach, pogłoskach, niespełnieniu. Historia prawdziwa, a może jedynie wytwór najmroczniejszych zakątków wyobraźni rozczarowanych kochanków? Zastanawia się Aleksander Zajder, wokalista i gitarzysta, a także autor tekstu, pozostawiając rozstrzygnięcie tej zagadki słuchaczom. Nowy singiel od zespołu Metro już do posłuchania w muzycznym radiu. Teraz kolejna nowość, ale już w wymiarze albumowym. Mroczne, namiętne i do bólu prawdziwe. Tak w skrócie można opisać najnowsze dzieło Nessy Barrett zatytułowane Tough Love. Płyta stanowi osobisty zapis dorastania w cieniu Hollywood, prowadząc słuchacza przez podróż od 17 do 23 lat. Czas pełen intensywnych doświadczeń, lekcji oraz odkrywania własnej tożsamości. Na albumie przeplatają się autentyczne przeżycia z misternie wykreowaną fantazją. Tough Love opowiada o pragnieniu uczucia ekscytującego i bezkompromisowego, takiego, które w świecie Hollywood wydaje się wręcz niemożliwe do odnalezienia. Słowa to zaklęcia, piosenki to zaklęcia, czytamy w osobistym wyznaniu Nessy Barrett towarzyszącym premierze. Uwielbiam pisać o miłości, ponieważ choć bywa ona ulotna, w chwilach tworzenia płyty staje się prawdziwa, żyję w niej, czuję ją na własnej skórze i sprawiam, że się materializuje. Niezależnie od tego, czy to coś, czego pragnę, co miałam, czy za czym tęsknię, to należy do mnie, dodaje artystka. Music News. Pozostajemy przy najnowszych płytach, ale już z naszego krajowego podwórka. Otóż nowy album Dawida Kwiatkowskiego to niezwykle osobista, pełna słońca, ale i refleksji opowieść o uczuciach, które nie gasną wraz z upływem czasu oraz o relacjach definiujących nasze życie. Płyta jeszcze przed oficjalną premierą uzyskała status złotej. Punktem wyjścia do nowego materiału stały się nie tylko krajobrazy i klimat krajów południowych, ale przede wszystkim symbolika pory dnia, w której słońce świeci najmocniej. Nazwałem tę płytę Południe nie tylko ze względu na inspiracje, które czerpałem z krajów położonych na południe od Polski, ale również dlatego, że to chwila, gdy słońce jest najwyżej, mówi Dawid Kwiatkowski. Stało się ono dla mnie symbolem momentu w życiu, w którym czujemy najmocniej, kochamy najodważniej i po raz pierwszy rozumiemy, że nic nie jest nam dane na zawsze, bo południe trwa tylko przez chwilę, mówi o tym wydawnictwie artysta. Napisałem tę płytę o miłości, tęsknocie i o tych, którzy zostają w nas na długo po swoim odejściu. Jeśli odnajdziesz tu kawałek własnej historii, będzie mi bardzo blisko do ciebie, dodaje Dawid. Na koniec, jak to mamy w zwyczaju, poczęstujemy Was kolejnymi premierami, które już wylądowały na falach muzycznego radia. Lucas Hayton z nagraniem Bad It, jest to jego nowy singiel Hard to be Around i Martin Lu z propozycją Chemical. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. Tyle na teraz, wracamy do Was niebawem. Do miłego!

0: Muzycznego Radia.
1: Reklama. Pomysł na jednodniową wycieczkę? Kierunek Budziszyn. Od 14 września do 28 października w Technologii und Gründerzentrum przy Preuschwitzerstrasse możesz bezpłatnie odwiedzić interaktywną wystawę Medycyna Przyszłości. Bioprotezy, nanoroboty i technologie sterowane wzrokiem. Tutaj nauki naprawdę można doświadczyć. Połącz zwiedzanie Saksonii z odkrywaniem efektów polsko-niemieckiej współpracy. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2022.
2: Jesienna wyprzedaż u Barabasia. Budujesz albo remontujesz? Zgarnij super rabaty na kostkę brukową i płyty tarasowe prosto od producenta. I do tego projekt gratis. Promocja przez cały październik. Nie czekaj do wiosny. Odwiedź nasz ogród wystawowy. Firma Barabaś w Lubinie.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Po reklamie.
5: Minęła godzina 16.30.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Kolejna godzina popołudnia, no i naprawdę niewiele czasu zostało nam do zachodu słońca. Ten dziś rozpocznie się 11 minut po godzinie 18, a na termometrach nadal wartości maksymalne. Średnia dla regionu wynosi 14 stopni. Najchłodniej jest w Szklarskiej Porębie, tam 9 na plusie, no i za moment ta temperatura zacznie się obniżać. W nocy około 3-5 stopni na plusie, to na nizinach. W górach mogą się pojawić pierwsze przymrozki. Ciśnienie rośnie, na barometrach 1022 hektopaskale. Wiatr jest południowo-wschodni, coraz mniej porywisty, do 25 km na godzinę. Oprócz tego bardzo dobra jakość powietrza.
6: Prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: A przed nami ostatni popołudniowy raport regionalny. Przedstawi go Anna Tarkota.
7: Zofiówka, tak będzie nazywało się rondo w Wiedlinie. Echa spotkań z kryminałem w Książnicy Karkonoskiej. Na koniec sukces legnickiego policjanta podczas zawodów w Hiszpanii. O tym w tych doniesieniach zapraszam. Na początek Jedlina Zdrój w powiecie wałbrzyskim, gdzie mieszkańcy wybrali nazwę nowo wybudowanego ronda. Będzie nazwany imieniem nieistniejącego zakładu pracy. Więcej w materiale Jacka Zycha.
8: Tak, rzeczywiście Zofiówka, bo tak będzie się nazywało rondo wybudowane na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 381 i ulicy Bolesława Chrobrego. To nazwa, jaką od czasów II wojny światowej nosiły zakłady produkujące porcelanę techniczną. Te znajdowały się dosłownie kilkadziesiąt metrów dalej. Nazwę wybrano z kilkudziesięciu zgłoszonych przez mieszkańców propozycji.
9: Czas mieszkańcy mieli dosyć spory, bo kilka tygodni. Zostało wybranych kilka propozycji i później ponownie mieszkańcy mogli wziąć udział w głosowaniu, tak aby z tych kilku propozycji wybrać tę nazwę, która ich zdaniem jest najbardziej odpowiednia. No i wybrali nazwę Zofiówka.
8: To Ilona Bujalska, burmistrz Jedliny Zdroju. Założone w 1857 roku w Jedlinie Zdroju zakłady to jedna z najważniejszych ikon przemysłowej historii miasta. Przez ponad 150 lat zakład dawał zatrudnienie całym pokoleniom mieszkańców i zapisał się na stałe w tożsamości regionu.
9: No i mieszkańcy postanowili, że chcą upamiętnić to miejsce, które przestało działać bodajże w 2003 roku. Z miejscem tym wiąże się ogromna tradycja. Chyba nie ma w Jedlinie rdzennego mieszkańca, który nie wie, gdzie była Zofiówka i czym Zofiówka się zajmowała.
8: Rondo Zofiówka wybudowano w ubiegłym roku w miejscu bardzo niebezpiecznego skrzyżowania łączącej Wałbrzych z kłodzkiem drogi wojewódzkiej 381 i ulicy Chrobrego prowadzącej do centrum uzdrowiska. Z Jedliny Zdroju dla Muzycznego Radia Jacek Zych.
7: Za nami 6 dni z kryminałem w Książnicy Karkonoskiej. W Jeleniogórskiej Bibliotece odbyły się spotkania autorskie z takimi pisarzami jak Katarzyna Bonda, Katarzyna Wolwowicz czy Michał Śmielak. Były też spotkania dla dzieci oraz zajęcia z policjantami. Każdego dnia placówkę przy ulicy Bankowej odwiedzały tłumy czytelników, mówi Piotr Iwaniec, dyrektor Książnicy.
10: Sala konferencyjna, czyli 80 miejsc zapełnione po brzegi. Ludzie siedzący na tak zwanych dostawkach, czyli dodatkowe krzesła, dzięki czemu te 100 osób możemy w sali konferencyjnej uposażyć na spotkanie. Do tego sala z transmisją wewnętrzną, dźwięk, wideo. No i oczywiście później to, co dzieje się w naszej kuluarowej rzeczywistości na korytarzach Książnicy, kiedy to czytelnicy mogą porozmawiać z pisarzem w cztery oczy, podpisać książki, no to to przeszło dzisiaj najśmielsze oczekiwania. Ale jest jeszcze druga rzecz. Tłumy na spotkaniach, które u nas bezpośrednio realizują w trakcie trwania festiwalu politykę bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa dzisiaj tak ważnego. Spotkania profilaktyczne, sesje z policjantami, z funkcjonariuszami w zakresie techniki kryminalistyki, z osobami, które na co dzień zajmują się trenowaniem psów, które później uczestniczą w szeregu różnych akcjach związanych z kryminałem w tym naprawdę takim dosłownym tego słowa znaczeniu. Udało nam się osiągnąć dwa cele przepięknie. Cel główny, czyli propagowanie czytelnictwa, w tym przypadku gatunku, który dzisiaj przeżywa swój renesans w Polsce, Europie, także wśród czytelników Książnicy Karkonoskiej, Wieleni i Powiecie, ale i ten cel operacyjny, którym jest naprawdę wpisanie się w bardzo szeroką dyskusję o bezpieczeństwie, na temat bezpieczeństwa i propagowanie po prostu kultury bezpieczeństwa i właściwego reagowania w sytuacji zagrożeń.
4: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
7: A na koniec czwarte złoto z rzędu. Aspirant Paweł Dominiak, funkcjonariusz drogówki Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, zajął pierwsze miejsce w wyciskaniu sztangi leżąc na Mistrzostwach Europy Służb Mundurowych w Hiszpanii. Cztery kolejne triumfy na tej prestiżowej imprezie to imponujące osiągnięcie, mówi Anna Tersa, oficer prasowy legnickiej policji.
0: Dobył złoty medal w kategorii wagowej powyżej 125 kg, wyciskając aż 210 kg. Co więcej, ustanowił nowy rekord życiowy. Aspirant Paweł Dominiak trenuje sporty siłowe od kilkunastu lat, a wyciskanie sztangi leżąc jest jego największą sportową pasją. Na co dzień od ponad 11 lat pełni służbę w legnickiej drogówce, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców Legnicy i powiatu legnickiego. Składamy serdeczne gratulacje naszemu funkcjonariuszowi, życzymy kolejnych medali, nowych rekordów i nieustającej satysfakcji z realizowania sportowych marzeń. Aspirant Paweł Dominiak bierze udział w plebiscycie na najpopularniejszego sportowca roku, gdzie zachęcamy do głosowania na Facebooku na profilu Sport w Policji.
7: Dziękuję. W popołudniowych doniesieniach z regionu to wszystkie informacje. Do usłyszenia.
4: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
11: Hey, I'm Teddy Beats, and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: muzycznym radiu. Reklama.
1: Myślisz o zamontowaniu kamer? To nie przypadek, że nas słyszysz. Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm, ma dla Ciebie lepsze rozwiązanie. Nie pozostawiaj bezpieczeństwa przypadkowi. Wybierz profesjonalistów. Wybierz Fuse. Wejdź na fuse.com.pl lub zadzwoń 697 077 357. Fuse. Wiemy, jak zrobić to dobrze. Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za Ciebie. Tak, dobrze słyszysz, aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj w apartamentach Sudetia w Jeleniej Górze i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.apartamenty-sudetia.pl.
2: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
3: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
2: A co to znaczy CCD?
3: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
2: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
3: Od Oleofarm.
4: Wiecie, co oznaczają słowa Sigma, Cringe albo Rel? A pamiętacie prywatki, adapter i trzepak? Dwa różne światy? Niekoniecznie. Słowa mogą łączyć pokolenia. Zapraszamy na Językowe Mosty. 5 podcastów, w których młodzież i seniorzy poznają swoje słowa, historie i doświadczenia. Startujemy 12 października. Słuchajcie nas w poniedziałki i czwartki. Projekt Słowa mają moc, więc znajdźmy wspólny mianownik realizowany przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę imienia Zenona Bernackiego w Pielgrzymce. Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Polszczyzna – Bogactwo Różnorodności, realizowanego przez Instytut Różnorodności Językowej Rzeczypospolitej. Więcej informacji na stronie Gminnego Centrum Kultury w Pielgrzymce.
5: Po reklamie.

0: Weselka za swoje i za moje i za wasze wszystkie poniedziałkowe trudy, moi drodzy, nadchodzi wybawienie, a mianowicie poniedziałkowe lądowanie na planecie pełnej hitów, które wystartuje dokładnie za 14 minut. Waszym przewodnikiem będzie Marta Wojtunik, a ja dziękuję za dziś, Patryk Łasica. Pięknego dnia, udanej zabawy z najnowszą muzą, no i do usłyszenia przy następnej okazji, a teraz do usłyszenia z Giorgio Moroderem.
1: Best of, to co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Reklama. Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa, sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
1: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
2: Dołącz do zespołu Drexelmeyer i twórz z nami charakter nowoczesnej motoryzacji. Szukamy pracowników produkcji, magazynu, kontrolerów jakości, automatyków i mechaników. Oferujemy atrakcyjne benefity, prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie posiłków i bezpłatne dojazdy do pracy. Nie czekaj, aplikuj już dziś na drexelmeyer.pl/kariera lub zadzwoń 75 619 83 45.
3: Muzyka i głos.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 17.
2: Czas na wiadomości.
4: Ponad 100 osób zatrzymanych w związku z obawami przed atakami w szkołach. Dyrektorzy dostają instrukcje, jak reagować w niebezpieczeństwie. Kreml odrzucił ukraińską propozycję dwumiesięcznego rozejmu. Agnieszka Trojanowska-Bis. 135 osób zatrzymała policja w związku z kontrolami w polskich szkołach po dwóch atakach z poprzedniego tygodnia i mimo, że sytuacja się stabilizuje, to jak zapowiedział premier Donald Tusk, patrole przed placówkami pozostaną przez kolejne dni.
5: Te ryzykowne sytuacje są już bardzo zredukowane. Przez ryzykowne rozumiem jakieś mniej czy bardziej groźne wygłupy w sieci, zapowiedzi jakichś akcji. Jesteśmy, ktoś powie, przeczuleni? Tak, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach.
4: Od początku akcji policja skontrolowała około 80 tysięcy placówek. Resort Edukacji rozesłał do szkół instrukcje postępowania w sytuacjach zagrożenia. Co na to dyrektorzy sprawdza Błażej Kulesza.
6: Pomimo jasnych deklaracji ze strony Resortu Edukacji, to słowa minister Barbary Nowackiej.
7: Rozesłaliśmy też dzisiaj rano takie postępowanie dla nauczyciela, taki manual, w jaki sposób mogą postępować w sytuacji zagrożenia.
6: To pytanie przeze mnie o instrukcje. Dyrektorzy placówek najczęściej odpowiadali tak.
8: No właśnie, ale ja jeszcze ich nie mam.
6: Ci, którzy instrukcje dostali, mówią, że jest ona potrzebna, ale że jest też bardzo ogólna.
9: Szczególnie przydatny osobom krótko sprawującym funkcję dyrektora.
6: Mówi Danuta Kozakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej numer 103 w Warszawie.
9: Natomiast rozsądny dyrektor w tej chwili poszukuje informacji w różnych źródłach.
6: Jest też poradnik bezpieczeństwa, ten aktualny napisany 6 lat temu. Nowy, pisany z myślą o nauczycielach, dopiero jest w fazie przygotowań. Na razie resort pracuje nad zmianami w prawie oświatowym. Szczegóły zapisów mamy poznać w ciągu najbliższych 10 dni.
4: Dziś z obawy o bezpieczeństwo zamkniętych było wciąż 10 placówek w kraju. Kreml odrzucił propozycję 60-dniowego rozejmu wysuniętą przez prezydenta Ukrainy Władimira Zełenskiego, aby umożliwić przeprowadzenie wyborów prezydenckich na terenie Ukrainy. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że trwają rozmowy w sprawie rozejmu energetycznego. Przegląd wydatków na polskie zbrojenia zapowiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Rząd chce skoordynować potrzeby z dostępnością sprzętu. Wicepremier mówił też o tym, że konieczne są zmiany w budżecie Unii Europejskiej w wydatkach na zbrojenia. Chodzi o większą liczbę grantów na zakupy w tym zakresie.
10: Musi się zmienić budżet Unii Europejskiej i odczytać obecną sytuację zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej dla bezpieczeństwa i pokoju każdego z państw Unii Europejskiej. Albo to będziemy dzisiaj wdrażać, albo będziemy w trybie pilnym nadrabiać znów stracony czas.
4: Minister Obrony Narodowej mówił też, że Europa musi brać więcej odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo. Ponad 4,5 miliona w przeliczeniu na złotówki otrzymają tegoroczni laureaci w dziedzinie ekonomii. Do tego złoty medal i kaligrafowany dyplom. Tegoroczny ekonomiczny Nobel za mikroekonomiczne podstawy makroekonomicznej stabilizacji przypadł Amerykanom, wykładowcom Uniwersytetu Columbia, Michaelowi Woodfordowi, a także wykładowcy Stanforda, Robertowi Hallowi.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
11: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę. A po 17:00.
2: Mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
11: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
2: Hit Planeta startuje na dobre.
12: Oczywiście, że startuje, bo już jesteśmy 5 minut po godzinie 17. Marta Wojtunik, witajcie. Codziennie na całym świecie wychodzi ponad 100 tysięcy nowych utworów, co przekładałoby się na słuchanie muzyki przez 7 tysięcy godzin. Wydaje się być to niemożliwe, a żeby być na bieżąco ze wszystkimi nowościami, wystarczy codziennie po 17 odpalić Muzyczne Radio, bo właśnie wtedy wracamy do Was z Hit Planetą, czyli najnowszą listą w Polsce. Przed nami zaktualizowane notowanie topowej 40. Wśród tej topowej 40 oczywiście nowości, propozycje, no i oczywiście masa premier.
2: Najnowsza lista w Polsce.
12: Nasze poniedziałkowe hit planetarne spotkanie rozpoczniemy oczywiście od propozycji do listy Alibi i Dancing with Your Ghost, a następnie Purple Disco Machine, Mick i Test My Luck.

0: tego połączenia chyba nikt się nie spodziewał, ale tak wychodzi na to, że każdy potrzebował. Purple Disco Machine i Meek, czyli Purple Disco Machine, zespół specjalizujący się w elektronicznych dźwiękach, no i Meek, brytyjska debiutantka, która stawia na alternatywne dźwięki. Z takiego połączenia powstała piosenka Taste My Luck, która cały czas jest w propozycjach do Hit Planety.
1: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Czas na krótkie, miłe, sobotnie wspomnienia. Sprawdzamy, co działo się podczas ostatniego sobotniego notowania Hit Planety. Na miejscu trzecim Kale Alessandro i Tide.

0: I na samym szczycie w sobotę pytanie dnia, question of the day, Chloe Kisha. Pytaniem dnia dzisiejszego może być to, jak zakończy się dzisiejsze notowanie Hit Planety. Żeby się tego dowiedzieć, trzeba mieć muzyczne radio odpalone do godziny 20 przynajmniej.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.

0: chcesz. Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Salut, c'est Antoine Clamaran.
4: Hi, we are Icona Pop.
5: What's up, guys? This is Serge Jouvet.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hey, what's up? We are Ali and Fila, and you're listening to Hit Planeta on Musicna Radio. Keep it tuned.
8: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
1: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
9: Lecimy z miejscem 40. Lecimy z pierwszą z dzisiejszych nowości. Jasik Piwowarczyk i Odbłoki opuszczają Hit Planetarną poczekalnię i lądują na miejscu 40. Już niedługo będzie można na to nagranie głosować.

0: mocno nowa i totalnie przebojowa.
1: Bardzo przebojowe, bardzo dobre nagranie The Proof i w nim Mark Amber. Nie da się ukryć, że to nagranie już od kilku dobrych tygodni, dobrych notowań jest z nami na Hitplanecie. No i jak to bywa po tak długim czasie, na liście przebojów zaczyna powoli spadać. No, taka już jest kolej rzeczy. W przeciwieństwie do piosenki, która przed nami, Make Me Love You od zespołu Nickelback, utwór, który zapowiada nadchodzący nowy album, na Hitplanecie pojawił się niedawno, a już zalicza dziś spadek. Niezbyt duży, więc jeszcze cały czas, jak to się mówi, piłka w grze. Jeszcze cały czas można głosować i jeszcze cały czas mogą odbić się od dna. Nickelback spadają z miejsca 34 na miejsce 37.
2: Hit Planeta. To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Wiodący producent i hurtownia materiałów budowlanych w regionie Janarbis. Produkujemy bloczki betonowe, pustaki szalunkowe, stropy deriwa, systemy kominowe. Planujesz budowę? Zapraszamy do kontaktu i bezpłatnej wyceny Twojej inwestycji. U nas dobra jakość gratis. Janarbis, Kościelniki Dolne, koło Lubania.
1: Szukasz płyty, na którą polujesz od dawna? A może chcesz odkryć coś nowego? 16 i 17 października. Giełda winyli i płyt CD w Cuprum Arena. Przyjdź, poszukaj, posłuchaj. Znajdź swoją perełkę. Złap swój rytm. Cuprum Arena. Zapraszamy.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
0: Po reklamie.
4: Hi guys, it's Rihanna.
5: Hey everyone, this is Mons Samrada.
6: Hello Poland, it's Katy Perry here.
7: Hi guys, my name is Sam Walker.
8: Witajcie moi kochani, tutaj Magda Wójcik z zespołu Goja. Dziś razem z wami słucham Hit Planety i Muzycznego Radia. Hit Planeta.

0: Za nami Gromy i Want What You Want, nagranie, które w sobotę polecaliśmy Wam jako nowość na miejscu 40, a dziś polecamy na miejscu 36. Czas na krótki przystanek pomiędzy miejscami na Hitplanecie, czas na pierwszą z naszych poniedziałkowych premier. A będzie to nagranie, które zostało naprawdę wyczekane przez fanów elektronicznej muzyki, bo swoją premierę live miało już 5 lat temu. Matten Lou, to właśnie o nim mowa, wtedy przedstawił fanom piosenkę Chemical, ale jakoś nie było mu po drodze wydać tego numeru. W końcu to zrobił, a do współpracy zaprosił brytyjskiego wokalistę Rossa Quini.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hitplanecie.

0: myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Po reklamie.
4: Yo, B. Gates. Hi, Sir Marlon Rudet.
5: Just going to Margaret.
6: Yo, what's up, you guys? It's Usher.
7: How are you? I'm Nelly Furtado.
8: What's up, Poland? This is your boy Ramiz. And y'all listen to your favorite Hit Planeta on Muzycznie Radio. Check it out. Hit Planeta.
9: Najnowsza lista w Polsce.

0: Oliwia Socha, rutyna, nagranie, które dziś spada bardzo szybko w dół. Oliwia Socha z miejsca 21 spada na miejsce 34.
1: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
0: Nowości u nas zawsze na Hit Planecie pojawiają się w parze. Jedna nowość już za nami, czas więc na drugą. Leonie, Way Too Late ląduje na miejscu 33.

0: Molly Elizabeth i Patty Crimes, nagranie, które wielokrotnie lądowało na tych najwyższych pozycjach hit planety. Dziś, no niestety, nie podobne notowanie jak kiedyś. Molly Elizabeth, Patty Crimes, aż 15 oczek w dół z miejsca 17 na miejsce 32, ale patrząc na kolejne miejsce, na kolejny hit, to można powiedzieć, że taki spadek to nie aż taki wielki spadek, bo przed nami Bea i Safety Net z 15 na 31 miejsce.
1: Muzyczne radio. Na Hit Planecie.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 18.
2: Czas na wiadomości.
4: Policyjne patrole zostają przed szkołami na najbliższe dni. Głodówka w szpitalu w Sanoku. Protestujący chcą odwołania dyrektor, a potem nowy rozkład jazdy na kolei. Więcej pociągów i szybsza podróż. Miriam Lipińska. Policyjne patrole na razie pozostaną przed szkołami. Tak zdecydował premier. W związku z ostatnimi atakami na Mazowszu funkcjonariusze w całym kraju skontrolowali już ponad 80 tysięcy szkół i zatrzymali 135 osób. Policjanci są w rejonach szkół. W razie potrzeby wchodzą też do środka.
5: Jeżeli otrzymamy jakikolwiek sygnał, że coś się dzieje nie tak, no to policjanci natychmiast reagują i sprawdzają ucznia, sprawdzają plecaki, sprawdzają odzież takiego ucznia. Jeżeli oczywiście otrzymamy taki sygnał, że jest jakiś zachowanie, które być może zagrażać innym uczniom.
4: Mówi nadkomisarz Edyta Machnik z Policji w Łodzi. Mundurowi rozmawiają też z młodymi ludźmi o konsekwencjach głupich żartów, wykorzystujących temat ostatnich wydarzeń w szkołach. Powstrzymać atak, osłabić przeciwnika i rozbić jego siły to trzy filary teorii zwycięstwa przedstawionej przez dowódcę sił NATO w Europie generała Aleksusa Grynkiewicza. Jej głównym celem jest odstraszenie Rosji i niedopuszczenie do wojny. Szymon Kępka.
6: NATO chce odstraszyć Rosję, ale jest też gotowe na bezpośredni konflikt. Generał Aleksus Grynkiewicz przedstawił teorię zwycięstwa, która zakłada odparcie ataku, osłabienie przeciwnika i rozbicie jego sił. Dzięki naszej wspólnej sile dążymy do odstraszania potencjalnych agresorów i utrzymania pokoju. Jeśli jednak ktoś okaże się na tyle nierozsądny, by nas zaatakować, podejmiemy walkę, powstrzymamy atak i uniemożliwimy agresorowi osiągnięcie jego celów, jakiekolwiek by one były. Strategia nie określa jednak publicznie konkretnych zasad reagowania na rosyjskie prowokacje, w tym na przykład naruszenia przestrzeni powietrznej przez drony. NATO nie zakłada ich automatycznego zestrzeliwania. Decyzje zależą od oceny zagrożenia.
4: Problemem pozostaje też dostępność uzbrojenia. Dlatego szef MON zapowiada w najbliższym czasie przegląd zakupów wojskowych i większy nacisk na szybkie dostawy sprzętu. Protest głodowy w szpitalu w Sanoku. W akcji uczestniczy 50 pracowników. Chcą odwołania dyrektor placówki, zarzucają jej brak dialogu ze związkami. Sprzeciwiają się też sposobowi, w jaki przeprowadzana jest restrukturyzacja szpitala. Dziś zarząd powiatu nie podjął decyzji w tej sprawie. Zaprosił związkowców na kolejne spotkanie za dwa dni, na którym obie strony przedstawią swoje stanowiska. Tymczasem związkowcy nie wykluczają rozszerzenia protestu. Kolej wjeżdża z nowym, rekordowym rozkładem jazdy. Od 13 grudnia PKP Intercity uruchomi 600 pociągów dziennie, a w wakacje będzie ich jeszcze więcej. Składy będą kursować częściej, zwłaszcza między Warszawą, Poznaniem, Szczecinem, Wrocławiem i Trójmiastem, mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
7: Pasażerowie z Warszawy podróżujący do Trójmiasta mogą liczyć na cykliczność odjazdy co pół godziny. Co godzinę odjazdy w stronę Poznania.
4: Więcej będzie też pociągów na przykład na linii Kraków-Bielsko-Biała. Od grudnia pojawi się też więcej połączeń do miejscowości turystycznych. Nowością będzie na przykład nocne połączenie do Zakopanego z Trójmiasta przez Toruń, Bydgoszcz, Łódź czy Katowice. Pociągi mają też jeździć szybciej. Na przykład trasę z Krakowa do Gdańska pokonamy w 4 godziny i 45 minut.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
8: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę. A po 18:00.
0: Mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
8: Tak gra Hit Planeta.
0: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
9: Bardzo mocny zawodnik z naszej muzycznej poczekalni, Samfeld i Need That Love.

0: tutaj rodzą się potężne hity.
1: I think every person is like a planet. We move, we change, we get lost for a while.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
4: Hi, I'm Dennis Goldin.
5: Cześć, tu Beata.
6: Hey, this is Mike from Linkin Park.
7: Hello, my dears, I'm Anuszka.
8: Hey, I'm Felix Yin, and you're listening to Hit Planeta. Hit Planeta.
9: Najnowsza lista w Polsce. 11 minut po godzinie 18. My już teraz wspólnie na Hit Planecie lądujemy na miejscu 28. Robimy to w towarzystwie polskiej piosenki Nowa Generacja, Love Story.

0: roku. To nie jest zwykła noc.
1: To nasze love story.
2: Jadę wolno, chociaż miasto każe gnać. Mam za dużo myśli, żeby dzisiaj spać. Twoja wiadomość ciągle świeci na ekranie. Gdzie jesteś, jestem tam, gdzie kończą się pytania.

0: zostanie między nami.
1: Nie wrzucaj nic. Niech ta noc zostanie tylko nasza.
0: Love story. Ty i ja.
2: Hit Planeta.
3: To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

Clean Bandit, tym razem w stylu R&B. Piosenka Company, ona dziś delikatnie spada na Hit Planecie, ale nie jest to jeszcze taki spadek, którym należałoby się martwić, bo w sobotę lądowali na miejscu 26, a dziś na miejscu 27. Czas sprawdzić, jakie zmiany na miejscu 26. Dobre zmiany dla fanów tych jeszcze słonecznych dźwięków, których już coraz mniej jest na Hit Planecie, no bo przecież mamy już jesień na całego, ale jednak pojawiają się takie nowe, bardzo letnie nagrania. Naked, Portugal The Man i Some Kind of High. Utwór, na który głosujecie bardzo chętnie, opuszcza pozycję 33 i leci prosto na 26.

0: bardzo dobry duet. Timmy Trumpet, Ale Farben i Chase the Feeling. A jak już w temacie duetów jesteśmy, to czas na kolejną z naszych poniedziałkowych premier. Jest to utwór na pewno warty waszej uwagi, bo to polska premiera od duetu Kuba i Kuba. Oni nie przestają zaskakiwać, oni są nie do zatrzymania. Lecą jak burza po swoje, no i bardzo dobrze. Z każdym hitem można zobaczyć, że ich piosenki stają się coraz lepsze. I teraz przed nami moim zdaniem najlepsza piosenka z ich dotychczasowych wydanych singli. Piosenka Chłopaki.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

piosenka o jednym dużym minusie. Jest po prostu za krótka, powinna trwać jeszcze dłużej, a to tylko nieco ponad 2 minuty. Kuba i Kuba, chłopaki, teraz w naszych propozycjach koniecznie dajcie nam znać, co mamy zrobić z tą premierą. Myślę, że to wiadomo. Czas, by wylądowała na jakichś miejscach na Hitplanecie. Mamy nadzieję, że już niedługo za sprawą waszych głosów przedstawimy to nagranie jako nowość. Utwór, który już doskonale znają stali słuchacze Hit Planety. Benjamin Ingrosso, Funny Feeling. Jet.

Galantis i 1234. Aż przypomina mi się nasze zeszłoroczne hitplanetarne spotkania mi się przypomniały, bo to właśnie wtedy Galantis i piosenka Circles królowała w październiku rok temu na hitplanecie, a teraz utwór 1234 wydaje się, że idzie w ślady poprzedniego nagrania, które zajmowało te najwyższe miejsce na hitplanecie, bo Galantis i 1234 leci z miejsca 35 na miejsce 23, czyli o 12 oczek w górę. Bardzo dobre notowanie. Bardzo dobre notowanie właśnie dla piosenki, która za nami. Dobre też notowanie dla polskich piosenek, bo one dziś, wszystkie, które Wam polecamy, lecą w górę. Sanach Cichosza również zalicza się do tej grupy 5 oczek w górę dziś.

0: Najnowsza lista w Polsce.
1: Reklama. Przekrocz granicę z ciekawości. W listopadzie zaplanuj wycieczkę do Zittau i zobacz medycynę przyszłości. Interaktywną wystawę, która powstała dzięki polsko-niemieckiej współpracy. Znajdziesz ją od 2 listopada w Hochschule Zittau-Görlitz przy Theodor Kerner Allee. Poznaj bioprotezy, nanoroboty i technologie, które mogą zmieniać medycynę. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
6: Salut, c'est Antoine Clamaran.
7: Hello, it's Marina and the Diamonds.
8: Hello, I'm Calvin Harris.
9: Hola, Somos it's your most clean bandit.
10: Hello to all my Polish friends, this is Josh Cumby. You're listening to Hit Planeta and you can find the hottest, freshest tracks right here. Check it out. Hit Planeta.
0: Najnowsza lista w Polsce.

0: Jasno Nowa i totalnie przebojowa.
1: Almost Monday, French Kids, nagranie takie indie-popowe, ale też elektroniczne, które ląduje na miejscu 21, a my teraz wspólnie z grupą U2 totalnie zmienimy muzyczny klimat. Przed nami Silencio, kolejny singiel zapowiadający nową płytę. Płyta ma ukazać się już 13 listopada, fani więc odliczają już do tego momentu. Został miesiąc do nowej płyty, można zamówić sobie już obecnie preorder i płyty CD, i płyty winylowej, bardzo ładna płyta winylowa, właśnie taka niebieska lub żółta, lub klasyczna czarna. No i album ma się ukazać 13 listopada, jak już mówiliśmy. No i mówi się, że ma też być ogłoszona trasa koncertowa. Na to zdecydowanie fani liczą, bo już 9 lat minie od ostatniej płyty. No i mamy nadzieję, że będzie też trasa koncertowa.
2: To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
1: U2 Silencio. Kolejny singiel z nowego albumu ląduje równo w połowie dzisiejszego spotkania na miejscu 20.

0: Promocja.
1: Muzyczne radio.
0: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
1: na 105,8,
0: 106,7
1: i 90,9 FM
0: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
1: i w naszej aplikacji na całym świecie.
0: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB+ w największych miastach Polski. Autopromocja.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 19.
1: Czas na wiadomości.
2: Jutro przesłuchanie podejrzewanego o planowanie ataku na premiera. Benzyna w górę, diesel w dół, za chwilę wtorkowe ceny maksymalne. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa przedstawiła jawną część raportu ze swoich prac. Miriam Lipińska. Zatrzymany na Dolnym Śląsku mężczyzna, który groził zamachem na premiera Donalda Tuska i wicepremiera, szefa MON, Władysława Kosiniaka-Kamysza, zostanie jutro przesłuchany. Na razie, jak podała prokuratura okręgowa w Warszawie, przewieziono go do Komendy Stołecznej Policji. Trwają tam badania i analizy zabezpieczonych nośników danych elektronicznych oraz zabezpieczonych przedmiotów. Sygnał o planowanym przez zatrzymanego ataku na premiera i ministra służby dostały w niedzielę. Lubelski sąd aresztował na 3 miesiące studenta KUL, który zamierzał dokonać ataku nożem. Policjanci znaleźli wpisy młodego Ukraińca w sieci. To kolejna osoba zatrzymana w związku z działaniami służb, między innymi po zapowiedziach, tu cytat, krwawego piątku. Na liście, która krążyła w sieci, był między innymi zespół szkół przy Elsnera w Lublinie. Jak mówi dyrektorka Iwona Lipiec, w piątek była na lekcjach 1/3 uczniów. Dziś było już normalnie.
3: Dzisiaj nie rozmawiamy i nie chcę wracać do tego, dlatego że nie możemy ciągle zarażać się tym strachem. Odwrotnie, musimy zarażać się spokojem, bo nie wiemy, jakie sytuacje jeszcze będą przed nami.
2: Po ostatnich atakach w szkołach na Mazowszu policja patroluje okolice placówek. Patrole mają tam pozostać przez najbliższe dni. Ceny benzyny i oleju napędowego znów przekroczą psychologiczne granice. Benzyna 95 może jutro kosztować maksymalnie 7 zł i 6 groszy, a diesel 8 zł i 2 grosze. Z kolei za benzynę 98 zapłacimy jutro nie więcej niż 7,95 za litr. Tym samym benzyny będą jutro nieco droższe, potanieje natomiast olej napędowy. Mimo sprzeciwu służb była odgórna presja na zakup i korzystanie z systemu Pegasus. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa pokazała raport z pracy. Jego udostępniona część to blisko 400 stron. Reszta będzie zaprezentowana na niejawnym posiedzeniu komisji, mówi przewodnicząca komisji Magdalena Sroka.
4: Nie jest to dokument o programie komputerowym. Jest to dokument o tym, jak władza publiczna sięgnęła po narzędzie ingerujące w nasze prawa obywatelskie. Narzędzie, jakie pierwszy raz w życiu trafiło w ręce polskich służb.
2: Część infrastruktury do szpiegowania znajdowała się w rękach izraelskiej spółki i była poza kontrolą polskich organów. System działał też bez wymaganej akredytacji bezpieczeństwa. A dzięki systemowi Pegasus służby za czasów rządów PiS-u podsłuchiwały polityka ówczesnej opozycji oraz prawników. I na koniec zmieniamy temat. W przyszłym tygodniu odbędzie się światowa premiera najnowszej powieści polskiej noblistki Olgi Tokarczuk. Akcja książki pod tytułem Świata jest za dużo rozpoczyna się wiosną 1943 roku w zrujnowanym po wojnie Wrocławiu. Spotkanie z autorką w środę w hali stulecia. Na widowni zmieści się kilka tysięcy osób, mówi Katarzyna Janusik, dyrektorka Wrocławskiego Domu Literatury.
5: Bardzo rzadko mamy okazję spotkać się twarzą w twarz, nawet jeżeli jest jedna twarz na scenie, a 5 tysięcy czy wiele tysięcy twarzy na widowni z naszą wrocławską noblistką. Rozmowy z Olgą są zawsze fascynujące, świeże i ciekawe.
2: Olga Tokarczuk została nagrodzona literackim Noblem 8 lat temu.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio.
0: Muzyczne radio. Kochamy muzykę. A po 19:00
1: czekają na was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
0: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
1: Z kolejną mocno nową propozycją do listy.
2: Cały czas lata 90. Lata 80. wracają w totalnie nowych odsłonach. Tym razem lata 90. i Crucified w nowej wersji.

0: Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Po reklamie.
4: Hi everyone, I'm Karen Harden.
5: Cześć, tu Mezo.
6: Hi, my name's Sia.
7: What's up people, this is Aaron Chu.
8: Hi y'all, I'm Emily Cerviz and I want to send warm regards to every one of you. You're listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit Planeta.
9: Słuchacie Hit Planety w Muzycznym Radiu, słuchacie już tych najwyżej notowanych dziś nagrań. Zaczynamy trzecią część Hit Planety od miejsca 15. H-Connect, Rockaway, Love Will Find You.

Ellie Goulding i For Your Entertainment. Bardzo dobrze, że ta artystka wróciła do muzyki i dzieli się takimi świetnymi nagraniami. One już w przyszłym roku na pewno będą grane na polskim najważniejszym festiwalu, czyli Open Air Festival. Oni już ogłosili kolejnych headlinerów i kolejnych artystów, którzy wystąpią. Wśród nich właśnie wspomniana Ellie Goulding. For Your Entertainment na pewno nie zabraknie, bo to jej nowość. Nowość, która ląduje na miejscu 14. Dalej utwór, który uzyskuje naprawdę sporo wsparcia na naszym radiowym Facebooku. Take That, Michael Patrick Kelly, Feel My Love.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Najpierw Bolesławiec, teraz Zittau. Wystawa Medycyna Przyszłości podróżuje po polsko-saksońskim pograniczu. Od 2 listopada możesz zwiedzić wystawę w Hochschule Zittau-Gerlitz przy Theodor Kerner Allee w Zittau. Eksperymentuj, odkrywaj i zobacz, jak nauka łączy ludzi po obu stronach granicy. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Po reklamie.
2: Hi, I'm Mike Candice.
3: Cześć, tutaj Sarsa.
4: Hello, my name is Madison Mars.
5: Cześć, tu Monika Lewczuk.
6: Hey, this is Feli.
7: And I'm Antonia.
8: And this is Hit Planeta. Greetings to all the listeners
9: of Muzyczne Radio.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Nowy album Arka Kusowskiego zapowiada się bardzo dobrze, bo zapowiada się właśnie w rytmie piosenki Bingo. To pierwszy singiel, który zapowiada album. On ma ukazać się już, no nie tak do końca już, ma ukazać się wiosną.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.
0: Czas na ostatnią z naszych trzech poniedziałkowych premier. Sky Holland i Deja Vu.

Wiele notowań już za tym nagraniem Mondo i Gold, wiele też notowań, podczas których to nagranie lądowało na samym szczycie, lądowało na podium, dziś nie na podium, ale cały czas jest to utwór, który zdobywa masę waszych głosów. Miejsce 9.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
3: Hey, my name is Gabry Ponte.
4: Hi, this is Alma.
5: Hello, we are Offenbach.
6: Hi, I am Sienna.
7: Hey, hey, I am Steve Kroger, and you are listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit
0: Planeta! Najnowsza lista w Polsce.

0: Nocny hit. Na miejscu numer
1: 5. Dziś z podium wypada Mrozu w towarzystwie braci Kacperczyk i piosenka Wszystko, czego chciałem. Spadają z miejsca drugiego, a już za moment sprawdzimy, jaki hit zajął ich miejsce.

0: Czas zerknąć na podium mrozu i wszystko, czego chciałem, to nagranie. Dziś z niego wypada i ląduje na miejscu piątym, o tym już mówiliśmy. Na miejscu czwartym Kale Alessandro i Tight, nagranie, które również dziś wymeldowuje się z podium i ląduje na miejscu czwartym. No i sprawdzamy, jakie hity zajęły ich miejsca. Na pewno jest to projekt The Bausa i Lose Myself. Oni wchodzą na miejsce trzecie. Drugie miejsce Chloe Kisha i Question of the Day i na samym szczycie ląduje on. Michael Schulte i Cover You. Piękne nagranie, które dedykuje swoim dzieciom. Warto posłuchać tego nagrania. Nagranie, którym zakończymy dzisiejsze hit planetarne poniedziałkowe spotkanie. Marta Wojtunik, dzięki za dziś. Kolejna hit planeta oczywiście już jutro, tuż po 17.
1: Hit planeta. To jest hit planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Trance and Progressive. Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie,
1: w nowym miejscu,
0: z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
2: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
0: State of Trance.
3: State of Trance.
0: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
3: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
4: Autopromocja.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
5: 20.
0: Czas na wiadomości.
6: Dwaj zatrzymani za podpalenie stacji Starlinków na Mazowszu. Premier o sytuacji bezpieczeństwa w szkołach i patrolach policji. Tragedia na szkolnej wycieczce w Izraelu. Bomba wybuchła uczniowi w rękach. Miriam Lipieńska. Zatrzymania w związku z podpaleniem stacji bazowej Starlinków w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Jak poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński, w rękach służb są już dwaj obywatele Turcji, którzy stoją za tym aktem sabotażu. Zostali zatrzymani na terenie Niemiec.
7: Nie jest tajemnicą, że osobom tym po przekazaniu do Polski postawione będą zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
6: Do podpalenia doszło pod koniec września. Stacja bazowa Starlinków zapewnia łączność internetową w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym kluczową komunikację dla Ukrainy. Sytuacja w szkołach powoli zaczyna się stabilizować. Tylko 10 dyrektorów placówek postanowiło dziś odwołać zajęcia. Przed większością szkół, tak jak w piątek, można było zauważyć patrole policji, straży miejskiej lub gminnej. 20 tysięcy policjantów kontrolowało dziś szkoły, a funkcjonariusze zatrzymali kolejnych 18 osób. Kontrole szybko nie znikną, zapowiedział premier Donald Tusk.
8: Ktoś powie przeczuleni? Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach. I dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
6: Od początku akcji policja skontrolowała około 80 tysięcy szkół. Zatrzymała 135 osób. Główny inspektorat sanitarny ostrzega przed zanieczyszczoną bakteriami jedną partią sera. Chodzi o ser z mleka surowego Gałka Wędzona. Wykryto w nim bakterię Listeria monocytogenes, a zjedzenie zanieczyszczonej nią partii tego sera może prowadzić do choroby zwanej listeriozą. Informacje o jaką partię sera chodzi są na stronie GIS-u. Zagranica. Wybuch podczas szkolnej wycieczki w górach Naftali w północnym Izraelu przy granicy z Libanem. Zginął 14-latek, a 24 inne osoby zostały ranne. Wstępne ustalenia sił obronnych Izraela wskazują, że prawdopodobnie była to bomba kasetowa należąca do organizacji terrorystycznej Hezbollah, która została pozostawiona w tym rejonie. Amerykańscy mikroekonomiści Robert Hall i Michael Woodford zostali laureatami tegorocznej Nagrody Nobla z dziedziny ekonomii. Wyróżnienie to zostało im przyznane za badania nad mikroekonomicznymi podstawami stabilizacji makroekonomicznej. Jedną z zasług amerykańskich ekonomistów jest tak zwane forward guidance, czyli dążenie do tego, by polityka była jak najbardziej łatwa do zrozumienia, mówi ekonomista profesor Łukasz Goczek.
9: Forward guidance to nic innego jak właśnie stabilizowanie oczekiwaniami dotyczącymi tego, co bank centralny w przyszłości zrobi. Innymi słowy, uwiarygodnianie tej polityki poprzez mówienie, co w bardzo długich okresach bank centralny zrobi. Co zrobi za miesiąc, za dwa, za trzy.
6: Ekonomiczna Nagroda Nobla formalnie nazywa się Nagrodą Banku Szwecji i jest przyznawana od 1969 roku wraz z innymi nagrodami, mimo że Alfred Nobel nie przewidział jej w swoim testamencie. Tegoroczni laureaci otrzymają do podziału nagrodę pieniężną o wartości 12 milionów koron szwedzkich, czyli w przeliczeniu ponad 4,5 miliona złotych.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
10: Niedawno w jednym z gospodarstw w Ostrożance pod nieobecność domowników wybuchł pożar. Mimo ofiarności straży pożarnej żywioł nie udało się opanować. Drewniany budynek, a także zabudowania gospodarcze spłonęły doszczętnie. Licznych obrażeń doznał właściciel gospodarstwa, który samodzielnie próbował zapanować nad ogniem. Pierwsze z pomocą pospieszyły lokalne władze, szkoły, parafie, sąsiedzi. Jednak poszkodowani nie są w stanie pokryć kosztów zniesienia domu i utraconego dobytku. Zwracają się z serdeczną prośbą do ludzi wielkich serc o wszelkiego rodzaju wsparcie i pomoc finansową. Bliższe informacje i adres do wpłat. Pomagam.pl Pożar domu w Ostrożance. Pomagam.pl Pożar domu w Ostrożance.
0: Reklama.
1: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
4: Pokaż!
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
4: A ile tych linii?
1: Giga!
4: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Po reklamie. Muzyczne radio.
13: Gramy, bo kochamy muzykę.

0: temu, to na radio jest 10 minut po 20, za oknem zaledwie, słuchajcie, 4-5 stopni, więc no jesień najwyraźniej postanowiła przypomnieć nam, że ciepłe dni już mamy za sobą i te ciepłe nie będą trwały wieczne, ale spokojnie, jutro ładna pogoda, dużo słońca, ale temperatury już tak 13-15 maksymalnie. Maciej, bo witam, u nas teraz Dżemik, zapraszam.
1: Autopromocja.
2: Dżem, mydło i powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 7646646. Dżem, mydło i powidło. W muzycznym radiu.
1: Autopromocja.
0: Zapraszam wszystkich chętnych do naszego dżemiku. Proszę bardzo. Dobry wieczór, halo.
3: Dobry wieczór, Grzegorz. Mam do sprzedania rozsiewacz nawozów 500 kilo, przyczepę rolniczą 4-tonową sztywną i pług dwuskibowy Unia Grudziąc. Więcej informacji pod numerem telefonu 667-411-187. Dziękuję.
0: Ja też dziękuję. Udanego wieczoru. Słucham. Dobry wieczór. Witamy.
4: Dobry wieczór. Witam. Dzwonię z okolic Jeleniej Góry. Mam do sprzedania Forda Fiesta z 2005 roku. Benzyna 1.4, 75 koni i wynajmę mieszkanie po kapitalnym remoncie w Świeżawie, 39 metrów. Dodam, że mieszkanie jest bezczynszowe, a więcej informacji udzielę pod numerem 695 112 363. Dzięki i pozdrawiam.
0: Najlepszego, dziękujemy.
2: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Witamy, słuchamy. Dobry wieczór, halo.
5: Dobry wieczór, witam serdecznie. A ja bym z nią chęcią kupił jakiś stary motocykl lub motorower z okresu PRL-u. Tylko na przykład taki marek jak WSK, WFMK, Simpson, MZ, Junak lub coś podobnego. Zarówno poszukuję różnych części w różnej postaci, może komuś coś zostało, jakieś pozostałości, silniki, ramy, wydechy, koła, siedzenia oraz starą literaturę o tych motorkach. I zarówno też szukam ciągnika rolniczego typu jakiś Ursus C330, C340 lub C360. Stan jest mi ciągnika obojętny.
0: Mhm.
5: I mój numer telefonu.
0: Tak.
5: 731.
0: Mam.
5: 847. 430. Dziękuję.
0: Ja też dziękuję.
2: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Dobry wieczór, witaj. Halo, halo, proszę bardzo.
6: Chciałem kupić prasę Z224 kostkującą polską.
0: Prasa, tak.
6: W stanie przeciwwakom i tego. I kupię pilnie śniaka Rottweilera pod numerem 727 341
0: tak.
6: 960. Dziękuję i pozdrawiam.
0: Dziękuję i witam. Dobry wieczór. Halo.
7: Dobry wieczór.
0: Proszę bardzo.
7: Kłania się z okolic Lwówka Śląskiego. Do sprzedania mam nieruchomość, duży domek w okolicy Lwówka Śląskiego, w tym duża działeczka 84 ary. I więcej informacji pod numerem telefonu 667 499
0: tak. 744. O, wszystko mamy, dziękujemy, pozdrawiamy. Dobry wieczór, witaj, halo.
8: Dobry wieczór. Mam do sprzedania działkę pod siedlisko w Nowogrodzcu, 11-arową, w kształcie trapezu, nieogrodzona i nieużywająca. Więcej informacji pod numerem 725.
0: Tak.
8: 925.
0: Mhm.
8: 37.
0: O, mam, dziękuję, pozdrawiam. Dżemik, słuchamy, dobry wieczór, halo.
9: Dobry wieczór, to jest Bolesławca. Do sprzedania jest świeżo sprowadzona z Niemiec Skoda Superb, autko w wersji kombi, 2017 rok, dwulitrowy dieselek 150 koni z automatyczną trzcią biegów. Auto jest ogólnie w stanie bardzo dobrym, bezwypadkowe, wszystkie elementy w finalnym lakierze. Za auto jest 38 tysięcy, uszkodzona jest skrzynia biegów, auto jeździ, ale szarpie i dwa zderzaki do malowania. I więcej informacji udzielę pod telefonem, tak. 792
0: mam
9: 259
0: i
9: 132.
0: I wszystkiego dobrego, ja też dziękuję. Dobry wieczór, o nią udało się. Zapraszam jutro do Dżemiku.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
0: Tungawek i

Music News. Witają i zapraszają dziś w towarzystwie Alessi Rose, Later i Lost Frequencies. O nowych wydawnictwach tych artystów w muzycznym radiu już teraz. Tomek Dudkiewicz, witam i zapraszam. Alessi Rose powraca z Fun, przejmującym utworem o rozstaniu, w którym otwarcie odsłania swoją wrażliwość. Na tle lekkiego motywu syntezatorowego, współgrającego z przewrotnym tytułem, Alessi daje upust najgłębszym emocjom. W singlu Fun artystka pokazuje drugą stronę tęsknoty za miłością, o której tak często śpiewa w swoich pełnych wrażliwości popowych piosenkach. Muzyka pozostaje porywająca i pełna blasku dzięki produkcji jej stałego współpracownika Josha Scarborough'a, znanego z pracy z Arlo Parks i Olivia Dean. Tym razem jednak artystka opowiada o niepewności i bólu, które pozostają po rozpadzie związku. Fan opowiada o złości, frustracji i żalu, które pojawiają się, gdy pozwalasz komuś poznać się dogłębnie i z bliska, a kiedy wszystko się psuje, znów stajecie się obcymi ludźmi. O tym, jak zmienia się twój obraz samej siebie, gdy wszystkie wady i obawy, które bez skrępowania pokazałaś tej osobie, stają się właśnie tym, co ją od ciebie odpycha, opowiada artystka. Nowy utwór po raz kolejny pokazuje, jak Alessi potrafi nadać osobistym doświadczeniom uniwersalny wymiar i budować więź ze słuchaczami, nie bojąc się sięgać do najtrudniejszych emocji. Tymczasem Slater udostępniła nowy singiel I Think He's Got a Girl wraz z teledyskiem. Premiera następuje po ogłoszeniu albumu World Dollar T-Man in America, będącego swoistym bratnim wydawnictwem tegorocznego, świetnie przyjętego przez krytyków krążka World Dollar T-Girl in America. Zbudowany wokół narastających podejrzeń, niepewności i emocjonalnej bezbronności utwór I Think He's Got a Girl opowiada o stopniowym rozpadzie relacji z niezwykłą szczerością i intensywnością. Singiel jeszcze przed premierą zdobył uznanie fanów dzięki wykonaniom na żywo podczas całkowicie wyprzedanej trasy koncertowej. Od początku kariery Slater konsekwentnie buduje własny, bezkompromisowy świat inspiracji, łącząc popową przebojowość z odważną estetyką, humorem i sardonicznym komentarzem społecznym. Najnowszy singiel zapowiada kolejny rozdział tej historii, prezentując bardziej osobistą i emocjonalną stronę artystki, bez utraty charakterystycznej dla niej popowej wyrazistości. Album War Dealer T-Man in America ukaże się 4 grudnia. Music News. I na koniec Lost Frequencies, który powraca z nowym utworem Don't Forget About Me, świetlistym, emocjonalnym singlem, który wnosi jeszcze więcej soulowej głębi do jego charakterystycznego, house'owego brzmienia. Za warstwę wokalną odpowiada ceniona brytyjska wokalistka Clementine Douglas, której wyrazisty i pełen emocji głos stanowi serce całego nagrania. Utwór łączy poruszającą melodię z ciepłą, podnoszącą na duchu produkcją, stworzoną zarówno do uważnego słuchania, jak i do parkietowych uniesień. O nowym singlu Lost Frequencies mówi tak: od samego początku uwielbiałem uczucie, które towarzyszyło mi podczas tworzenia tego utworu. Jest w nim ciepło i dusza, ale jednocześnie energia, która coraz bardziej otwiera się wraz z rozwojem kompozycji. Wokal Clementine odegrał ogromną rolę w nadaniu tej piosence życia. Ma naprawdę niesamowity głos. Chciałem zachować te emocje w centrum utworu, jednocześnie tworząc coś podnoszącego na duchu i takiego, co z ogromną przyjemnością będę mógł grać na żywo. Nie mogę się zatem doczekać, aż wszyscy w końcu usłyszą ten utwór, dodał Lost Frequencies. To szybciutko łapcie jeszcze kolejne muzyczne premiery, jakie wylądowały na playliście nowości muzycznego radia. Holly Humberstone, Too Cute to be Lonely, Kuba i Kuba, Chłopaki i Miley z najnowszym utworem Different Religion. Tomek Dudkiewicz i Music News. Dziękujemy za uwagę. Do miłego.

0: Reklama. Najpierw Bolesławiec, teraz Zittau. Wystawa Medycyna Przyszłości podróżuje po polsko-saksońskim pograniczu. Od 2 listopada możesz zwiedzić wystawę w Hochschule Zittau-Gerlitz przy Theodor Kerner Allee w Zittau. Eksperymentuj, odkrywaj i zobacz, jak nauka łączy ludzi po obu stronach granicy. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Podsumowanie dnia. Anna Tarkota.
4: Dobry wieczór. Zapraszam na podsumowanie wydarzeń dnia. W nich nowa nazwa ronda w Wiedlinie. Echa spotkań z kryminałem w Książnicy Karkonoskiej. Na koniec sukces legnickiego policjanta podczas zawodów w Hiszpanii. Zapraszam. Na początek Jedlina Zdrój w powiecie wałbrzyskim, gdzie mieszkańcy wybrali nazwę nowo wybudowanego ronda. Będzie nazwany imieniem nieistniejącego zakładu pracy. Więcej w materiale Jacka Zycha.
5: Tak, rzeczywiście Zofiówka, bo tak będzie się nazywało rondo wybudowane na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 381 i ulicy Bolesława Chrobrego. To nazwa, jaką od czasów II wojny światowej nosiły zakłady produkujące porcelanę techniczną. Te znajdowały się dosłownie kilkadziesiąt metrów dalej. Nazwę wybrano z kilkudziesięciu zgłoszonych przez mieszkańców propozycji.
6: Czas mieszkańcy mieli dosyć spory, bo kilka tygodni. Zostało wybranych kilka propozycji i później ponownie mieszkańcy mogli wziąć udział w głosowaniu, tak aby z tych kilku propozycji wybrać tę nazwę, która ich zdaniem jest najbardziej odpowiednia. No i wybrali nazwę Zofiówka.
5: To Ilona Bujalska, burmistrz Jedliny Zdroju. Założone w 1857 roku w Jedlinie Zdroju zakłady to jedna z najważniejszych ikon przemysłowych historii miasta. Przez ponad 150 lat zakład dawał zatrudnienie całym pokoleniom mieszkańców i zapisał się na stałe w tożsamości regionu.
6: No i mieszkańcy postanowili, że chcą upamiętnić to miejsce, które przestało działać bodajże w 2003 roku. Z miejscem tym wiąże się ogromna tradycja. Chyba nie ma w Jedlinie rdzennego mieszkańca, który nie wie, gdzie była Zofiówka i czym Zofiówka się zajmowała.
5: Rondo Zofiówka wybudowano w ubiegłym roku w miejscu bardzo niebezpiecznego skrzyżowania łączącej Wałbrzych z kłodzkiem drogi wojewódzkiej 381 i ulicy Chrobrego prowadzącej do centrum uzdrowiska. Z Jedliny Zdroju dla Muzycznego Radia Jacek Zych.
4: Za nami 6 dni z kryminałem w Książnicy Karkonoskiej. W Jeleniogórskiej Bibliotece odbyły się spotkania autorskie z takimi pisarzami jak Katarzyna Bonda, Katarzyna Wolwowicz czy Michał Śmielak. Były też spotkania dla dzieci oraz zajęcia z policjantami. Każdego dnia placówkę przy ulicy Bankowej odwiedzały tłumy czytelników, mówi Piotr Iwaniec, dyrektor Książnicy.
7: Sala konferencyjna, czyli 80 miejsc zapełnione po brzegi. Ludzie siedzący na tak zwanych dostawkach, czyli dodatkowe krzesła, dzięki czemu te 100 osób możemy w sali konferencyjnej uposażyć na spotkanie. Do tego sala z transmisją wewnętrzną, dźwięk, wideo. No i oczywiście później to, co dzieje się w naszej kuluarowej rzeczywistości na korytarzach Książnicy, kiedy to czytelnicy mogą porozmawiać z pisarzem w cztery oczy, podpisać książki, no to przeszło dzisiaj najśmielsze oczekiwania. Ale jest jeszcze druga rzecz. Tłumy na spotkaniach, które u nas bezpośrednio realizują w trakcie trwania festiwalu politykę bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa dzisiaj tak ważnego. Spotkania profilaktyczne, sesje z policjantami, z funkcjonariuszami w zakresie techniki kryminalistyki, z osobami, które na co dzień zajmują się trenowaniem psów, które później uczestniczą w szeregu różnych akcjach związanych z kryminałem w tym naprawdę takim dosłownym tego słowa znaczeniu. Udało nam się osiągnąć dwa cele przepięknie. Cel główny, czyli propagowanie czytelnictwa, w tym przypadku gatunku, który dzisiaj przeżywa swój renesans w Polsce, Europie, także wśród czytelników Książnicy Karkonoskiej, Wieleni i Powiecie, ale i ten cel operacyjny, którym jest naprawdę wpisanie się w bardzo szeroką dyskusję o bezpieczeństwie, na temat bezpieczeństwa i propagowanie po prostu kultury bezpieczeństwa i właściwego reagowania w sytuacji zagrożeń.
2: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
4: A na koniec czwarte złoto z rzędu. Aspirant Paweł Dominiak, funkcjonariusz drogówki Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, zajął pierwsze miejsce w wyciskaniu sztangi leżąc na Mistrzostwach Europy Służb Mundurowych w Hiszpanii. 4 kolejne triumfy na tej prestiżowej imprezie to imponujące osiągnięcie, mówi Anna Tersa, oficer prasowy legnickiej policji.
8: Dobył złoty medal w kategorii wagowej powyżej 125 kg, wyciskając aż 210 kg. Co więcej, ustanowił nowy rekord życiowy. Aspirant Paweł Dominiak trenuje sporty siłowe od kilkunastu lat, a wyciskanie sztangi leżąc jest jego największą sportową pasją. Na co dzień od ponad 11 lat pełni służbę w legnickiej drogówce, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców Legnicy i powiatu legnickiego. Składamy serdeczne gratulacje naszemu funkcjonariuszowi, życzymy kolejnych medali, nowych rekordów i nieustającej satysfakcji z realizowania sportowych marzeń. Aspirant Paweł Dominiak bierze udział w plebiscycie na najpopularniejszego sportowca roku, gdzie zachęcamy do głosowania na Facebooku, na profilu Sport w Policji.
4: Dziękuję. Dzisiaj to wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy. Zapraszamy na wtorkowe raporty regionalne, z których tradycyjnie pierwszy na antenie Muzycznego Radia o 5.30. Dobrego wieczoru. Do usłyszenia.
2: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: startujemy.
1: No, jeśli moi drodzy, poniedziałek was zmęczył, zamęczył troszeczkę, jeśli za oknem chłodno, a dzień zdążył już zabrać troszeczkę energii, to mamy dla was swój sposób. Dobre granie, dobre kawałki, dobre utwory, dobre melodie, fantastyczne wspomnienia i elektroniczne brzmienia, które potrafią nadać znanym utworom na przykład zupełnie nowe życie. Będą też nowości, od pierwszej startujemy teraz Ale Farben i Apollo. Posłuchajcie.
0: Festiwal hitów.

0: ależ to buduje. Festiwal hitów to nie tylko zwykła, moi drodzy, lista, to spotkanie pokoleń, stylów i dźwięków. Tutaj klasyka splata się z nowoczesnością, a wspomnienia dostają nowe rytmy. Dowód, proszę bardzo, i to teraz.
1: Festiwal hitów.

0: A nie mówiłem, że będziemy łączyli pokolenia? Get Back, kto nie zna, chyba nie ma na globie nikogo takiego w odpowiednim roczniku, kto nie zna tego numeru. Zostańcie z nami, muzycznymi maniakami, bo ten poniedziałkowy wieczór dopiero się, moi drodzy, rozkręca. Dajcie się ponieść melodią, kolejne numery czekają. Pokołyście się razem z nami. Tak jak ja na krześle, tak wy tam, gdzie nas teraz słuchacie. Kto?
1: Festiwal hitów.
0: Tak, to co pamięta słynny klimat sprzed wielu lat. Elektrika, salsa. Aha. Będzie za moment. DJ Blackstone. A później napijemy się tequili.

0: się popoje dobrą moc wieczorową porą w rozgłośni radiowej, tak jak jest Muzyczne Radio. Festiwal hitów codziennie. Półtorej godziny. Tego co najlepsze. Wyszperane, wygrzebane, wydubane nawet powiem. I zagrane z przyjemnością. Za chwileczkę. Da, da, da, da. Dajcie nam chwilkę.
1: Reklama.
2: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Po reklamie. Festiwal hitów. W Muzycznym Radiu.

0: No tak, poniedziałek może czasem zabrzmieć troszeczkę tak jak weekend, no. No a dlaczego nie? A nam prawa nikt nie odbierze tego, żeby to był fajny poniedziałek. A co?
1: Festiwal hitów.
0: Podlany dobrze tequilą.

jak numer brzmi, moi drodzy, tak jak, nie wiem, schłodzona butelka zimnej wody na środku pustyni. To piano, to po prostu robi wszystko, robi całą robotę. A teraz magia dobrego przeboju. Moda się zmienia, brzmienia ewoluują, a melodia wciąż pozostaje w głowie. Rasputin wraca w nowym rytmie, a jedno się nie zmienia. Kiedy odzywa się refren, wszyscy śpiewają i trudno pozostać w jednym miejscu.

0: muzyczne wspomnienia.
1: Powiem wam, że mamy taką swoją kieszonkę, w której mamy wyjątkowe brzmienia i trzymamy ją już od wielu, wielu lat, wyciągając co jakiś czas jakiś utwór, tak jak w przypadku Black Attack. Bang, bang.

0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: 21.
0: Czas na wiadomości.
2: Zatrzymania po pożarze stacji Starlinków na Mazowszu. Szef MON zapowiada przegląd zakupów wojskowych i szybsze dostawy sprzętu. PKP Intercity pokazało nowy rozkład jazdy. Zmiany od grudnia. Miriam Lipińska. Dwóch obywateli Turcji zatrzymanych w Niemczech w związku z podpaleniem stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Mężczyzn udało się zatrzymać w Niemczech. Polskie służby wiedzą, że odpowiedzialna za podpalenie stacji Starlinków była Rosja, mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
3: Nie mamy żadnych wątpliwości, że za tym aktem dywersji stoją rosyjskie służby i warto tutaj dodać do tego, że coraz częściej rosyjskie służby sięgają po ludzi związanych ze światem kryminalnym.
2: Premier Donald Tusk napisał w mediach społecznościowych, że zatrzymani odpowiedzą przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Operatorem stacji w okolicach Grójca jest państwowa spółka Exatel. Obiekt zapewnia łączność internetową i obsługuje ruch satelitarny w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym kluczową komunikację dla Ukrainy. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada przegląd wydatków na polskie zbrojenia. Chodzi o skoordynowanie potrzeb i szybką dostępność sprzętu, a nie tylko długofalowe zamówienia.
4: Przeprowadzimy też w najbliższym czasie mały przegląd strategiczny. To jest ważna sprawa związana z zakupami najbardziej potrzebnego sprzętu wojskowego. I myślę, że taki mały przegląd powinni dokonać nasi sojusznicy we wszystkich państwach.
2: Wicepremier mówił też o tym, że konieczne są zmiany w budżecie Unii Europejskiej w wydatkach na zbrojenia. Chodzi o większą liczbę grantów na zakupy w tym zakresie. Za nieco ponad tydzień Łukasz Gibała rozpocznie urzędowanie w fotelu prezydenta Krakowa. We wczorajszych wyborach zdobył ponad 62% głosów. Jego rywalka Monika Piątkowska niespełna 38%. Co o nowym prezydencie sądzą mieszkańcy?
5: Ja się głosowałam na pana prezydenta.
6: Co do tego pana mam poważne wątpliwości, ale skoro ma takie, proszę pana, parcie na tą władzę, niech udowodni, proszę pana, że coś zrobi.
7: Wiem, że jest biznesmenem i że będzie koło swoich interesów się kręcił.
2: Nowo wybrany prezydent Krakowa złoży ślubowanie podczas sesji Rady Miasta 21 października. Papieskie audiencje odwołane do 20 października. Powodem jest hospitalizacja Leona XIV, który ma przejść operację usunięcia guzka na płucu. Termin operacji nie został jeszcze podany. Jak przekazał Watykan, Leon XIV pozostanie w szpitalu po zabiegu około tygodnia. I na koniec wracamy do kraju. Nie tylko największe polskie miasta. PKP Intercity uruchamia pociągi do mniejszych miejscowości, które od lat walczyły z wykluczeniem komunikacyjnym. Dziś przewoźnik opublikował nowy rozkład jazdy, który wejdzie w życie 13 grudnia. Dziennie uruchomione będzie 600 połączeń. W wakacje będzie to 622.
8: Kolej dalekobieżna wraca do działu Łoszyna i Kłobucka. To jest linia pomiędzy Łodzią i Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym. Również kolej dalekobieżna wraca do Olecka. Pociąg Intercity Gryf połączy Olecko z Olsztynem, Trójmiastem, Słupskiem i Szczecinem, a w drugą stronę z Suwałkami.
2: Mówi Krzysztof Krasowski z PKP Intercity. Według nowego rozkładu pasażerowie z Warszawy do Gdańska i z powrotem będą mogli pojechać co pół godziny.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
9: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę.
0: Festiwal hitów. To jest

To są nasze dźwiękowe potęgi. Mr. Phillips i Seven Days. To był kawałek, który budował program TMC wiele, wiele lat temu i dzisiaj słuchacie go świetnie. Ale remix Feel the Beat.

0: Reklama.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Po reklamie. Festiwal hitów
5: w muzycznym radiu.
0: Tego słucha się głośno.

dobre pompowanie wieczorową panu John Fletcher, przed momentem i Rave Train, taki pociąg do pociągu dobrej muzyki, a teraz Soflont i Fluent. GG. I like to move it, się przebijam. Nie ma to tamto. Za chwileczkę Gigi Ducky, znany klasyk sprzed lat.

finale 100 gwiazd, moi drodzy. House of Pain, Jump Around, wcześniej teraz Tiesto, był Tiesto, a teraz Umę Toskan. Wjeżdża. Muzyczne radio. Festiwal hitów. Za momencik bardzo dobry remix Why Don't You Dance With Me? Od Richard. Po 22 strefa.

0: Stał Paul Ricardo w naszym festiwalu hitów. No to teraz zabierzemy się za dwa utwory, które tutaj za ścianą wypisali. Jeden od Roberta i od Piotra. Który pierwszy? No niech będzie może ten.
1: Festiwal hitów.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina
1: 22.
0: Czas na wiadomości.
2: Służby zatrzymały podpalaczy stacji Starlinków na Mazowszu. Sytuacja w szkołach się stabilizuje, ale patrole policji zostają. Rekordowe wpływy z biletów za wstęp na sopockie molo. Miriam Lipińska. Dwaj obywatele Turcji odpowiedzialni za podpalenie stacji bazowej Starlinków na Mazowszu zatrzymani w Niemczech. Będą odpowiadać za akt dywersji na zlecenie obcego wywiadu, mówi generał Marek Boroń, komendant główny policji.
3: Jeden z tych sprawców jest rezydentem na terenie Niemiec, druga osoba też narodowości tureckiej, która ma teraz nakaz opuszczenia Turcji, ale w związku z tym, że została zatrzymana, mam nadzieję, że zostanie bardzo szybko przekazana władzom Polski, aby odpowiadać za konkretny akt w Polsce, do którego doszło.
2: Stacja bazowa Starlinków w Woli Krobowskiej została podpalona pod koniec września. Stacja zapewnia łączność internetową i obsługuje ruch satelitarny w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym komunikację dla Ukrainy. 135 osób zatrzymała policja w związku z kontrolami w polskich szkołach po dwóch atakach z poprzedniego tygodnia. I mimo, że sytuacja się stabilizuje, to jak zapowiedział premier Donald Tusk, patrole przed placówkami pozostaną przez kolejne dni.
4: Te ryzykowne sytuacje są już bardzo zredukowane. Przez ryzykowne rozumiem jakieś mniej czy bardziej groźne wygłupy w sieci, zapowiedzi jakichś akcji. Jesteśmy, ktoś powie, przeczuleni, tak, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach. I dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
2: Od początku akcji policja skontrolowała około 80 tysięcy placówek. Coraz większe zagrożenie wścieklizną na wschodzie Polski. Tylko w tym roku na Lubelszczyźnie są już 4 ogniska tej śmiertelnej choroby. Chorują dzikie zwierzęta i coraz częściej domowe. Choroba zaczęła się pojawiać, od kiedy Ukraina z powodu wojny przestała szczepić swoje zwierzęta. Lekarze apelują o szczepienia. Trzeba też zwracać uwagę na dziwne zachowanie zwierząt, mówi Monika Michałowska, lubelski wojewódzki lekarz weterynarii.
5: Jeżeli mówimy o zwierzętach dzikich, one naturalnie się boją ludzi, unikają kontaktu z ludźmi. Więc jeżeli widzimy dzikie zwierzę, które jest bardzo przyjazne, nie boi się nas, chce z nami nawiązać kontakt, wówczas powinniśmy nie zaczepiać, po prostu się oddalić i odejść.
2: Chore zwierzęta, zwłaszcza psy i koty, mogą być też agresywne. W przypadku ugryzienia nie można tamować krwotoku. Ranę trzeba przemyć spirytusem, mydłem lub wodą i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Sopockie Molo zamknęło sezon biletowany z rekordowym wynikiem, mówi Marek Niziołek z biura prezydenta miasta.
6: Na Sopockie Molo do 30 września tego roku od 10 kwietnia, czyli w tym czasie, kiedy sprzedawane były bilety wstępu na Molo, weszło ponad 1 105 000 osób i to jest prawie 15 tysięcy więcej osób niż w analogicznym czasie ubiegłego roku.
2: Wstęp na Molo jesienią i zimą jest bezpłatny. Sopockie Molo ma około 511 metrów i uchodzi za najdłuższy drewniany pomost w Europie.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
7: Kochamy muzykę.
0: Muzyczne radio.
7: Strefa 79.
0: Największe przeboje lat 70.
7: 80.
0: i

0: Klasyczne radio. Strefa
1: 79. No to witajcie w strefce. Italus, dobry na początek. Później kilka od was utworów. Jak już tam się będzie kręcić ten poniedziałek. Wspomnieniowo. Magiczny. Do.

to prawdziwa klasyka. Hipnotyczny rytm. Ten utwór stał się jednym z symboli ery space disco. To muzyka, która zabierała w podróż poza taką szarą codzienność w dawnych czasach. No zobaczcie, nagranie z lat 70. a brzmi dzisiaj prawie tak w 100% po dzisiejszemu. No a teraz coś dla lwa. Wszystkie lwy słuchają, wszystkie lwy śpiewają.

Muzyczną Muzyczne Radio. Mam informację, że byłem na Dolnym Śląsku, także bardzo prosimy. Ostrożnie. A teraz coś dla fanów. Tak, ten utwór ma swoich fanów. Jedna piosenka, jeden hit. Są tacy, którzy dzwonią i... Czy będzie Costa Blanca?

Tak jak słyszałem Trevor, od razu mi się włączają wspomnienia takie. New Romantic, synth pop. Taka lekka nutka rockowej dobrej energii. Syntezatory chłodne i brzmiące w ogóle. No cudownie. Tutaj tylko Wiena, ale są też inne utwory. Tak jak hymn. Ale Trevor udowodnił, że elektronika może mieć duszę, rockową siłę i taką niezwykłą, kosmiczną elegancję. Dobre brzmienia się nigdy nie starzeją. A wręcz przeciwnie, nabierają takiej szlachetności. A tu pustynia.

Jedna z największych gwiazd Italo lat 80. Spania. Był Easy Lady, ale to jest ten drugi numer. Tu muzyczne radio, tu... O, Dorota. Napisała nam, że bez tego utworu nie da rady. Musi być i koniec. The Cure.

takim cudownym klimacie, a liczę, dojechaliśmy do 23, nawet po 23. Teraz Oliver Onions i utwór, uwaga, Sandokan.

No tak, ta muzyka przypomina nam, że lata 80. miały swój własny taki, no nawet nie klimat, tylko styl. Trochę romantyzmu, przepychu, Borygo Soulu. Taka muza

Oj, coś się zdaje, że Sando Khan wejdzie nam na stałe na playlistę w strefie 79, bo telefon się rozdzwonił. No, 40 lat temu. Mój ulubiony aktor, film i tak dalej. No po to jesteśmy, żeby poruszać takie wasze wspomnienia. No i realizować je po latach. To Olsen Brothers z lat 70. i krótkie Marie.

Muzyce Radio. To Strefa. Ostatni czwartek miał okazję w Łodzi być na koncercie. Słuchajcie, to było tak niesamowite przeżycie, że no, 5 koncertów Deep Purple widziałem na żywo, ale ten po prostu pobił wszystkie. Światło, dźwięk, w ogóle kondycja, wokal, instrumenty. Lazy, Deep Purple, kosmos.

wam tak, tak cudownie zagrali panowie w tej Łodzi. No, mnie osobiście wstrząsnęło kilkanaście razy, ale tak chyba najbardziej każdego. Bilety wyprzedane na 2 tygodnie przed koncertem. Solówki. Forma. No i ten motyw Chopina. I przepiękny fragment polskiego hymnu. Ale jak zagrany, to było niesamowite. A na razie wyjedziemy z Highway Star.